0: na tym uniwersam sprząta. Yo.
1: Ty opowieści z zabaru kontuaru, ile z tego weźmiesz do siebie? Głupich nie mam, mądrych też nie bardzo, a co?

w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a,

0: koszmaru. Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to trzy szlugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uwaga. Lambusom biada, niech każdy leż spada. Robimy rap, brat, tak od lat. Nadal włada mikrofonem jak chirurg z

zbagni, bo skandal wciąż tam płynie jak nowonarodzony. Choć cały czas to kminie, to etos naszej pasji i droga w tej doktrynie. To nasze ślady zostawione nie znikną, dopóki gardło naszych fanów nie zamilkną. W społecznym czynie dla podwórek i ziomali.

Fakty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba, i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Zróbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypem.

producenci o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi salwado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie poszczę. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygasujcie.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: Mic check. BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód tej, dlaczego nie śpię. Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
3: Rok szkolny się rozpoczął, idealny dzień, żeby wybrać się do lasu, a do lasu zabierze nas dzisiaj Jakub Kasprzak, który jest miłośnikiem bushcraftu, prowadzi profil na Instagramie Bushcraft Jack. Dzień dobry, cześć.
4: Witam.
3: Bardzo się cieszę, że wpadłeś dzisiaj do nas do studia. Na samym początku, Jakubie, takie pytanie bardzo prozaiczne. Kiedy ostatni raz byłeś w lesie?
4: Ostatni raz w lesie byłem przedwczoraj.
3: Okej. Ile czasu tam spędziłeś?
4: Spędziłem 4 noce, 5 dni.
3: To całkiem sporo. Taki, można powiedzieć, mikrourlop w lesie.
4: Tak, dokładnie tak. Musiałem specjalnie wziąć na to urlop.
3: I co robiłeś przez te dni? Co się robi przez 5 dni w lesie?
4: Przez 5 dni w lesie po prostu się chodzi, szuka się miejsca takie, które najbardziej mi odpowiadało do tego, żeby spędzić tam noc, i po prostu tam zostawałem.
3: No a jak jest z korzystaniem z telefonu komórkowego? Bo masz teraz przed sobą smartfona, ale domyślam się, że w lesie to trochę inaczej jest z zasięgiem, prawda?
4: W tym miejscu, gdzie byłem, bo byłem w Norwegii, był absolutny brak zasięgu. Nie mogłem nawet wysyłać SMS-ów. Korzystałem jedynie z nawigacji, bo akurat nawigacja tam działała bardzo dobrze. A tak, telefon leżał praktycznie cały czas w plecaku. Mhm.
3: A co najbardziej ci się podoba w tych norweskich lasach? Bo to jest taki twój konik, chociaż polskie lasy też jak najbardziej lubisz.
4: Dokładnie tak. Polskie lasy uwielbiam, ale uwielbiam Skandynawię między innymi za to, że tam jest prawnie zagwarantowany dostęp swobodny do natury. Można swobodnie biwakować, tylko są jakieś tam lokalne obostrzenia, które trzeba respektować, które trzeba poznać, ale to przeważnie na stronach danego obszaru jest od razu jasno to zakomunikowane, czego nie można robić.
3: Czyli ta dostępność do lasów jest większa w Skandynawii, tak? Niż
4: dokładnie
3: w Polsce.
4: Tak, dokładnie tak.
3: Czy w Polsce jest więcej obostrzeń i mniej miejsc, gdzie można coś takiego robić, tak?
4: Tak, oficjalnych miejsc mamy, to są ściśle określone w programie, który nazywa się obecnie Zanocuj w lesie. Każde nadleśnictwo dostało taką dyspozycję, żeby wyznaczyć takie tereny, gdzie właśnie można uprawiać bushcraft i survival, czyli po prostu uprawiać turystykę leśną.
3: Są dwa pojęcia. Ten bushcraft to jest stosunkowo nowe określenie. Wcześniej mówiło się, że to jest survival, a wcześniej po prostu jeszcze to były wyprawy do lasu. Czy tutaj rzeczywiście są jakieś duże zmiany, czy to jest tylko nowe określenie?
4: Dużo osób stawia znak równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami, natomiast bushcraft korzysta z wiedzy survivalowej, ale sam w sobie nie jest walką o przetrwanie w dziczy. Bushcraft to jest turystyka leśna, leśne obozowanie, czyli idziemy do lasu dlatego, że chcemy w nim być, natomiast survival jest wtedy, kiedy w tym lesie nie chcemy być i chcemy się jak najszybciej z niego wydostać.
3: Czy to jest bezpieczne?
4: Uważam, że tak. Przez wiele lat, jak to robię, to praktycznie nic mi się nie stało. A praktycznie chodzi o to, że jakieś tam drobne zacięcia, praca tępymi narzędziami spowodowała pewne uszkodzenia, natomiast to jest rzecz, której też się z czasem uczymy, żeby to było bezpieczne.
3: No dobrze, z narzędziami na pewno można jakoś się oswoić, no a jeśli chodzi o dziką zwierzynę, czy tobie się coś takiego przytrafiło? Spotkałeś? Była jakaś niebezpieczna sytuacja?
4: Osobiście uwielbiam spotkania z dziką zwierzyną. Miałem spotkania z łosiami, z

0: niedźwiedziami, z wilkami. No i też z mniej groźnymi.
1: Ale z jakimś śmiechem na twarzy o tym mówisz, no bo ja ci, jak ja bym się spotkał z wilkami, no to nie wiem, czy byłoby tak do śmiechu.
0: To jest takie przeżycie, które w pierwszym momencie uważam jest tylko takie mrożące krew w żyłach. Natomiast wilk jak w momencie, kiedy mnie rozpoznał, bo miałem taką sytuację, że wyszedł na leśną polanę, która była zakryta mgłą. Nie było praktycznie ruchu powietrza, więc one też nie były w stanie mnie wyczuć szybciej. I poświeciłem latarką na skraj lasu i dopiero zobaczyłem takie jasno, jaskrawe, zielone parę oczu. Ja najpierw jedną, drugą, aż do 6. I w momencie, kiedy ja zrozumiałem, że mam do czynienia z wilkami, no to tak troszeczkę się wystraszyłem, bo jednak to było bardzo blisko, tak z 30-25 metrów. Ale w momencie, kiedy wilki rozpoznały we mnie człowieka, bezczelestnie oddaliły się w swoją drogę.
1: No dobrze, ale na pewno w takim podręczniku, w takim ABC bushcraftu, no i są jakieś informacje, jak zachowywać się w takich sytuacjach, kiedy dzika zwierzyna pojawi się na naszej drodze, albo wręcz niebezpieczna dzika zwierzyna. No to jak powinniśmy się zachować? Jak zobaczymy dzika, to na drzewo uciekać?
0: Nie, niekoniecznie. Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że dzika zwierzyna zawsze jest dzika. Nie możemy jej nadmiernie romantyzować. Trzeba mieć świadomości to, że do lasu idziemy jako goście. To jest ich królestwo, ich dom. I pewne działania nasze mogą spowodować to, że ta zwierzyna będzie do nas się zbliżać. Na przykład pozostawienie jakiegoś jedzenia, pachnące rzeczy, odpady nasze, to będą taką obietnicą łatwego posiłku dla niektórych zwierząt. I zachowanie takiego leśnego savoir vivre będzie dla nas ochroną przed tym, żeby nie napatoczyły się te zwierzęta na nas niepotrzebnie, a nie my na nie.
1: Skończyły się wakacje, no ale lasy cały czas są, zrobi się chłodniej. Okazuje się, że w zimie także można z tych lasów korzystać. No i ja zastanawiam się, oczywiście, że można, ale po co marznąć? Jak ty do tego podchodzisz?
0: Największym atutem takiego zimowego obozowania jest to, że przede wszystkim nie ma absolutnie żadnych owadów. Więc dla osób, które nienawidzą komarów, kleszczy, to jest idealny moment, żeby rozpocząć takie przygodę z leśnym obozowaniem.
1: Przecież przez większość doby jest ciemno i co wtedy można robić w tym lesie?
0: Tak naprawdę las do nas przemawia dwoma językami, językiem dnia i językiem nocy. One się zupełnie różnią, są zupełnie inne odgłosy. Ja polecam na początku, jak ktoś wyruszy w ogóle zimą, to już jest ogromny sukces, na początku wsłuchiwać się w dźwięki i próbować się z nimi oswoić, dlatego że kiedy już zaczniemy rozróżniać te dźwięki, które są, tak jak mówiłem, różne za dnia czy nocą, to wtedy przestajemy się ich bać, bo to, czego nie widzimy, to oczywiście zawsze wywołuje u nas strach. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o to, co robić zimą w lesie wieczorem. A druga rzecz, to możemy po prostu wziąć sobie książkę, coś poczytać i spędzić miło ten czas.
1: No dobrze, ale czy w lesie, nawet nie tyle w zimie, ale ogólnie w nocy jest strasznie? Czy ty jeszcze się trochę czegoś obawiasz? Czy to już się tego wyzbyłeś? Czy inaczej trochę wyglądały twoje początki? Inaczej teraz to wygląda?
0: Oczywiście ta walka z nyktofobią, czyli z tym strachem przed ciemnością, trochę u mnie trwała, bo to jest coś naturalnego, co mamy od urodzenia. Mózg sobie radzi nasz w ten sposób, że nawet jeżeli zaśniemy, to czasami ja miałem takie sny realne, że wyobrażałem sobie, śniło mi się, że ktoś koło mnie chodził, co faktycznie nie miało takiego miejsca. Natomiast czasem po kolejnych samotnych biwakach to po prostu mija i przestawia się nasz mózg z trybu czuwania na tryb relaksacji.
1: No dobrze, ale ty mówisz głównie o takich samotnych wyprawach leśnych, ale domyślam się, że miałeś też okazję być z jakąś większą ekipą. Czy w ogóle w bushcrafcie jest to popularne, żeby wybrać się grupą do lasu?
0: Tak, nawet w programie Zanocuj w lesie, który lasy państwowe realizują, w założeniach tego programu jest tak, że nie trzeba zgłaszać naszego pobytu lasom państwowych, jeżeli jesteśmy w grupie do 9 osób. Ja też tak nocowałem. Mamy taką grupkę 5 przyjaciół z dzieciństwa i też albo jeździmy do Norwegii, albo tutaj lokalnie nocujemy po tych naszych lasach.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Jakub Kasprzak jest dzisiaj naszym gościem, opowiada nam to i owo o bushcrafcie. No dobrze, Jakubie, co ze sobą dzisiaj przyniosłeś tutaj do studia? Co masz za sprzęcik?
3: Przyniosłem ze sobą nóż i krzesiwo, czyli takie dwa atrybuty prawilnego bushcraftera.
2: No dobrze, a to jest drewienko jakieś tutaj.
3: To jest coś, co ułatwia nam jeszcze bardziej rozpalanie ognia. To jest kawałek żywicznego drewna.
2: I co z tym drewnem robimy?
3: To drewno należy zeskrobać nożem. W taki sposób, aby powstała nam taka kubka żywicznego pyłku. I następnie te iskry, które zrzucimy z krzesiwa, padną na to łatwopalny materiał i powstanie ogień.
2: No ale różne są warunki, co tak za każdym razem udaje ci się rozpalić ognisko przy minus 11 stopniach w Norwegii. Też dajesz radę z tym sprzętem?
3: Tak, bez problemu. Tam akurat jest jeszcze łatwiejsza sprawa, dlatego że brzozy, które tam występują, są tak nasycone, ich kora nasycona olejkami eterycznymi, że palą się dosłownie, nawet jak są mokre. I wystarczy jedna mała iskra do tego, żeby rozpalić duży ogień.
2: No dobrze, ale to chyba nie można w każdym miejscu tego ogniska rozpalać, prawda?
3: W Polsce nie.
2: W Polsce, a w Norwegii?
3: W Norwegii można.
2: No dobrze, to są tutaj takie podstawowe sprzęty, które ze sobą wziąłeś, no ale domyślam się, że jak wybierasz się na takie kilka dni do lasu, no to plecak jest pełen innych też gadżetów, co zawsze trzeba ze sobą wziąć.
3: Dokładnie tak. Oprócz gadżetów, to na pewno najważniejsze jest schronienie, bo musimy się odizolować od podłoża, musimy się zabezpieczyć od pogody, czyli jakiś namiot, hamak z tarpem, śpiwór, mata, karimata.
2: No to ty z reguły w czym nocujesz, albo w jaki sposób nocujesz?
3: Najczęściej śpię w hamaku. Ja korzystam z hamaków wyprawowych, czyli taki system hamakowy składa się z hamaka, z moskitierą, z podpinki, czyli takiego elementu, który zapobiega owiewaniu nam od dołu powietrzem, czyli izoluje nas od powietrza, no i też zadaszenie, czyli tarp, żeby czynniki zewnętrzne, takie jak deszcz, śnieg, też na nas nie padały.
2: Czyli bez namiotu, tak?
3: Tak, tylko dokładnie taki... tak. Namiot czasami też stosuję, ale głównie w lasach korzystam z hamaku. Sprzęt dobieram pod pogodę konkretnie taką, jaką się spodziewam. Z lekkim zapasem.
2: No, no dobrze, ale ja sobie cały czas nie mogę tego jakoś zwizualizować. I śnieg pada, i może jakiś deszcz jeszcze padać. No jak w tym wszystkim, a później trzeba coś rozpalić, albo no nie wiem, przez rękawiczki wszystko się robi. Jak w ogóle wytrzymać 4 dni w lesie przy minus 11?
3: Da się to zrobić. Przede wszystkim na pewno najbardziej rozgrzewającą rzeczą jest ruch. Więc jeżeli przemieszczam się z miejsca na miejsce, to wytwarzam sam ogromne ilości ciepła, nawet czasami się muszę rozpinać, no ale to tutaj najważniejsza rzecz przy jakiejkolwiek aktywności w terenie, aktywności outdoorowej, to jest warstwowanie ubrań, które nam największą, że tak powiem, dobrą robotę robi, jeśli chodzi o zatrzymywanie ciepła.
2: Jakubie, ile z reguły twój plecak waży? Bo to też jest bardzo ważne, bo jednak no, głównie spacerujesz po lesie.
3: Moje ostatnie dane, bardzo świeże, sprzed 7 dni, pokazywały mi na wadze 16 kg razem ze sprzętem fotograficznym wideo, więc taka

0: bazowa waga mojego plecaka, bez tych dodatków sprzętowych, fotograficznych, to jest około 10 kilo.
1: To jest chyba stosunkowo mało.
0: Tak, to jest bardzo mało.
1: Mhm. To co w tym plecaku zawsze ze sobą masz, poza tym, że są te ostrza, jest ten hamak, jest jeszcze izolacja, no i coś, żeby nie kapało na głowę.
0: W plecaku zawsze mam trzy kategorie sprzętu, czyli schronienie, jedzenie i właśnie narzędzia.
1: Mhm. I pośród tych narzędzi coś jeszcze, oprócz tego, co tutaj ze sobą wziąłeś, jeszcze coś jest...
0: Tak, oprócz ostrych narzędzi mam też elektronikę, czyli latarkę, bo to jest bardzo ważne, żeby być widocznym i też jeśli chodzi o bezpieczeństwo przy poruszaniu się, jak już się robi ciemniej. Mam też turystyczny panel solarny, który ładuje mi moje urządzenia, no i też różne inne gadżety. Nawet miałem ze sobą teraz taki pompowany ponton, który się nazywa Packraft, bo pływałem też tam po rzece.
1: Okej, okay. A jeśli chodzi o jedzenie, wspomniane już, to najprzyjemniejsza rzecz. Co można ze sobą wziąć? Domyślam się, że jakieś suszone i instant.
0: Dokładnie tak. To akurat jedzenie liofilizowane to nie są jakieś na wypasie turbo zupki chińskie, tylko to jest pełnowartościowe posiłki, które po prostu są pozbawione wody. I żeby je przywrócić do prawie pierwotnego stanu, to wystarczy je zalać wrzątkiem, poczekać chwilę. One stosunkowo mało ważą, a dają bardzo dużo kalorii.
1: Dobrze, ale też jak sobie myślę o takiej zimowej Norwegii, to też jakieś skojarzenie z suszonym mięsem renifera.
0: Dokładnie
1: się
0: tak. Też miałem okazję jeść suszone mięso renifera, ale w tym miejscu, w którym też byłem, to ze sobą zabrałem z Polski suszone mięso, wołowinę.
1: Okej, okay, czyli takie beef jerky, ale ten renifer to jest podobna forma podania, prawda?
0: Tak, dokładnie.
1: I jak smakuje ten renifer? Dobre czy niedobre?
0: Mi osobiście bardzo smakowało. Najbardziej mi smakował hot dog z mięsem renifera.
1: Czyli taka parówka, tak?
0: Tak, okay. Tak.
1: No dobrze, jeszcze zastanawiam się nad jakieś takie źródło ciepła, coś, czymś się ogrzewasz, coś masz jeszcze, jakiś piecyk dodatkowy, coś możesz
0: tak,
1: ze sobą wziąć?
0: Zimą często obozuję też z piecem, bardzo lekkim, składanym tytanowym piecem, który waży nawet mniej niż 2 kg razem z kominem. To jest prosta konstrukcja, po prostu skrzynka, do której pakuje się drewno, rozpala się i ono...
1: Czyli taki po prostu piecyk,
0: się, tak? Dokładnie tak.
1: Taki przenośny. A czy w okresie takim właśnie letnim, jak teraz, czy jakieś grzyby, czy jakieś tam owoce leśne jesteś w stanie zbierać? Czy to jest w ogóle częścią bushcraftu, czy no, co akurat jest ten poletko zagospodarowane przez grzybiarzy?
0: Częścią bushcraftu jest na pewno wiedza o tym, jak pozyskiwać rośliny jadalne, jak pozyskiwać jagody i grzyby, które trzeba rozpoznać, żeby było to dla nas bezpieczne. No i taka wiedza jest na pewno bardzo ważna, dlatego że mamy bardzo dużo tutaj w Polsce rzeczy, których nie możemy jeść, a mniej rzeczy, które możemy jeść. Przynajmniej takie, tak ja uważam i znam.
1: Znaczy, można jeść wszystko, tylko później dokładnie może coś źle skończyć.
0: Dokładnie tak. Więc częścią wiedzy bushcraftowej na pewno jest identyfikacja roślin i grzybów.
1: No dobrze, zbliża się już powoli jesień, niestety pogoda coraz gorsza będzie. Czy ten okres jesienny to też jest taki czas, kiedy wybierasz się do lasu? No, myślę o tym, że jest taka plucha, deszcz pada i nieprzyjemnie.
0: Jest coś absolutnie magicznego w tym, kiedy leżysz w hamaku i na tarp, czyli na to zadaszenie nad twoją głową, pada deszcz. Jest to niesamowicie kojące. Ja bardzo uwielbiam ten moment. Oczywiście wilgoć nie jest dla każdego, ale uważam, że jesień niesie ze sobą tyle pięknych krajobrazów, że warto jesienią też spróbować takie obozowanie.
1: Jakubie, to jeszcze na koniec. Wyjeżdżasz na kilka dni do lasu, w głąb dziczy. Jak się kontaktujesz z najbliższymi, że dajesz znać o sobie, że wszystko jest okej, że cię tam wilki nie dopadły?
0: Z moją żoną mamy taki system komunikacji, że raz na jakiś czas wysyłam jej SMS-a o treści żyje i wtedy ona wie, że wszystko jest okej.
1: Okej. I na tym to się kończy,
0: na
1: tak?
0: Na tym to się kończy. Czyli jeżeli łapię zasięg, no to już wtedy porozmawiamy, ale jak nie mam zasięgu, to tylko szukam takiego miejsca, żeby chociaż SMS-a wysłać.
1: No i dobrze. No to tego jak najwięcej takich wypraw ci życzę. Kiedy w najbliższym czasie wybierasz się gdzieś do lasu ponownie?
0: Myślę, że w ciągu najbliższych 2 tygodni.
1: Okej. Okay. No to w takim razie miłego czasu w lesie. Jakub Kasprzak, Bushcraft Jack był razem z nami. Wielkie dzięki za spotkanie. Wszystkiego dobrego życzę. Wielkie dzięki.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
3: Jakbyś miał 57 minut, 57 minut, 50 zł, 57 minut, co byś zrobił w tym czasie?
4: 50 minut, ale...
3: 57.
4: 57 no. minut.
3: 56 minut i 51 sekund.
4: Już no dobra, ale o co konkretnie tak pytasz?
3: Co, no, co byś zrobił w tym czasie?
4: Co bym zrobił w tym czasie? Na pewno zacząłbym czytać o historii kanału panamskiego, albo historii baseballu na Kubie, albo o światowych igrzyskach nomadów, które...
3: No to jesteś taki wyrafinowany. Jak ja bym miał 56 minut, to bym poszedł do sklepu, narobił zakupów, stanął przy desce, pokroił wszystko na patelni i zrobiłbym jakieś fajne jedzenie. A wyobraź sobie, że dokładnie tydzień temu Etiopczyk John Mif Kadelcza przebiegł półmaraton w Buenos Aires w czasie 56 minut i 51 sekund. No to jakiś absolutnie wywalony rekord. Ja nie umiem tego inaczej nazwać. W tak krótkim czasie taki dystans. I dlaczego o tych rekordach? No bo już za moment będziemy rozmawiać o półmaratonie praskim. Znakomity bieg, dlatego że dzieje się w nocy. I ciekaw jestem bardzo, jak noc zmienia perspektywę biegaczy.
4: I dodatkowo jeszcze znakomita obsada, bo będziemy mieć medalistów Mistrzostw Polski, będą mistrzowie kraju, także naprawdę szykuje się wielkie widowisko. Ten bieg już niedługo. Kiedy on się zacznie? 5 września, prawda?
3: Dokładnie tak. No to już teraz będziemy rozmawiać o półmaratonie praskim i to jest bieg wieczorny. Do przebiegnięcia 21 km, 97 metrów i 50 centymetrów. No to 50 centymetrów metrów. Tak troszkę groźnie brzmi. Sławomir Szczęsny, organizator Wizard Warsaw Praski Night Half Marathon. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
4: Sławku, no właśnie, tutaj Michał powiedział groźnie brzmi. Ja się zastanawiam, czy bieganie po zmroku po warszawskiej Pradze też nie jest trochę groźne.
5: Na pewno nie. Praga się zmieniła, ja ją pamiętam z lat dziecięcych. Może i było groźnie, tak? Dla mnie wtedy nie, no byłem mały, więc nikt mnie nie atakował. Natomiast się słyszało o Pradze Północ, trochę o Pradze Południe, takie mity były. Ja to uważam, że to był mit, bo prawda jest taka, że wszędzie są dobrzy ludzie i źle ludzie i na każde dzielnice się może trafić super człowiek i ktoś negatywny. Także Praga jest teraz piękna, Praga zaprasza i Praga ma swój bieg, z czego się bardzo cieszę, jestem dumny.
4: Demitologizujemy tutaj właśnie ten stereotyp Pragi, która niby jest taką groźną dzielnicą. Start Błonia, PGE Narodowego, końcówka meta również, ale w ogóle to bieganie, ta koncepcja biegania wieczorem już po zmroku, kiedy jest ciemniej, to jest w ogóle bardzo ciekawy pomysł. Jak w ogóle, skąd to przyszło do głowy tobie, żeby coś takiego właśnie wymyślić, żeby coś takiego kultywować? No i już mamy 11. odsłonę, a więc to pokazuje, że jednak są chętni, żeby w czymś takim, w takim wydarzeniu biegowym brać udział.
5: Tak, pierwsze edycje były rano, o godzinie 9:00 i o 9:00 już było 28-9 stopni, jak start

0: to wali czasami 30 stopni. Było bardzo dużo interwencji medycznych, bardzo dużo. Mm-hmm. I tak naprawdę, żeśmy się zastanawiali z Fundacją Prometeusz, jak zminimalizować jakby ryzyko, tak, startów w biegach przy takich temperaturach. Żeśmy wtedy wystawiali wielkie kurtyny z MPWiK, żeśmy współpracowali, to wody, całe beczkowozy były stawiane na punktach nawodnienia. Wlewaliśmy po prostu tą wodę do wanienek, ludzie się jakby chlapali, oblewali tą wodą, żeby po prostu ochłodzić swój organizm. W związku z tym postanowiliśmy zmienić jakby organizację na wieczorną. Tak naprawdę to był główny pretekst, zdrowie, żeby ludzie mogli startować w temperaturze 15, 16, 17 stopni, a potem ta temperatura spada do 10-11. Więc warunki zupełnie inne, komfortowe. No i noc też Warszawa inaczej wygląda nocą. Mamy dzienne biegi w Warszawie, a to jest taka perełka właśnie nocna, która jakby czasami biegamy po tej samej trasie, a jest zupełnie inna percepcja.
1: Jest tak, że o waszym maratonie mówi się, że to jest trasa taka bardzo płaska i bardzo szybka, więc teraz jeśli mamy ten warunek, troszkę przyjemniej jest, jeśli chodzi o temperaturę, no to jest rzeczywiście taka trasa, w której można śmignąć życiówkę.
0: Tak, jest mnóstwo życiówek, właśnie to jest nasz taki cel, żeby no nie tylko zawodowcy, prawda, pokonywali swoje życiowe rekordy, ale też amatorzy. I z tego, co mi wiadomo, to każdy się chwali, że właśnie na Wizer półmaratonie praskim można zrobić fajny czas, wykręcić i zrobić życiówkę.
2: Sławomir Szczęsny, organizator 11 Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon, jest gościem czwórki.
1: I teraz rozmawiamy właśnie o tym z perspektywy amatora. Jest tak w świecie biegowym, że przebiegnięcie 10 kilometrów, no to tak miło. Przebiegnięcie maratonu to już jest projekt życiowy albo projekt rozciągnięty na lata. Ten półmaraton to taki przyjemny dystans, można powiedzieć, ale już coś, z czego można być totalnie dumnym. Czy zapraszacie w takim razie amatorów do tego, żeby spróbować się w dłuższym biegu po raz pierwszy właśnie u was?
0: Tak, jest to półmaraton, jest generalną próbą przed maratonem. Jeżeli ktoś perspektywicznie myśli o maratonie, to powinien przebiec półmaraton, żeby zobaczyć tak naprawdę, co sobą reprezentuje, jakim tempem biega, jakie tempo dla niego jest właściwe w półmaratonie. No i w tym momencie jest dobrze przygotowany do maratonu. Wie dokładnie, jakim tempem na przykład ruszy za 3 czy za 4 tygodnie. Jest to bieg, który dystans, który powinno się właśnie przebiec czy na zawodach, czy nawet treningowo, prawda? Na 3-4 tygodnie przed startem w maratonie. I stąd powstał półmaraton praski, żeby był tą generalną próbą przed maratonami.
1: Kiedy 5 września zbierze się tłum na błoniach Stadionu Narodowego, no to człowiek w tym tłumie poczuje tę energię, poczuje muzykę, poczuje to, że okej, ruszam razem z nimi wszystkimi. I z perspektywy właśnie amatora, co jest takim największym błędem, który może skończyć się tym, że no nie poradzimy sobie z tym dystansem?
0: To jest tempo biegu, tak? Mhm. Także jeżeli ktoś ruszy za szybko, to może skończyć wcześniej. To są właśnie te krótsze dystanse, tak? Także też namawiam wszystkich, żeby przebiegli sobie 5, przebiegli sobie dystans 10-kilometrowy, po czym jakby spróbowali na dystansie półmaratońskim, tak? I jakby biegając te krótsze dystanse, dokładnie wiedzą, na co ich stać. I sobie krzywdy nie zrobią, tak? Ale tutaj jakby wszystkich zachęcam, żeby biec swoim tempem, żeby na początku nie startować, ustawić się do swojej strefy startowej przede wszystkim, żeby nie biec za szybko. Lepiej drugą część dystansu przebiec szybciej niż pierwszą.
1: A w tym dystansie 21 kilometrów, które punkty są takie zdradliwe, na które warto zwrócić uwagę? Które etapy biegu?
2: Właśnie, tak jak w tym maratonie, takim typowym, prawda, jest ta ściana. To czy w półmaratonie też coś takiego istnieje?
0: Ja tego nie odczuwałem. Mhm. Ja zawsze biegałem jednym tempem, tak? Czyli zawsze trzymałem równe tempo. Nie biegałem tego dystansu, właśnie pierwszą połówkę wolniej, drugą połówkę szybciej, czyli jakby nie rozkminiałem tego na każdy kilometr, tylko starałem się biec

0: dla siebie komfortowym tempem właśnie półmaratońskim. To można wyćwiczyć na treningach. To każdy wie, na jakim tempie może biegać długo.
1: 9 tegorocznych medalistów Mistrzostw Polski, do tego 4 mistrzów kraju. Obsada tego półmaratonu praskiego jest naprawdę zacna, natomiast my tutaj rozmawiamy o tym bieganiu, opowiadamy o nim nocną porą, wieczorową porą, ale po co w ogóle biegać? Jakbyś miał wytłumaczyć komuś, dlaczego bieganie jest fajne? Dlaczego warto wziąć udział? Dlaczego warto się ruszyć?
0: Znaczy, no przede wszystkim bieganie w tłumie to ci unosi, tak? To są endorfiny niesamowite. To jest to, że możemy się spotykać biegowo, możemy spędzić czas wspólnie biegowo, nie musimy pójść do knajpy, tylko możemy się umówić na trening i przegadać wszystko, co mamy do przegadania w godzinę, w dwie, wszystko w zależności od długości treningu. To jest jakby jedna rzecz. I druga rzecz, że bieganie daje kopa niesamowitego, tak? Że można, że każdemu się wydaje, że jak przebiegnę, jak pójdę rano na trening, to już będę jakby sparaliżowany, już będę zmęczony i już nic mi się nie będzie chciało robić. To jest właśnie odwrotnie. Jak pójdziemy na trening, przebiegniemy, jesteśmy z siebie zadowoleni, możemy wtedy pracować do bardzo, bardzo późna i jesteśmy bardziej aktywni, tak? Także...
2: Sportowy mówca motywacyjny Sławomir Szczęsny, organizator Wizard Warsaw Praski Night Half Marathon. O tym biegu mówimy na Antenie Czwórki. No to już za moment porozmawiamy o tym właśnie, jak zacna obsada w tym roku się szykuje i czy prognozowane są jakieś kolejne fantastyczne rekordy.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Tu czwórka. Tu czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Kolejne ciekawe rozmowy.

Jurka. To słychać. To słychać. To fly devil.

psychika tu rozbita. Szkło leży i wdycha, jak z glo wszystko co czyha. Ona z tych typów zdejmie skalpę, jak skło wojenne barwy, jak czołg czerwony dywan.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Słuchacie

0: audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.

0: taki start połówki o godzinie 20:30 i ta pora, mam wrażenie, że zmienia wszystko i to już ustaliliśmy. I temperaturę, i rytm dnia, sposób pewnie jedzenia też przed biegiem, z pewnością atmosferę. Sławomir Szczęsny, organizator tego biegu, cały czas jest z nami w studiu.
1: Ale ta pora zmienia chyba też podejście kierowców. Chyba nie będzie tyle protestów, co? Bo akurat 20:30 wieczorową porą, no to albo ludzie już gdzieś tam przed telewizorem, albo na imprezie. No sobota wieczór, to raczej korków nie będzie.
2: Mamy stałą trasę, ludzie są przyzwyczajeni. Tablice już wiszą, informacyjne. Także staramy się na tydzień przed informować wszystkich, żeby sobie tak zaprojektowali ten dzień, zaplanowali, żeby właśnie nie stać w tych korkach, ewentualnie z domu wyjść wcześniej, czy do domu przyjechać później. I przyzwyczaili, mi się wydaje, tak? do tego naszego biegu. Wychodzą na ulicę, kibicują, jest super atmosfera, także zachęcam naprawdę do startu, bo to jest coś niesamowitego, w szczególności właśnie na Kocławie czy Saskiej Kępie. To jest multum ludzi. To
1: no właśnie, multum mówi. Ludzi. Ile osób się zapisało? Bo z tego, co wyczytałem, limit wynosi 12 tysięcy, zapisy do 5 września. Ile jest osób na liście startowej w tym momencie?
2: 11,5 tysiąca mamy osób.
1: No to już, to już prawie.
2: To już jest końcówka. A jeśli chodzi o piątkę praską, to przekraczamy już 5 tysięcy.
0: To skoro o liczbach mowa i o liczbach osób, to jak wygląda zaangażowanie w liczbach od strony organizatorów? Czyli ile osób zabezpiecza taki bieg i jak to właśnie wygląda od strony organizacyjnej? Co jest dla was największym wyzwaniem? Czy właśnie po nocy to tak można trochę przymknąć oko i jest łatwiej?
2: Organizacyjnie jest chyba trudniej, no bo to jest praca nocna, prawda? Mhm. Półmaraton trwa do godziny 24 i tutaj jest wyzwanie dla wolontariuszy i dla nas też, żeby jakby stworzyć fajną ekipę na ten bieg. To jest kilkaset osób, ponad 500-600 osób jakby jest na błoniach PGE Narodowego i na trasie biegu. No do tego służby i część osób technicznych, tak, zabezpieczających trasę biegu, sędziowie też na trasie, bo też w ramach organizacji półmaratonu będziemy mieć Mistrzostwa Polski na 5 km, ale World Athletics też wymaga odpowiedniego przygotowania trasy biegu.
1: Bo my tutaj mówimy o Sławomirze Szczęsnym jako o organizatorze półmaratonu praskiego, ale Sławomir jest skromnym człowiekiem, on się jeszcze nie pochwalił, że ukończył największe maratony tego świata. Ostatni z tych wielkich to, tak jak wspominałeś, jeszcze tutaj poza anteną, teraz czas, żeby to wybrzmiało na antenie, rok 2022 Londyn, no to biorąc pod uwagę ukończenie tych wszystkich maratonów i kwestie organizacyjne właśnie takiego wydarzenia biegowego, co jest trudniejsze, ukończyć maraton czy zorganizować taki właśnie półmaraton praski?
2: No dla mnie trudniejsza jest organizacja niż bieg. Ja kocham biegać maratony. Nie, może byłem do tego stworzony. Nie bardzo lubiłem biegać krótkie dystanse, 5-kilometrowe i 10. Każdy jest właśnie stworzony albo do krótkich biegów, albo do długich. Także no tutaj stawiam jednak na maratony.
1: Michał, ty coś biegałeś?
0: Ja niestety nie jestem fanem, mój najdłuższy
1: Serio?
0: Bieg, tak jak się po prostu puściłem w długą, to 10 kilometrów, ale do tej pory to pamiętam, jak bardzo zmęczone było moje ciało. Ja w przeciwieństwie do Sławomira do biegania stworzony nie jestem. Krótki sprint, okej, wystartować, ale dłuższe dystanse kompletnie nie są dla mnie. Ale właśnie porozmawiajmy jeszcze o różnego rodzaju i rekordach, i też nazwiskach. Zaczęliśmy naszą audycję od tego, że Etiopczyk Jomif Kadżelcza przebiegł półmaraton w Buenos Aires dokładnie tydzień temu w czasie 56 minut 51 sekund. Jakie są rekordy w takim razie praskie i kogo zobaczymy z dużych nazwisk w tym roku?
2: 56 minut, no to jest niebywały wynik, tak? I łamanie w ogóle w maratonie 2 godzin, no to jest coś ja może bym tak przebiec 200 metrów, tak? W takim tempie, także to jest w ogóle coś, co jakby jest niesamowite, tak? U nas będą się ścigać chłopaki, Mateusz Kaczor, który był kiedyś rekordzistą trasy, teraz będzie się ścigał z Mykolą z Ukrainy, który jakby poprawił rekord trasy w zeszłym roku. I też jeśli chodzi o dziewczyny, będzie biegać Beata Niemeńska, która też jest rekordzistką trasy i też tutaj mam nadzieję, że z Moniką Olejarz powalczy.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
0: Sport. W czwórce.
2: W stolicy nocny półmaraton prasy.

0: walczą o rekord trasy. Też będzie startować Koralewska, Mazek Emilia. Także mi się wydaje, że
1: można nabawić się kompleksów przy tych osobach.
0: Że w tym
1: nie,
0: gronie
1: żartuję, oczywiście, ale
0: powinien paść rekord trasy. No tutaj też liczę na amatorów, że będą poprawiać swoje życiówki.
1: Sławomirze, to jeszcze na koniec pytanie oderwane od wydarzenia, od praskiego półmaratonu, natomiast nie oderwane od biegania. Bieganie w słuchawkach czy bez?
0: Bez.
1: Dlaczego?
0: Bo nie słyszymy jakby poleceń biegaczy z tyłu. Dekoncentrujemy się, nie widzimy też różnych zagrożeń. Szczególnie jeżeli biegamy nocą, no to musimy jakby zwrócić na wszystko uwagę. Także tutaj zachęcam. W regulaminie mamy jakby, można powiedzieć, nie sugerujemy. Nie, zakaz to może duże słowo, tak? Biegania w słuchawkach. Natomiast prosimy, żeby nie biegać w słuchawkach z tego względu, że wtedy jesteśmy bardziej ostrożni. I też właśnie najważniejsze, słyszymy polecenia biegaczy z tyłu, którzy mówią lewa wolna, czy prawa wolna, prawda? Czyli osoby, które chcą wyprzedzić.
2: Życzymy w takim razie fantastycznej atmosfery biegowej, tego, żeby padły kolejne rekordy. Wizard Warsaw Praski Night Half Marathon, o tym biegu mówiliśmy. On już 5 września, start o godzinie 20.30.
1: Zapisujcie się.
2: Organizator Sławomir Szczęsny był z nami w 3 godzinach sportu i rekreacji.
1: Dziękujemy.
2: Wielkie dzięki.
0: Dziękujemy.

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: ktoś dzwoni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi. Tu już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
2: Latem zadbamy o waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
3: Rusz się, człowieku.
4: Musimy zacząć od odnotowania jednego ważnego wydarzenia, bowiem Romano Floriani Mussolini, czyli prawnuk Benito Mussoliniego, zadebiutował w ten poniedziałek w barwach, uwaga, bardzo adekwatnego klubu do debiutu w Serie A, SS Lazio, klub z Rzymu. Byłem na stadionie Stadio Olimpico, tylko kurczę, było puste wtedy, bo się obrazili kibice Lazio na prezesa, no i nie widziałem tych wszystkich pięknych opraw. Tak sobie wszedłem, żeby zobaczyć, jak tutaj to wygląda, jak wypadł Mussolini młody. 8-0 na portalu Flash Score, to jest w ogóle druga najwyższa nota, i szukałem, gdzie jest ten młody Mussolini, gdzie on jest. I nawet portal Flash Score postanowił ukryć to nazwisko i mamy tylko Romano Floriani. No proszę bardzo. Także tak sprawy mają się we Włoszech, a jak sprawy mają się w Chinach, drogi Michale?
5: Dokładnie 26 sierpnia odbyła się druga odsłona World Humanoid Robot Games. Jeśli macie czas, jeśli słuchacie teraz czwórki, to nas słuchajcie uchem, a okiem po prostu wpiszcie sobie ten tytuł, bo to jest coś totalnie odjechanego. Jest takie miejsce, które nazywa się National Speed Skating Oval, czyli słynna olimpijska Ice Ribbon. I tam spotkało się aż 2000 robotów z 660 drużyn, więc chyba sam diabeł maczał w tym swoje palce. 16 krajów, no i wszystkie kontynenty. 51 konkurencji, i co jest bardzo ciekawe, rok temu te same zawody, dużo, dużo mniejsze, jeśli chodzi o liczbę robotów, które wzięły udział w tych zawodach, jest ona zwiększona aż o 103.

0: 38%. Tak to wszystko szybko się przemieszcza.
1: Czyli było ponad 500, teraz ponad 2000.
0: Tak
1: no,
0: jest.
1: To mają rozmach.
0: I jeśli chodzi o to, co było takie najbardziej sensacyjne, to ten humanoidalny robot Tiangong Ultra.
1: Ultra,
0: wszystko co jest Ultra jest najlepsze. No i ten robot przebiegł 100 metrów. Przypomnę, że rekord świata ustanowiony przez Usaina Bolta z 2009 roku to 9,58 sekundy. Robot był nominalnie szybszy o 0,94 sekundy. No wygrał z człowiekiem.
1: Wygrał z człowiekiem. Jeszcze żeby tutaj dodać temu wszystkiemu takiej pikanterii. Słuchajcie, no w zeszłym roku najszybszy humanoidalny robot potrzebował 21 sekund na pokonanie 100 metrów. Dzisiaj rekord Usaina Bolta jest już pobity. No i właściwie można by się złapać za głowę, rwać wszystkie włosy ze swojej, głowy. Natomiast tam też były konkurencje symulujące prace domowe na przykład, gaszenie pożarów, ratownictwo, zadania przemysłowe, więc ja myślę, że jeśli w takim kierunku mielibyśmy pójść, że te roboty miałyby nam pomagać zamiast skupiać się na biciu ludzkich rekordów, to ja myślę, że spoko. Co uważasz?
0: Natomiast ja jestem totalnym przeciwnikiem tego, żeby przedstawiać to w taki sposób, jak zresztą sam przedstawiłem, dlatego teraz to nie jest nawet taka autokorekta, tylko autorefleksja. Nie można porównywać robota do człowieka. Co ciekawe, w jednym z biegów, który ten robot Tiangong przebiegł.
1: Ty się zapisałeś na lekcję chińskiego, czy co?
0: Tiangong Ultra. Nie zdołał się odpowiednio zatrzymać, uderzył w przeszkodę, pojawił się niewielki ogień i iskry. No Bolt raczej potrafił hamować w swoich biegach, no i nie rozpadał się na części podczas...
1: On to wręcz przeciwnie, to jak bił rekord, to jeszcze prawie przebiegł w tym całą bieżnię jeszcze raz, bo on tam po tym biegu się nie zatrzymywał. Najlepsi to są ci kamerzyści, którzy muszą, wiesz, zasuwać tutaj taki ciężar na tym ramieniu, zasuwać za tym sportowcem, w tym przypadku Boltem, który bił rekord wtedy w Berlinie w 2009 roku. Michał, ty brzmisz tak, jakbyś chciał, żeby zabrano cię już z tych Chin do Europy.
0: Jędrzeju Rosiewiczu, który cały czas ze mną. Jędrzej Rosiewicz to również sportowy świr, a szczególnie świr, jeśli chodzi o piłkę nożną. To powiedz mi, mój drogi, co się działo 22 czerwca 1986 roku.
1: Wtedy działo się... Którego?
0: 86 rok.
1: Ale nie, data, 22,
0: 22 czerwca.
1: Czerwca 1986 rok.
0: Albo ty chcesz sprawdzić jakieś inne ciekawe wydarzenie tego dnia. Było jedno wydarzenie, na które patrzyły oczy całego świata.
1: No tak, chodzi oczywiście ci o człowieka, który miał znakomitego nosa. Do różnych rzeczy, ale przede wszystkim do strzelania goli, czyli Diego Maradona. O historycznej ręce Boga słyszało z pewnością wielu kibiców futbolu, ale nie tylko, no bo to wydarzenie przeszło do historii i 40 lat po strzeleniu legendarnego gola przez boskiego Diego, którego murale można oglądać praktycznie na każdej ulicy Neapolu. Na aukcji w Dallas wylicytowano piłkę, którą tenże jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu posłał do siatki właśnie ręką. Swoją ręką, ręką Boga. No, trochę to jest takie na wyrost, no bo jaka to ręka Boga? Gość po prostu oszukał cały świat, oszukał przede wszystkim biednych Anglików, no bo oni tam odpadli, przegrali 1-2, oszukał przede wszystkim Petera Shiltona, podskoczył i tą swoją piąstką gdzieś tam przy głowie odbił piłkę, ta poleciała mu za kołnierz i trafiła do siatki. I później Argentyńczycy zostali mistrzami świata.
0: A co się stało 4 minuty później?
1: Co się stało 4 minuty później? Mówisz o czym? O ręce Boga?
0: No ten goal of the century, czyli gol stulecia.
1: A gol stulecia, matko bosko, częstochowsko, co to było za gol? To był ten sam mecz, bo on po prostu się rozpędził, Maradona, przebiegł pół boiska, wziął jednego, wziął drugiego, dribbling, ciach, mach, przekładka i pokonał znowu Petera Shiltona i później porównywali to jeszcze z golem młodego Leo Messiego, kopiuj wklej, po prostu jakby Messi oglądał to spotkanie na żywo i postanowił postanowił powtórzyć wyczyn boskiego Diego.
0: Jest wokół tej piłki historia, którą ludzie do tej pory ekscytują się i to właśnie słyszycie na antenie czwórki, jak to po latach wciąż fascynuje Jędrzeja Rosiewicza na przykład.

0: Ta piłka została sprzedana za 3 355 tysięcy dolarów. Ona należała przez długie lata do tunezyjskiego sędziego, który sędziował właśnie w tym
1: Ali
0: meczu.
1: Bin Nasser, tak.
0: Co jest najciekawsze, to to jest kwota, która już przyprawia o zawrót głowy, natomiast była zupełnie inna estymacja. Prognozowano, że tę piłkę sprzeda się za około 10 milionów dolarów. Ja tak spojrzałem, jak to wszystko wygląda. Ta piłka jest totalnie zdeformowana, no bo w środku ma ten gumowy pęcherzyk. Nie, wiem, jak to
1: ona
0: nazwać.
1: W środku nie ma gumowego pęcherzyka, ona ma w środku historię.
0: No, ale ja mówię teraz o artefakcie, tak jak on stoi, leży, jak on po prostu wygląda. No flag.
1: No ale widzisz, ledwo to jest widać, właśnie, to jest ciekawe w naszym
0: ledwo
1: świecie.
0: Ledwo widać ten kulisty kształt. Oczywiście rozumiem ideę, że jest w tym historia, natomiast ta piłka po prostu nie jest atrakcyjna.
1: No to prawda. I to właśnie pokazuje siłę nadawania znaczeń przez nas ludzi różnym rzeczom, prawda? Która sama piłka sama w sobie jest niczym niezwykłym, ale my jakby ta historia, która za nią stoi i to wydarzenie, którego była głównym aktorem, czyli ten gol z 1986 roku, sprawia, że po prostu jesteś tyle warta, ile ktoś jest w stanie za ciebie zapłacić. Ale wracając jeszcze do tego sędziego tunezyjskiego, o którym wspominałeś, to jest cwaniak. To jest naprawdę tunezyjski cwaniak, bo on kilka lat temu, w 2022 roku, sprzedał tę piłkę. Sam sobie na niej zarobił za ponad 2 miliony dolarów. No i także on chyba wiedział, co się święci. On wiedział, że bierze w czymś wielkim udział. Nie zauważył, niby nie zauważył tego gola, a później piłeczkę sobie przygarnął po tym 1986 i do kiesy sobie nasypał pieniędzy.
0: Jest jeszcze jedna historia związana z tym ćwierćfinałem z 1986 roku Argentyna-Anglia. Koszulka Maradony została sprzedana. Ty wiesz za ile?
1: Tak, ale stopniujmy w takim razie napięcie. O tym będzie za chwilę.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Nadajemy na sportowej fali.
3: Wracamy do sportowych pamiątek, najdroższych tych

0: najciekawszych było o piłce, którą Diego Maradona strzelił gola. Ręka Boga, 1986 rok i zwycięstwo w ćwierćfinałowym meczu z Anglią 2-1, a później Mistrzostwo Świata i to było jedyne Mistrzostwo Świata w dorobku Diego Cwaniaczka Maradony. Co jeszcze? Koszulka, tak? Maradony.
1: Tak, na tym się zatrzymaliśmy. No i tu jestem, ty wiesz, za ile ta koszulka poszła.
0: Dużo, dużo.
1: Ale ciekaw jestem, a może zaktywujmy naszą realizatorkę Kasię. Kasia, za ile taka koszulka twoim zdaniem mogła pójść? Za ile pieniędzy?
0: Szczelaj.
1: Szczelaj, dziewczyno.
0: Cokolwiek. Musimy mieć jakieś punkty odbicia. Dawaj.
1: Milion dolarów powiedziała.
0: Milion dolarów.
1: Więcej.
0: No więcej.
1: Dawaj więcej.
0: Trzy. No coraz cieplej się robi. Ponad 9 milionów dolarów, tak 9 jest. Milionów 300 tysięcy dokładnie.
1: Czyli za ten pierwszy prognozowany milion to mogłaby sobie 9 takich kupić.
0: No ale właśnie to jest charakterystyka koszulek piłkarskich, że
1: jest tylko jedna.
0: Że są właśnie drogie, no a ta była już najdroższa, niebieska koszulka. Ona jest prawdopodobnie najdroższą pamiątką sportową, bo wyprzedziła, był jeszcze taki przedmiot, taki manifest właściwie olimpijski, nie wiem czy wiesz, 14-stronicowy dokument związany, napisany ręcznie w ogóle, pod koniec XIX wieku, baron Pierre de Coubertin i to był ojciec tego nowożytnego ruchu olimpijskiego. Mhm. Manifest olimpijski, który został sprzedany za prawie 9 milionów dolarów. No kto bogatemu zabroni? Michale, czy ty żujesz gumę?
1: Nie żuję gumy, nie lubię, nie mogę i w ogóle nie zalecam.
0: Nie chcesz takiej
1: gumy.
0: Szczęki sobie zrobić takiego czada?
1: Nie, bo wtedy się rzeczywiście żwacze zbyt mocno rozbudowują i osoby, które mają tendencję do tego, żeby się w nocy troszkę denerwować, to napędzają swój tak zwany bruksizm.
0: No, ja to
1: jeśli
0: mam.
1: Ktoś
0: ja
1: to ma, to nie powinien absolutnie gumy rzucić.
0: To dziękuję mi, że dziękuję ci, że o tym mówisz, bo
1: bardzo proszę.
0: To teraz o szczęce, która chodziła szybciej niż Robert Korzeniowski.
1: Ja tu chciałem zatrzymać na moment twoją wypowiedź. Wszystkich słuchaczy o takich niestalowych nerwach zachęcamy o to, żeby przyciszyć radioodbiorniki, bo to będzie bardzo nieobyczajna historia. Taka trochę pleśna.
0: Zatkajcie dzieciom uszy. No więc wracając.
1: Co z tą gumą?
0: Guma, szczęka chodziła po prostu w jedną i w drugą. W jedną i w drugą. Podczas każdego meczu, kiedy tylko realizator pokazywał tego człowieka, który ma tytuł sera, tytuł szlachecki, od królowej Elżbiety, Sir Alex Ferguson, ta szczęka góra, dół, góra, dół, góra, dół. No i to jest człowiek legenda, jeśli chodzi o Manchester United. On objął ten zespół w 1986 roku. No i 26 sezonów pracował z Czerwonymi Diabłami Szkot. Tam były trudne chwile, kiedy przejmował Manchester, ale zrobił z Manchesteru światową potęgę. I co ciekawe, jego ostatnie spotkanie, w ostatnim spotkaniu, w którym poprowadził Manchester United, mierzył się z West Bromwich Albion. To w ogóle było niesamowite spotkanie, bo tam wynik końcowy to było 5-5. West Bromwich zdobył 3 gole w końcówce, a co ciekawe jeszcze Lukaku wtedy tam grał, Romelu Lukaku, więc on tam kilkukrotnie wpisał się na listę strzelców. I jakiś cwaniaczek...
1: Co z tą gumą?
0: Daj mi się tutaj wziąć jeden taki wielki rozbieg. Cwaniaczek z trybun się pojawił, bowiem podobno znalazł gumę wyplutą przez sera Alexa Fergusona, schował ją do kieszeni, opuścił stadion, po czym wrzucił ją na eBaya i wziął za nią 390 tysięcy funtów. Rozumiesz coś takiego?
1: Nie rozumiem, bo jeśli chodzi o ten rynek takich bardzo drogich pamiątek, nie tylko sportowych, ale w ogóle jest takie trudne słowo proweniencja. To jest, chodzi o to, żeby udowodnić, że ten przedmiot jest tym przedmiotem. No i zastanawiam się, jak udowodnienie, że to jest ta guma, przebiegało. To co najmniej jakiś papier z laboratorium DNA trzeba byłoby mieć.
0: Słuchaj, on to opakował w taką, wiesz, taka szklana.
1: No i ten ser jeszcze musiałby klunąć, żeby mieć oryginalną próbkę.
0: Ciekawe, czy jej spróbował. No nie chciałbyś spróbować gumy po Alexie Fergusonie?
1: Jędrzej.
0: Dobra. No to w takim razie jak nie, to nie. To...
1: Idźmy w takim razie w kierunku pamiątek i skupmy się na moment na polskim podwórku. Rok 2022, medal olimpijski Davida Tomali z Tokio został wylicytowany za 280 tysięcy złotych. Tomala zdobył go w chodzie na 50 kilometrów. Później wystawił medal, żeby pomóc w leczeniu chorego chłopca. Kto go kupił? Robert Lewandowski, więc myślę, że mamy tu piękną sztafetę polskiego sportu. Z jednej strony mistrz olimpijski, który oddaje swoje najważniejsze trofeum w karierze, a z drugiej

0: największy polski piłkarz. Wykłada pieniądze, żeby ten medal mógł jeszcze komuś pomóc w słusznej sprawie. W Studiu Czwórki pojawił się numer raz. Numer, kiedy ostatnio miałeś wolne 137 950 zł?
1: Dzień dobry Państwu, witam Was koledzy. Słuchajcie, no przedwczoraj miałem wolne, ale akurat...
0: To się troszkę spóźniłeś, bo za taki pieniądz można było kupić rakietę Iggy Świątek jakiś czas temu, którą wygrała Wimbledon.
2: Ale numer podobno brał udział w tej licytacji, tylko ktoś go przebił.
1: Przebili mnie,
0: o te 50 zł.
1: Tak. Walka była zacięta do samego końca.
2: Ale dobra, czy ty byś był w stanie zapłacić za jakąś taką pamiątkę, załóżmy ze świata hip-hopu, ja sobie teraz sprawdziłem, jeden z najdroższych, jeśli nie najdroższy album hip-hopowy, Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, za 2 miliony dolarów poszedł w 2015. Czy ty byłbyś w stanie zapłacić gruby hajs za coś związanego właśnie z historią hip-hopu?
1: Jakbym miał dużo pieniędzy, to pewnie tak. W zależności co to by było. Ten album Wu-Tang Clan w ogóle to niesamowita była sytuacja. Teraz Raekwon wydał swoją książkę i on tam też dosyć mocno tłumaczy tą sytuację, ponieważ ja na przykład bardzo bym chciał ten album usłyszeć. To jest zawsze taka ciekawostka, że jak coś nie jest dla ogółu, tylko tak naprawdę dysponuje tym albumem jedna osoba, jeden bogacz, która potem on ten chyba album odsprzedał komuś, potem była jakaś oferka w ogóle.
2: Nie za nieznaną kwotę chyba.
1: Za nieznaną kwotę, a ja się pytam, dlaczego? Dlaczego? Słuchaj, jak ktoś płaci tyle hajsu za album, no to sam będzie tego słuchał w tajemnicy, nikomu nie puści. Ja nie wiem, czy ja bym był w stanie tak zrobić. Czy ja bym już tutaj do czwórki od razu go nie przyniósł. Tam te pieniądze, trudno, ale dać ludziom po prostu.
0: No właśnie, jeśli mowa o takich rzeczach, to czy ty jako człowiek hip-hopu masz jakiegoś takiego białego kruka? Coś, co za jakiś czas może być warte dużo pieniędzy?
2: No i gdzie mieszkasz? Michał się podzieli na antenie?
1: Gdzie? Mam bardzo głęboko schowany, jest w domu, w skrytce specjalnej.
0: To może chociaż nas naprowadź, czy masz cokolwiek?
1: Nie, wiesz co, ja jestem sentymentalny, ale z drugiej strony no też byłem trochę, gromadziłem te przedmioty, te pamiątki. Moja mama świętej pamięci bardzo dużo gromadziła rzeczy o mnie z kolei i to też była fajna pamiątka. Ale żebym miał, czasami ktoś pyta, czy mogę coś dać wartego na licytację. Według mnie niektóre rzeczy są niewarte, ale jak już są na licytację, nie wiem, czapka, koszulka, płyta z podpisem, nie wiem, czy ja bym był w stanie wydać dużo pieniędzy na jakiś szczytny cel, jeżeli bym te pieniądze miał, to myślę, że tak.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na czwórka online.

0: Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę. Z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zacznę.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu i silny wiatr to może dzisiaj się wydarzyć w pogodzie. Pochmurna pogoda z przejaśnieniami, taki dzisiaj plan. Plan na tę sobotę raczej domowy, tak bym proponowała. Chyba że wychodzicie gdzieś na dwór, na spacer, to warto wziąć ze sobą parasolkę, no i kurtkę przeciwdeszczową, bo jeżeli popada, to nie będą to silne opady, raczej przelotne, no ale można zmoknąć. Tym bardziej, że temperatura też niezbyt wysoka, to znaczy jak na lato, bo w końcu jeszcze mamy lato. 17 stopni na Podlasiu, 19 w centralnej Polsce, no i 20 na pozostałym obszarze kraju. Nie jest to jeszcze chłodna temperatura, niska temperatura, no ale jednak to już nie jest upalne lato, więc dobry strój i można wyjść gdzieś w naturę.
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczyny.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki.

0: kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
1: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę, między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!

0: Czak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Abradab i utwór Mamy Królów na banknotach, a przed mikrofonem Królowa Zieleni.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Ale nie przyjechałam dzisiaj do pracy na białym, czy też zielonym rumaku. No, na zielonym byłoby bardzo trudno. Natomiast zabiorę was dzisiaj na weekend z konikiem polskim. No, na nim chyba trudno jeździć. Jest to niezwykłe zwierzę, które kojarzy się z Polską, jak sama nazwa wskazuje, ale też jest takim typowym polskim zwierzęciem, więc sprawdzimy, jak tam wygląda jego hodowla, czy można go nadal spotkać. A na pewno spotkać można w lesie grzyby. Podobno sezon już się rozpoczął, chociaż sucho. No ale widocznie są miejsca, gdzie grzyby już się pojawiły. Pojawiły się także dynie i jak się okazuje, ich uprawa nieźle się opłaca.

0: jakiegoś czasu są modne. Pytanie, czy dynia, czy pestka, czy ozdoba naszego domu to jest właśnie to, dlaczego hodujemy dynię. O tym na pewno powiemy po godzinie 8. Wybierzemy się też w Tatry, bo tam już pierwsze oznaki jesieni. Chociaż spokojnie, mamy jeszcze lato przez 3 tygodnie. No, niecałe, ale jesień już się pojawia, przynajmniej na drzewach, przynajmniej w naturze. A po godzinie 9 powiemy o ptaku, który też się pojawia. Pierwsze 8 sztuk zawitało do Polski. Drop zwyczajny. Piękny ptak, trochę połączenie strusia z indykiem. Trudno go spotkać, bo go nie było od 40 lat w naszym kraju, no ale teraz powraca. Jak to się udało? O tym po 9. Zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń. Szanuj Zieleń. Zaprasza Marta Hoppe. Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Co ma wspólnego konik polski z wodą? No myślę, że więcej niż piernik z wiatrakiem. A wszystko to dzieje się na Mazurach, bo tam weekend z konikiem polskim w Popielnie i Wierzbnie w powiecie piskim można zaznajomić się z jedyną pierwotną rasą konia wywodzącą się od dzikich tarpanów. I w tym roku tematem towarzyszącym jest problem z zasobami wody na Warmii i Mazurach, więc już wiadomo, co łączy konie polskie, koniki polskie i wodę. Chcemy o tym mówić głośno, tłumaczy Aleksandra Szymborska-Chodnicka ze stacji badawczej w Popielnie.
2: To występujące na naszych terenach, jak i też na terenach kraju, dotyczące problemów, z jakimi też się zmagają tutaj z powodu suszy rolników. Więc temat dotyczy najważniejszego aspektu, jakim jest woda.
1: Ale myślę, że koniki polskie przyciągną zainteresowanych, a wtedy już o wodzie będzie można porozmawiać. Wydarzenie jest organizowane przez InLife, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz Kancelaria Polskiej Akademii Nauk, więc na pewno eksperci z dużą wiedzą będą do dyspozycji. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak wiadomo, z suszą zmagamy się już niemal okrągły rok. To jest problem przede wszystkim dla rolników, bo wiadomo, że wszelkie uprawy potrzebują wody. No ale pojawiło się coś, co potrzebuje jej nieco mniej i może jest to pomysł na zmianę upraw, na wprowadzenie pewnej rośliny do naszego menu częściej, chociaż ona już się od pewnego czasu pojawia. A mówię o dyni i coraz więcej rolników decyduje się na uprawę właśnie tego warzywa. Roślina jest w miarę odporna na suszę, a zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznice w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie.

0: No i tam stanowi 20% wszystkich upraw. Janusz Sokołowski z gminy Wysznice. Wisznice dynie uprawia na 40 hektarach, no i jak mówi, jest to opłacalne.
1: Na ten moment jest najbardziej dochodowa, bo jest rok, jaki jest teraz. Susza swoje zrobiła. Czy rzepaki, czy zboża, no to fatalnie sypały. No zobaczymy, jaki będzie zbiór tej pestki. A dynia jest, dlatego jest taka odporna na suszę, bo ma duży system korzeniowy. Z tego, co zauważamy, to z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na pestkę dyni. No ceny są bardzo różne, bo tak jak w ubiegłym roku była cena od 12, nawet 10 zł było, teraz do 16 zł. Wszystko według zapotrzebowań.
0: Tylko dużo miejsca trzeba na dynię, bo jak dużo urośnie, to trzeba mieć spore pole. A zbiory dyni rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca października. Dynia na pestki, dynia na zupę, no i dynia na Halloween.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w Czwórce.
1: Szanuj Zieleń w Czwórce.
0: Zaprasza Marta Hoppe.
1: Marta Hoppe.
2: A za nami Kuba Karasi, Faustyna Maciejczuk w utworze Bez Obaw. No i powiem tak, no bez obaw. Jesień do nas nadejdzie, już pomału kroczy w Tatrach, widać pierwsze jej oznaki. No na przykład przekwitły wierzbówki, a zakwitły goryczki. A na jarzębinach pojawiły się charakterystyczne czerwone owoce. No i to właśnie znak, że jesień się zbliża. W górach to akurat jedna z piękniejszych pór roku, jeden z piękniejszych momentów w ciągu całego roku, kiedy drzewa zaczynają się przebarwiać. Ale teraz ważne jest pamiętanie o dobrym planowaniu górskich wycieczek, bo na przykład musimy mieć na uwadze i na względzie to, że dzień jest coraz krótszy, mówił Radiu Kraków Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jasno robi się w tym momencie przed godziną 6:00. Ciemno mniej więcej 19:30, czyli czasu na wędrówki jest coraz mniej, natomiast to jest czas wystarczający, żeby odbyć przy dobrych warunkach nawet ambitne tury. Oczywiście warto włożyć czołówkę do plecaka, natomiast starajmy się tak zaplanować ten dzień, żeby jednak po zmroku nie chodzić. Na pewno będzie to bezpieczniejsze.
2: Zostać w górach w nocy, ciemną nocą, no i ja bym nie miała takiej odwagi, dlatego planować trzeba z zapasem na odpoczynek jeszcze ten nasz czas. Tym bardziej, że ten weekend w górach ma być chłodny i wietrzny. Dzisiaj możliwe są przelotne opady deszczu. Poprawa pogody spodziewana jest w niedzielę po południu, więc dzisiaj te wycieczki może nie za długie, może nie za dalekie, a może je przełożyć na przykład na za 2 tygodnie, bo wtedy przyrodnicy przewidują, że w Tatrach jelenie rozpoczną rykowisko, a to dodatkowa atrakcja.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Chociaż mamy jeszcze lato, to wspomniałam, że w Tatrach już widać pierwsze oznaki jesieni, a jesień to ciepły koc, herbata i oczywiście grzyby, a te już się pojawiają, na przykład w lasach w województwie łódzkim. Tam coraz więcej grzybiarzy wybiera się z pustymi koszami, a wraca z pełnymi. Grzyby pojawiają się zarówno w lasach w okolicach Łodzi, jak i na terenie położonym dalej od centrum województwa. No i jak mówią grzybiarze, jednym z najczęściej spotykanych przypadków

0: podgrzybków. Grzybich to jest podgrzybek.
1: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
2: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
3: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
1: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów, a no wiadomo, jak to w lesie. Ale ogólnie zadowolone i wczoraj, i dzisiaj jesteśmy. No.
0: A dzisiaj może być dobry dzień na zbieranie grzybów, bo nad ranem popadał deszcz. No i cały dzień raczej wilgotny się zapowiada, więc dzisiaj, jutro można próbować szukać. Co prawda, jak mówią grzybiarze, jest sporo zebranych okazów robaczywych, więc te no, niech zostaną w lesie. Ale nawet jeżeli pójdziecie z koszykiem pustym i wrócicie z koszykiem pustym, to sama przyjemność wielka z pobytu w lesie, zawsze można zażyć kąpieli leśnej, poprzytulać się do drzew i pokontemplować przyrodę. Nawet jak nie będzie grzybów, to czas nie będzie zmarnowany.

0: Peaches and cream. Za 10 minut będzie godzina 9:00. To dobry moment na nowość w czwórce. Nowość, która pojawia się zawsze w soboty, ale przez cały tydzień możecie słuchać różnych piosenek, które na naszej playliście się pojawiają i często zostają. No to teraz Denzel Curry, Kenny Beats i Jebba w utworze Differences. Nie znam, nie słyszałam, chętnie posłucham.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnię. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie. A my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni? Lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
0: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Na zegarze 9.
1: Pogoda.
0: Prognoza synoptyczna nie jest dzisiaj sympatyczna, chociaż akurat ja jestem orędowniczką deszczu, zwłaszcza jeżeli nie mam jakichś planów na imprezy w plenerze, więc ci, którzy planują dzisiaj plener, to niech ubiorą się odpowiednio, czyli kurtka przeciwdeszczowa albo parasol, a ci, co zostają w domu, no to w sumie wszystko jedno, jaka będzie pogoda, bo dzisiaj może popadać, ale nie będą to jakieś ulewne, długotrwałe deszcze, tylko raczej opady przelotne, zwłaszcza na południu naszego kraju. Tam niewiele tego deszczu, więcej pojawi się na północy, nawet zagrzmi w niektórych miejscach, no, ale te burze także przelotne. Jeśli chodzi o temperaturę, no to już taka nieco bliżej jesieni, bo raptem maksymalnie 22 stopnie na zachodzie naszego kraju, a w większości poniżej 20, czyli 17, 18, 19, tak północ i wschód się prezentuje. Także no plany dzisiaj być może trzeba będzie zweryfikować albo nie zwracać uwagi na pogodę i robić swoje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo. I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota.

0: wspólnota polityczna.
1: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jest ogromny, dostojny i potrafi ważyć tyle, co spory pies. Tokujące samce stroszą swoje piękne pióra, wywijają wielkie skrzydła, rozkładają strojne ogony i dosłownie zakwitają w krajobrazie niczym ogromne białe orchidee. I chociaż kiedyś można było spotkać taki widok na polskich polach, dzisiaj można sobie go jedynie wyobrazić, ale może już niedługo. A mówię o dropiu zwyczajnym, czyli ptaku, który z polskiego krajobrazu zniknął 40 lat temu, ale jest szansa, że niebawem powróci. Już mamy 8 egzemplarzy. Na razie nie na wolności, na razie są pod

0: opieką, ale czy uda się taka reintrodukcja dropia i gdzie one teraz mieszkają, jak to się stało, że trafiły do Polski? O tym w tej godzinie naszego spotkania. Zapraszam.
1: Na audycję Szanuj Zieleń. Zapraszam Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. Pojawił się w polskiej czerwonej księdze zwierząt, właśnie księdze, która informuje, że danego gatunku już nie ma. I mimo gdzieś tam sporadycznych obserwacji, to właśnie mówiło się o tym, że dropia zwyczajnego już nie spotkamy, a tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wygląda ten ptak? Bo wspomniałam, że podobny do strusia, bo to rzeczywiście ogromny ptak.
2: No, strusie są jakby dużo wyższe, dużo większe. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie skrzyżowanie strusia bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta. Natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach.
1: No właśnie, one żyły sobie na łąkach, można je normalnie było spotkać.
2: Tak, dokładnie, można je było spotkać na łąkach, na polach. Niestety, no w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt taki podobny bardzo do naszego istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego, natomiast no niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drop, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drop do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. Najpierw Lasy Państwowe miały się tym zająć, ale niestety zrezygnowały. No i we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim wszedł Polski Związek Łowiecki i po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
1: Jaja zostały pozyskane z Niemiec, ale trzeba było się nimi odpowiednio zaopiekować. Pewnie też było ryzyko, że nie...

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
0: Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego z nami na łączach i rozmawiamy o reintrodukcji dropia. Ptaka, który wyginął, ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami, gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
2: Jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, także tutaj nie wyważaliśmy otwartych drzwi. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, w którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków. Tak samo też musieli mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. No i pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach.
0: A w jaki sposób jest pani w stanie sobie przypomnieć, albo nam tutaj zanucić?

0: wrócić?
1: To jest taka melodyjka, której raczej wolałabym nie, ponieważ jak ktoś będzie później widział ptaka na wolności, to wolałabym, żeby jej nie użyła. To jest prosta melodia, to jakby nie ma znaczenia.
0: Tylko chodzi o to, żeby one kojarzyły te melodie z bezpieczeństwem.
1: Dokładnie, ze swoją matką. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe, więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało. Kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne, bo to taki newralgiczny moment tak naprawdę w opiece nad jajami, no i później nad pisklętami.
0: Ale to chyba niesamowite, natomiast jak one się wykluwały, jak to jajo zaczynało pękać i widać było, że coś tam się pojawia, jakieś życie.
1: Tak, takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin. Od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. Kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał. I wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także no już idzie im trzeci miesiąc. To już naprawdę są spore ptaki, od 60-gramowych piskląt. Teraz myślę, że chłopaki ważą już takie solidne 3 kilo, także sporo urosły. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. O tym dzisiaj z dr Ewą Burdą, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozmawiamy. Pani doktor sprawuje opiekę nad tymi ptakami. No i podejrzewam, że jak one się wykluwały, a tak jak pani wspomniała, było to kilkanaście godzin, to nie było spania, jedzenia, tylko człowiek przy tym inkubatorze stał i czuwał? Czy były jakieś dyżury, żeby ktoś zawsze miał oko na te dropie?
2: W stacji zawsze ktoś był. Zresztą do tej pory jest, nie jest tak, że ptaki są zostawione same. Zawsze jakiś pracownik jest w stacji i informujemy się nawzajem, co się dzieje, żeby po prostu jakby wszystko było dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samo wykluwanie, to też tak, no nie staliśmy nad tymi ptakami. Chcieliśmy, żeby miały spokój. Jeżeli wszystko szło jakby zgodnie z planem i gładko, to nie niepokoiliśmy bez potrzeby ptaków. Natomiast co kilka godzin się faktycznie sprawdzało, co się dzieje z ptakiem. One w nocy zazwyczaj się nie kluły. Zazwyczaj w nocy ptaki śpią, więc tutaj jakby kiedy się wykluwały nocą, to odpoczywały sobie właśnie w ciągu tej nocy, a do dalszego klucia podchodziły rankiem, więc tutaj jakby nocnych dyżurów nie trzeba było sprawować.
1: Ale były jakieś sytuacje trudne, dramatyczne, kiedy zastanawialiście się państwo, czy na pewno się wykluje, czy na pewno nie trzeba mu pomóc, czy da radę?
2: Akurat no, mam ten komfort, że w 2023 roku ja byłam na stażu w Niemczech, w stacji niemieckiej, więc mogłam sobie wszystko dokładnie podglądać. Mój staż trwał 2 miesiące ponad, więc byłam tak naprawdę właśnie od momentu klucia do jeszcze nie do wsiedlania, ale tam już ptaki były latające, a później jeszcze pojechałam na chwilę właśnie zobaczyć, jak te ptaki się wsiedla. Natomiast jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co się dzieje z ptakami i z jajami, to mam na tyle dobry kontakt właśnie tam z pracownikami, z osobami bardziej doświadczonymi, które pracują w stacji niemieckiej, że jeśli miałam jakiekolwiek wątpliwości, kiedy wydawało mi się, że z pisklęciem może być nie tak, to zawsze mogłam zadzwonić, wysłać zdjęcie, filmik i dostawałam po prostu poradę albo uspokojenie, że to jest okej, nic się nie dzieje, także tutaj bardzo pomocna jest ta strona niemiecka, bo im też bardzo zależy na tych ptakach, także tutaj no naprawdę bardzo ogromne wsparcie merytoryczne, takie wsparcie po prostu z doświadczenia mamy w kolegach z Niemiec, więc to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: A chętnie podzielili się tymi jajami? Czy to było trudne zdobyć te 10 jaj, z których 8 okazało się były zdrowe i wykluły się ptaki?
2: Myślę, że to nie jest kwestia chęci, tylko tutaj no, musieliśmy spełnić wiele warunków jako polska strona do tego, żeby Niemcy zgodzili się nam te jaja dać, czyli musieliśmy przygotować odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby te ptaki mogły później funkcjonować, ponieważ no, nie jest sztuką wychować młode, chociaż no, jest to trudne. Ale później te ptaki trzeba gdzieś wypuścić, one muszą gdzieś mieć miejsca do bytowania, więc tak naprawdę najtrudniejszym takim etapem dla nas było przygotowanie wszystkiego przed przyjęciem jaj. Później już jakby to było łatwe. No i kiedy, że tak powiem, wybraliśmy miejsce, przygotowaliśmy się na to, żeby te dropy do nas przyjechały, to Niemcy jakby tak, chętnie oddali nam jaja i chcą z nami współpracować, tylko no mówię, no najtrudniejsze jest zapewnienie później bytowania tym ptakom.
1: No właśnie, co się z nimi wydarzy później? Gdzie trafią, gdzie będą mieszkały i czy uda nam się na przykład spotkać te wolno żyjące dropy? O tym powiemy za moment.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Gdy wybuchła II wojna światowa, udało się naliczyć w Polsce 700 dropi. W 1960 roku było ich już tylko 400, w 75 123 sztuki, a w latach 80 ostatnie 20. No i te ostatnie pojedyncze sztuki widziano w 89 i 96 i teraz w 2026 8 piskląt wykluło się dzięki programowi reintrodukcji dropia i o tym dzisiaj z dr Ewą Burdą rozmawiamy, jak to się stało i co teraz będzie się działo, no bo tak jak pani wspomniała, wyklucie to ten początek historii, teraz trzeba pomyśleć co dalej i czy ten ptak poradzi sobie na wolności. To jakie są plany co do dropia?
3: Plany są takie, że no, trafią teraz do woliery adaptacyjnej, gdzie będą już usamodzielniane. Nie będziemy się tak intensywnie nimi opiekować jak do tej pory. Woliera adaptacyjna będzie w pobliżu stacji, więc w pobliżu terenu, który one znają ze spacerów, na które z nimi chodzimy w celach właśnie poznania środowiska. Tamto środowisko jest dla nich dobre. Zapewnimy też im pokarm na zimę, czyli zrobimy specjalne takie parcele rzepaku, żeby mogły po prostu tą zimę przetrwać. Oczywiście ptaki mają skrzydła i mogą odlecieć, to jakby oczywiste i mogą polecieć, gdzie będą chciały, mogą wrócić sobie do Niemiec, jeżeli tam będą miały lepsze warunki do bytowania. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
2: te zostały u nas.
3: Zostały, dokładnie. Samice zostaną wyposażone w geolokalizację, więc będziemy mogli śledzić to, co się z dziewczynami dzieje. Niestety u samców nie da się tego zrobić ze względu na brak możliwości takich anatomicznych, dlatego tylko samicom te logery się zakłada. Więc sprawdzimy, czy radzą sobie w środowisku, czy tutaj jest duża presja drapieżnictwa na nie, czy nie. No i gdzie? Gdzie polecą, to będzie dla nas bardzo dużą wskazówką. Więc no, plany są takie. Oprócz tego chcemy też, wcześniej nie było takich możliwości, żeby wdrożyć programy rolno-środowiskowe.

0: zamieszkowe dla dropia, ponieważ nie było dropia. A jak nie ma ptaka, to nie można wdrożyć programu. Więc teraz, jeżeli te ptaki wypuścimy, to powstaną programy rolno-środowiskowe dla rolników, takie, żeby nie używać pestycydów, żeby była duża baza pokarmowa dla tych ptaków i tak dalej. Więc tutaj jakby dalej będziemy iść właśnie w przygotowanie dobrego środowiska i dobrych miejsc dla tych ptaków.
1: No i pytanie, czy one później w naturze postanowią się same rozmnażać, skoro mamy i samców, i samice, to jest taka nadzieja.
0: Tak, akurat na 8 ptaków mamy 4 samce i 4 samice.
1: Idealnie.
0: To tak się niespotykane. No problemem jest to, że chłopaki dorastają płciowo, dojrzewają w wieku około 5-6 lat, więc to jest jeszcze naprawdę sporo czasu do tego, żebyśmy mieli swoje ptaki. Dziewczyny dojrzewają płciowo w wieku 2-3 lat, więc szybciej. No niestety tutaj na panów będzie trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no, w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dostaniemy kolejne jaja od Niemców. Tutaj we wrześniu odwiedzi nas pan Henryk Wackę, który jest liderem programu w Niemczech. Pomoże nam założyć logery na samice, no i sprawdzi generalnie, jak tutaj się miewamy, no i na tej też podstawie zobaczymy, czy otrzymamy kolejne jaja, więc będziemy mieć tutaj wizytację, że tak powiem. Bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie, którzy jeżeli zobaczą jakiekolwiek błędy, to nam je powiedzą, ale po to, żeby na przykład właśnie coś naprawić, coś polepszyć, żeby
1: wesprzeć, a nie zrezygnować z tego programu.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, więc ja tutaj jakby każdą radę i wskazówkę jakby biorę do siebie jako coś, co możemy polepszyć, więc no sprawa tak wygląda.
1: No to trzymamy kciuki, żeby odnalazły dobre miejsce do zamieszkania w naszym kraju, żeby czuły się tu dobrze i nie odleciały do Niemiec, a drop zwyczajny dzięki programowi reintrodukcji ma szansę pojawić się w wielu regionach naszego kraju. No właśnie, gdzie będzie mu najlepiej, to jeszcze sprawdzimy.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Drop zwyczajny, chociaż niezwyczajny, bo wyginął 40 lat temu i teraz pojawia się w naszym kraju. Być może będzie można go kiedyś zaobserwować, na przykład podczas spaceru na łące, na polu, bo to chyba takie miejsce chętnie wybrałby na swoje bytowanie. Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, cały czas z nami. No, matka tej ósemki, która już całkiem dojrzała, całkiem odchowana, będzie niebawem mogła poczuć trochę wolności. Takie idealne miejsce do zamieszkania, do osiedlenia się dla dropi to właśnie łąka, czy bardziej szukają spokoju w lesie?
2: Nie. To jest ptak typowo stepowy, więc rozległe, otwarte pola i łąki to jest jego ulubiony krajobraz. Wręcz taki bezdrzewny, bez żadnych zakrzewień, więc tutaj taki właśnie płaski, równy teren, właśnie stepowy, to jest dla niego taki raj. Natomiast czy go można tak łatwo spotkać? No nie do końca, bo jest to ptak, który jest bardzo płochliwy, ale to naprawdę bardzo mocno, więc zobaczenie go w naturze może być nie lada takim problemem. Natomiast w miejscach, gdzie drop ewentualnie będzie spotykany, powstaną specjalne takie czatownie, żeby ptaka nie stresować, gdzie będzie można wejść i po prostu za pomocą lornetki czy lunety poczekać, aż się pojawi i poobserwować go w naturalnym środowisku, ale myślę, że na takim zwykłym spacerze to no niestety nie będzie to takie proste.
1: A w jaki sposób one gniazdują? To znaczy, czy budują sobie gniazdo na drzewie, czy właśnie skoro te otwarte tereny to gdzieś chowają się w trawie, czy w ogóle mają gniazdo, czy tam, gdzie staną, tam po prostu przysną?
2: Te ptaki nie budują gniazda, one składają jaja na ziemi w takim malutkim dołku, gdzie samica je, zazwyczaj często jest to jedno lub dwa jaja. I samica je wysiaduje. Są to zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które po wykluciu od razu są zdolne do takiego samodzielnego bytowania. One nie siedzą w gnieździe, tak jak znane nam różne ptaki, czy w dziuplach, czy właśnie na gnieździe, tylko kiedy kwoka wysiedzi już jaja, to piskle ma kilka godzin, czy kilkanaście godzin na to, żeby odpocząć i od razu wtedy rusza za matką i matka wodzi młode i karmi zdzioba, ewentualnie pokazuje, co można jeść i piskle samo zaczyna pobierać pokarm.
1: No ale to, żeby te dropie, które się wykluły u Państwa w inkubatorach, zostały rodzicami, no to jeszcze, jak wspomniałyśmy, 5 lat, zanim panowie dojrzeją. A czy te ptaki mają jakieś imiona? Nazwaliście je?
2: Nie nazywamy ptaków. Ptaki mają założone kolorowe obrączki, dzięki którym wiemy, kto jest kim. Tak, żeby wiedzieć ewentualnie, kiedy coś się dzieje albo nie chce jeść, to tutaj obserwujemy je po prostu po kolorach obrączek. No i powiedzmy, że to wtedy są ich imiona, czyli po kolorach. Tak, generalnie to nie dajemy imion. Raczej posługujemy się kolorami.
1: A jest jakiś zielony?
2: A jest zielony, tak.
1: To mój ulubiony kolor, więc specjalne pozdrowienia ode mnie. Dlatego zielonego, dla zielonej dziewczyny od zielonej żaby, bo tak na mnie mówią. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę nad ptakami oraz opiekę merytoryczną nad tym projektem. Bardzo, bardzo zazdroszczę tego przeżycia, jak mogła pani oglądać wykluwanie tych niezwykłych ptaków. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam.

0: 8 minut nam pozostało do godziny 10. Wykluły nam się ptaki, dropie, wielkie, olbrzymie. Na razie jeszcze są małe, ale my teraz nie o dropiach, tylko o Londynie. A dzień dobry, Alicja Michalska, cześć.
1: Dzień dobry, o Londynie?
0: Tak, bo byłyśmy w Londynie, tak się złożyło.
1: No, ale nie spotkałyśmy się.
0: Nie spotkałyśmy się, ale ja chciałam cię zapytać o jedną rzecz. Czy ty taką obserwację prowadziłaś, że Londyn wysycha? Że jest bardzo sucho, że tam już jest jesień i że w parku trawa jest brązowa?
1: Tak, myślałam, że to jest trochę naturalne, że jak jest ta końcówka sierpnia, no to już gdzieś tam te powolne takie znaki jesieni, no da się po prostu to odczuć, ale rzeczywiście ktoś mi powiedział, że jakoś bardzo szybko ta jesień w Londynie przyszła.
0: I tak, taka jest prawda, 3 miesiące nie padało, akurat jak ja byłam, to popadało, więc przywiozłam trochę deszczu,

0: żeby się zazieleniło. No nie specjalnie to pomogło, ale rzeczywiście taka susza wyjątkowo mocna w tym roku w Londynie. A co będzie u ciebie po godzinie 10? Jakaś
1: nie będzie Londynu.
0: Londyńskie, nie?
1: Nie, wspomnienie Londynu było akurat w zeszłym tygodniu, także kto słuchał, to mógł sobie gdzieś tam troszkę podpatrzeć, co robiłam w Londynie. No ale my będziemy dzisiaj w Polsce, bo bardzo dużo się dzieje. Idzie sezon kulturalny, no bo w końcu jesień, no to oczywiście żniwa literackie, będzie bardzo dużo literatury, kultury, zabierzemy was do teatru, no i też oczywiście będzie konkurs z walizkami.
0: Żniwa, to słowo jakoś mi bliskie, ale niekoniecznie literackie. Alicja Michalska zostaje z wami, a ja dziękuję bardzo za dziś. Słyszymy się jutro o 8. Marta Hoppe, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła 10.
1: Pogoda.
0: Pierwszy weekend września wita nas chłodną aurą. W sobotę czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami na północy kraju. Nie będziemy natomiast specjalnie marznąć, bo temperatura wyniesie od 17 stopni na północy, 23 stopnie w centrum kraju i nawet do 24 na południowym wschodzie. Wiatr dość silny i porywczy praktycznie w całym kraju, a zachód słońca o godzinie 19:20.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z Czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tę reklamę przygotował człowiek.

0: podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na 103.2.

0: A czy zespół jelita drażliwego? To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Jazzy, Chris Lorenzo w utworze Invisible, 7 minut po godzinie 10, a my w czwórce zaczynamy weekend.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: I to nie byle jaki weekend, bo pierwszy weekend września. No i chociaż wiele z nas tęskni za letnimi długimi dniami, no to nie ma tego złego, bo przecież wrzesień ma też swoje uroki. Pamiętajcie o tym. Wieczory, powrót do rytuałów i ta przyjemna, otulająca jesienna aura. No ale dobra, zanim jesień na całego, to jeszcze trwa lato. Tak samo jak przerwa weekendowa w czwórce, bo chociaż wakacje, no przynajmniej te kalendarzowe już za nami,

0: Weekend dalej rządzi się podobnymi prawami. Trochę zwalniamy, trochę odpoczywamy, no i dajemy sobie trochę przyjemności. Dzisiaj będzie ich sporo, bo oprócz pakowania walizki i wysyłania was z nią na wakacje, to porozmawiamy o dobrych książkach. W końcu idzie jesień i trzeba się zaopatrzyć w dobre tytuły. Zabierzemy was także do teatru i zajrzymy do świata starego polskiego designu, no ale też oczywiście umilimy wam sobotnie popołudnie dobrą muzyką. Tak będzie do godziny 13, więc zachęcam do pozostania z nami na tej sobotniej fali, a teraz do tego zachęci was Szczyl w utworze dla ciebie.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: 15 minut po godzinie 10 słuchacie przerwy weekendowej. No a skoro mówimy o weekendowych przyjemnościach, to oczywiście nie może zabraknąć pakowania czwórkowej walizki.
1: Konkurs, konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
0: No bo chociaż wakacje się skończyły, to nie kończy się nasz czwórkowy konkurs. Co to, to nie. Nasza letnia zabawa cały czas trwa. W końcu na wakacje można pojechać zawsze, o każdej porze roku. A zaletą naszej czwórkowej walizki jest to, że sprawdzi się zarówno jako bagaż na daleką podróż, jak i na tę całkiem bliską. Dzisiaj pakujemy walizkę wrześniową, czyli taką, która pomoże nam dobrze wejść w ten nowy miesiąc, złapać jeszcze trochę tego letniego luzu, no ale też przygotować już na to, co przyniesie nam jesień. No taką trochę walizkę przejściową, w której jeszcze zalegają jakieś tam niewypakowane klapki z plaży, a już trzeba do niej spakować sweter. Przypominam zasady, słuchacie nas w każdy piątek, sobotę i niedzielę od 10 do 13 i musicie wyłapać wszystkie przedmioty, które pakujemy do naszego dzisiejszego bagażu, no a potem oczywiście przed godziną 13 zadzwonić do nas i wymienić je wszystkie, żeby taką nową, nieśmiganą, żółtą walizkę od czwórki zgarnąć. No dobra, no to czas na pierwszy przedmiot.
1: Przedmiot, który wkładam do walizki.
0: Pierwszym przedmiotem w naszej przejściowej, wrześniowej walizce są okulary przeciwsłoneczne, które oczywiście towarzyszyły nam w ciągu wakacji, ale jeszcze nie chowamy ich do szafki, bo słońce nie powiedziało ostatniego słowa, także do naszej przejściowej walizki lądują dzisiaj okulary przeciwsłoneczne. To jest pierwszy przedmiot, pozostałe przed nami po godzinie 11 i 12, także słuchajcie nas uważnie, no i zobaczymy, kogo dzisiaj wyślemy na wakacje, oczywiście z walizką od czwórki.

0: 23 minuty po godzinie 10, a my mówimy...
1: Przerwa na książkę. Na książkę.
0: No bo skoro weekend, to oczywiście przerwa na książkę, a w przerwie weekendowej dajemy sobie dużo przyjemności, więc teraz będzie o takiej, którą można założyć na siebie, można ją też kolekcjonować albo pisać o niej książki. Czyli o biżuterii, która oprócz tego, że zdobi, ma także swoją niesamowitą i bogatą historię. A z nami goście, których historia biżuterii Orno, kultowej polskiej spółdzielni, tak zainspirowała, że opowiadają teraz o niej w książce pod tytułem Orno. No, Paulina Mazurek, kolekcjonerka, i Michał Myśliński, historyk sztuki, razem z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, witam wszystkich, cześć.
0: Z tego co wiem, no, połączyła was pasja. Pasja do biżuterii, pasja do kolekcjonowania i pasja jeszcze do czego? Paulino, możemy od ciebie zacząć, bo ty jesteś tutaj kolekcjonerką i tą pasjonatką.
2: Myślę, że pasja do zbieractwa, bo Michał też interesuje się nie tylko biżuterią, ale designem, starymi przedmiotami. Myślę, że pasja do ciekawych rzeczy, do tego, aby dzielić się wiedzą, ponieważ Michał też jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, też pomaga na co dzień. No tak jest, Michał, pomagasz też nam na co dzień takim zwykłym śmiertelnikom, którzy nie mają aż tak głębokiej wiedzy jak ty w kontekście historii biżuterii tak szerokiej. Więc myślę, że tych punktów stycznych, tych wspólnych mianowników mamy naprawdę dużo, dużo więcej niż tylko biżuteria Orno, ale tutaj spotkaliśmy się w tym punkcie pod hasłem książka i bardzo mnie to cieszy, że się zgodziłeś, żebyśmy ją napisali razem i żeby więcej osób mogło dowiedzieć się o tej biżuterii.
0: Paulina w książce opowiada właśnie o tej biżuterii Orno z perspektywy kolekcjonerki, a ty, Michale, zdradzasz nam bardzo dużo o historii, no bo to jest biżuteria, która niesie ze sobą bardzo bogatą tradycję i historię.
3: Tak, to jest główny przedmiot mojej pracy zawodowej, czyli tak zwanych badań własnych, zajmowanie się biżuterią, ale nie tylko, w ogóle całym tak zwanym wzornictwem okresu PRL-u, zresztą bardzo modnego od kilkunastu lat. Dla mnie jest ta biżuteria ornowska, czy w ogóle biżuteria polska, tak jak mówię, przedmiotem badań naukowych, czyli takich bardzo rzetelnych dociekań, co, kto, kiedy zrobił, ale jednocześnie taką ideą publikacji różnych dotyczących tej biżuterii jest po prostu opowiadanie o niej w taki sposób bardzo przystępny, nie męczący faktografią, nie męczący syntezami, hipotezami, różnymi stanami badań, tylko po prostu chodzi o opowieść o pięknych przedmiotach, bo to są po prostu piękne przedmioty.
0: Piękne przedmioty, z których także możemy wyczytać nieco o polskiej historii, gdybyście mieli tak powiedzieć w dwóch zdaniach. Według was, na czym polega fenomen Orno? Paulino.
2: Myślę, że na tym, że te przedmioty są piękne, że są użytkowe, że ten design cały czas jest na czasie, mimo wielu lat, które minęły od powstania spółdzielni, czyli od 1949 roku do dzisiaj. Tak naprawdę ta biżuteria jest, wygląda tak, jakby została stworzona dosłownie wczoraj. Jest tak uniwersalna, nie wygląda w żaden sposób tak negatywnie pod kątem takich skojarzeń z PRL-em, z tą szarzyzną dla niektórych.
0: Jest bardzo kolorowa, tak? Też,
2: jest,
0: prawda?
2: Tak, jest kolorowa, jest rzeźbiarska, wygląda bardzo nowocześnie i myślę, że to też ma duży wpływ na to, że ludzie cały czas ją kupują, cały czas im się podoba i chcą mieć ją w swojej kolekcji.
0: Zaraz zapytamy też Michała Myślińskiego o to samo, ale to może po piosence. Dzisiaj przyglądamy się fenomenie biżuterii Orno. Paulina Mazurek i Michał Myśliński cały czas razem z nami w studiu, a za moment wracamy do rozmowy.

0: water like the ocean.
1: Weekend w czwórce.
2: Weekend w czwórce, a my dzisiaj wracamy do biżuterii z czasów PRL-u i sprawdzamy, dlaczego właśnie Orno dostało swoje drugie życie. Dzisiaj razem z nami są Paulina Mazurek, kolekcjonerka, i Michał Myśliński, historyk sztuki, którzy razem połączyła ich pasja, jak wcześniej powiedzieli, i razem napisali piękną książkę, która właśnie nam pomaga troszkę poznać tę historię, ale też właśnie samą biżuterię. Wcześniej rozmawialiśmy o fenomenie. Paulina powiedziała o tym, że jest to biżuteria piękna i taka, która właśnie ma tę historię i cały czas jest trwała, cały czas wygląda, jakby była zrobiona wczoraj. Michale, obiecałam, że jeszcze wrócimy do ciebie i powiemy o tym, dlaczego jest to fenomen dla ciebie z punktu widzenia historyka sztuki.
3: Bardzo krótkim zdaniem powiedziałbym, że biżuteria Orno to jest piękna pamiątka po złym PRL-u, bo to już ten PRL kilka razy nam tutaj się pojawił. To są ślady wspaniałej wyobraźni, rewelacyjnych plastyków, rewelacyjnych rzemieślników, którzy potrafili tworzyć przedmioty piękne, cieszące nas dzisiaj. A ten okres PRL-u nie kojarzy się wielu osobom bynajmniej dobrze, pozytywnie. To jest jednak czas opresji i ekonomicznej, i politycznej. A patrzymy na przedmioty właśnie powstające w tym złym czasie. To jest taka iskierka dla ludzi, iskierka nadziei w latach 60., 70., także 80., a my dzisiaj patrzymy właśnie na jej blask. To jest piękny przedmiot, powstały w złym czy w niedobrym czasie. To jest moja fascynacja Orno, że to jest właśnie ta jaśniejąca plamka światła na takim szarym świecie rzeczywistości ówczesnej.
2: Bardzo ładnie powiedziane, bo rzeczywiście tych jasnych momentów też troszkę było. Paulino, a jak to jest u ciebie? Co o Polsce według ciebie mówi nam biżuteria Orno? Też w jaki sposób została zrobiona i jak widzimy ją dzisiaj?
4: Myślę, że dużo mówi o kreatywności tamtych czasów, tamtych osób, które żyły w tych czasach. Tak jak Michał wspomniał, czasach trudnych, czasach niedostatku, kiedy nie było tak naprawdę tego ani kruszcu, ani srebra, ani złota. Nie było tak dostępne, że tak powiem, od ręki. Srebro było reglamentowane, tak? Nowe złote przedmioty na tamte czasy były wytwarzane ze złota powierzonego, czyli z tego, co przynieśli klienci z

0: groźbą przetopienie i stworzenie z tego nowych przedmiotów. Więc myślę, że to świadczy przede wszystkim o kreatywności, o tym, że mimo trudnych czasów, tak jak Michał powiedział, ludzie potrafili stworzyć piękne rzeczy i o tym, że ta biżuteria była też nadzieją. Nadzieją na lepsze czasy, nadzieją na to, żeby znaleźć też coś pięknego w postaci tych przedmiotów, mimo tego, tych złych rzeczy, które się działy. I myślę na przykład o tej powojennej Warszawie, kiedy jaką trzeba było mieć odwagę, tutaj myślę akurat o Romualdzie Rochackim, o
1: założycielu, bohater książki, tak, jeden z...
0: o założycielu Orno, tak? O tym, wyobraźcie sobie państwo, jak w Warszawie, która jest totalnie zrujnowana, kiedy nie ma tak naprawdę niczego, podstawowych rzeczy, tak, do przetrwania, jaką trzeba mieć w sobie odwagę, żeby stworzyć spółdzielnię, która produkuje rzeczy, czyli przedmioty, przede wszystkim, która produkowała biżuterię, kiedy nie było podstawowych rzeczy, prawda, takich potrzebnych ludziom do przetrwania. Że to naprawdę wymagało dużej kreatywności, odwagi i też wizjonerstwa, takiego naprawdę na mega dużą skalę, żeby tak do tego tematu podejść, żeby zobaczyć jakąś iskierkę i nadzieję w tym, że ludziom się to spodoba, że będą to kupowali, a jak później wiedzą państwo, to stało się fenomenem. Tak? Orno w tamtych czasach było naprawdę, już myślę już o kolejnych czasach, było naprawdę kupowane i ludzie chcieli mieć tą biżuterię, było pożądane, no nie wszystkich było stać na tą biżuterię, ale każdy ją chciał mieć, więc stworzyć coś takiego od zera, tak sprawnie działającą spółdzielnię, w tak trudnych czasach myślę, że to świadczy naprawdę o bardzo dużej kreatywności.
1: No bo biżuteria może być nie tylko zdobą, ale też właśnie kawałkiem historii i tym zdecydowanie jest Orno. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy. Paulina Mazurek, kolekcjonerka, i Michał Myśliński, historyk sztuki, razem z nami cały czas w studiu.

0: To był utwór Jaded za nami w czwórce, a my teraz mówimy.
1: Czas na przerwę.
0: I robimy sobie przerwę dzisiaj na biżuterię, ale taką nietypową biżuterię z charakterem i własną historią, bo przyglądamy się Orno i sprawdzamy, co sprawia, że po latach wciąż chcemy mieć tę biżuterię z czasów PRL-u. Jest z nami cały czas, są z nami Paulina Mazurek i Michał Myśliński. Paulino, ty swoją przygodę ze starą biżuterią zaczęłaś, jak czytamy w książce, właściwie przypadkiem, od jednego pierścionka kupionego na bazarze. Co takiego było w tym pierwszym pierścionku, że wciągnęło cię w to na dobre, no a potem zaczęło się szukanie informacji, książki, fora, bazary, no i w końcu własna grupa Perły z Lamusa.
2: Ten pierścionek był bardzo ciekawy, miał taki nietypowy kształt. On w grupie Perły z Lamusa jest określony mianem hostia, bo wygląda rzeczywiście jak taka, jak hostia. Jest, ma w środku jeszcze kamień. Naprawdę bardzo ciekawy, ale to nie był pierścionek Orno, to był warmet, którego nazwę nawet niepoprawnie sobie zanotowałam, bo później nie mogłam wyszukać na podstawie tego, co usłyszałam od sprzedawcy wtedy na bazarku, więc zaczęłam szukać, jak to poprawnie powinno być napisane, ta nazwa spółdzielni, więc u mnie zaczęło się od warmetu, jednak ta stylistyka to nie do końca jest mój klimat, ja wolę taką biżuterię dużo cięższą, bardziej rzeźbiarską, przeaskalowaną. Ma to swoje niestety minusy, ponieważ taki pierścionek jest bardzo ciężki, ale wygląda po prostu fenomenalnie. Także u mnie cała historia zaczęła się od warmetu, od przypadkowo kupionego pierścionka, a wsiąkłam już tak totalnie w grupy biżuteryjne. Założyłam własną, tak jak powiedziałaś, więc to był totalny przypadek.
0: I po prostu weszłaś w ten świat i na razie z niego nie wychodzisz. Tak samo zresztą jak Michał Myśliński, historyk sztuki, który też jest cały czas razem z nami. Michale, czy u ciebie ta pasja kolekcjonerstwa też gdzieś tam jest? Czy raczej u ciebie bardziej jest to kwestia czytania, dowiadywania się, informacji?
3: Znaczy, też ten przedmiot. Przyznam się, że zawsze oczywiście ta myśl kolekcjonowania przedmiotów była i jest we mnie, chociaż mam do przedmiotów ten stosunek taki bardziej, tak myślę, obiektywny. To jest jakiś przedmiot, który oglądam, który, no tak górnolotnie to zabrzmi, badam naukowo, jak on jest zbudowany, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej. Ale oczywiście kolekcjonowanie przedmiotów jest rzeczą niezwykle przyjemną. To jest kwestia posiadania, cieszenia się przedmiotem, dotykania go, trzymania go w pudełku. Ale oczywiście gdzieś tam zawsze w moim przypadku on służy jako przedmiot obrazujący jakąś tezę. Mogę zrobić zdjęcie, mogę pokazać broszkę, pierścionek, wisior i powiedzieć, że tak, a nie inaczej kiedyś rozwiązywano jakieś problemy, czy to technologiczne, czy

0: czy estetyczne, ale w przypadku tej mojej niedużej kolekcji biżuterii muszę wspomnieć tutaj dwie osoby, ponieważ one jakby chcąc nie chcąc popchnęły mnie w stronę kolekcjonowania czy zajmowania się biżuterią. Pierwszą osobą była moja mama, która miała nieduży zbiór biżuterii, a drugą osobą była moja żona, czyli dwie kobiety w moim życiu, które biżuterię miały, mają, używały i czasem jeszcze ją noszą. Także to jakby kwestia różnych przypadków powoduje, że gdzieś tam poszedłem, zajmując się biżuterią, poszedłem w tę stronę analizy tego rodzaju przedmiotów.
1: No i to jeszcze jest pytanie o to, dlaczego w ogóle dzisiaj wracamy do tej biżuterii i jak to jest, że rzeczywiście to wzornictwo i te czasy PRL-u wracają do nas. No właśnie w takiej formie. O tym porozmawiamy za moment. Paulina Mazurek i Michał Myśliński cały czas razem z nami w studiu. A teraz gramy Red Hot, czyli Peppers. A Paulina mówiła, że lubi, więc proszę, gramy.

0: Przerwa na książkę. Na książkę.
1: A naszą dzisiejszą książką, bohaterką jest Orno, historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii, a historię tej biżuterii przybliżają nam Paulina Mazurek i Michał Myśliński, współautorzy książki. Obiecałam, że powiemy troszkę o współczesności. Dlaczego w ogóle teraz wracamy do tej biżuterii z czasów PRL-u? Michale, możemy zacząć tym razem od ciebie.
2: Dziękuję. Ja mam wrażenie, że my wreszcie pozbyliśmy się takiego negatywnego myślenia właśnie o tym PRL-u i patrzymy już na te przedmioty bardzo obiektywnie.

0: doceniamy w nich bardzo dobre rozwiązania, zarówno technologiczne, jak i takie formalne. Patrzymy po prostu na tę biżuterię jak na małe formy artystyczne. To są małe rzeźby, małe, wręcz czasem malarskie formy. Ona się po prostu podoba, bo jest ponadczasowa. Nie jest związana z PRL-em ideologicznie, stycznie, natomiast jest piękna i to piękno po prostu w niej przetrwało i myślę, że to jest główny i najważniejszy powód, dla którego ona jest teraz zauważana, to znaczy jest kolekcjonowana, jest opracowywana naukowo i jest noszona, bo to jest niezwykle ważne, że my tę biżuterię możemy też zobaczyć noszoną na ulicy przez dziewczyny młode i przez nieco starsze panie, które nie wstydzą się tej biżuterii, noszą ją, to nie jest biżuteria stara, babciowa, demode, tylko to jest biżuteria ponadczasowa.
1: No i myślę, że najlepszym przykładem na to jest właśnie Paulina, która siedzi przede mną, ma bluzę, a jeszcze ma do tego piękną biżuterię. Paulina, co masz na sobie?
2: Mam pierścionek Orno, bransoletkę, złoty pierścionek, który dostałam od męża na rocznicę ślubu 1 września i naszyjnik, także ja jestem dzisiaj, słuchajcie, obwieszona Orno, ale to myślę, że też jest taki mój znak rozpoznawczy, bo ja oprócz tego, że kolekcjonuję, to też bardzo lubię nosić tę biżuterię.
1: Czyli to nie jest tylko biżuteria, którą trzymamy w szafie, ale też możemy ją zakładać na siebie i właśnie nawet w takich luźnych ubraniach.
2: Tak, myślę, że ona jest uniwersalna, bo pasuje i tak jak wspomniałaś, do bluzy, do jeansów, do takich luźniejszych stylizacji, ale też pasuje do takich bardziej oficjalnych, kiedy na przykład idę na jakieś spotkanie z pracy, gdzie muszę być formalnie ubrana, może nie w garsonkę, ale w marynarkę, białą koszulę, więc wtedy ta biżuteria też pasuje. Właśnie to, że jest uniwersalna, to też i że jest wyrazista, to też jest bardzo istotne, bo najgorsze, co może być, to chyba taka miałka biżuteria, która nic nie mówi, tak jakby o osobie, która ją nosi. Dla mnie Orno jest też definicją takiej osoby, która wie, czego chce, która jest odważna, która jest jakaś konkretna, która jest jakaś, a nie jest taka, jak ktoś chce taką mniej, to jest dużo różnych, mniej wyrazistą, to jest dużo takiej na rynku, po prostu w sieciówkach, ale takiej, która niesie przekaz, to proponuje Orno.
1: Piękne podsumowanie na koniec, czyli kolekcjonujemy, zakładamy na siebie, ale też czytamy książkę Orno, historia i drugie życie PRL-owskiej biżuterii. Paulina Mazurek, kolekcjonerka, i Michał Myśliński, historyk sztuki, dzisiaj byli razem z nami i opowiadali nam o tym fenomenie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za życzliwe wysłuchanie.
2: Dziękujemy, polecamy książkę.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie. A my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielnicy. Lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Tak jak

0: minęła 11.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Pierwszy weekend września wita nas chłodną aurą. Sobotnie popołudnie przyniesie nam zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na północy kraju nie będziemy natomiast marznąć. Temperatura wyniesie od 17 stopni na północy, 21 stopni w centrum kraju i do 23 stopni na południowym wschodzie. Oprócz parasolki warto zabrać dzisiaj ze sobą kurtkę, bo czeka nas dość silny i porywisty wiatr praktycznie w całym kraju. Zachód słońca o godzinie 19.20.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale spytego o ryby staje się Gracja Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

Przerwę od codzienności. Pijemy kawę, rozmawiamy o najciekawszych książkach, no i oczywiście podpowiadamy Wam plany na cały weekend, bo sobota, godzina 11, to jest taki moment, w którym jeszcze wszystko może się zadziać. W najbliższej godzinie czeka nas sporo poleceń kulturalnych. Zabierzemy Was między innymi do teatru, powiemy o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach dla miłośników książek, no i oczywiście spakujemy naszą dzisiejszą walizkę. Także zostańcie z nami, zachęcam Was do tego, a teraz gramy pogodowo, tematycznie. Deszcz.

0: 8 minut po godzinie 11, a to jest Weekend w Czwórce.
1: Przerwa weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, jestem i pozostaję razem z wami do godziny 13. No i ten weekend, chociaż już wrześniowy, powoli, powoli jesienny, no to u nas w Czwórce cały czas pachnie latem i wakacjami, bo jak co tydzień robimy sobie przerwę.

0: 16 minut po godzinie 11, a ja mam nadzieję, że jakieś wakacje dopiero przed wami.
1: Weekend na walizkach. Weekend na walizkach.
0: Bo my mamy tutaj plan spakować was na nie i wysłać oczywiście z walizką od czwórki, którą możecie zgarnąć w ramach naszej letniej zabawy i konkursu, do którego was zachęcamy. W każdy piątek, sobotę i niedzielę, jeszcze do końca września, od 10 do 13 pakujemy walizkę i wkładamy do niej trzy przedmioty, które wy musicie wyłapać, zapamiętać, no albo zapisać. Nie trzeba tego pamiętać, wszystkiego oczywiście. Dzisiaj pakujemy walizkę wrześniową, przejściową, taką, która ewidentnie jest jeszcze trochę w sierpniu, no ale już we wrześniu. No to uwaga, uwaga, czas na drugi przedmiot w naszym bagażu.
1: Do walizki czas włożyć.
0: Czas włożyć parasol. Parasol to jest drugi przedmiot, który ląduje w naszej dzisiejszej wrześniowej walizce, no bo wiadomo, że w trakcie wakacji ten parasol gdzieś tam się przydaje, no ale we wrześniu zdecydowanie bardziej i zdecydowanie częściej. To jest drugi przedmiot, który wylądował w naszym dzisiejszym bagażu po godzinie 12, oczywiście trzeci, także zapamiętajcie. No a przed godziną 13 czekamy na wasze telefony.

0: 20 minut po godzinie 11, a ja obiecałam, że powiemy dzisiaj trochę o książkach, które pomogą nam przetrwać te długie jesienne wieczory. No i chyba nie ma bardziej jesiennej książki niż Dziady Adama Mickiewicza. Dzisiaj cała Polska czyta Dziady, to właśnie to dzieło Adama Mickiewicza jest lekturą tegorocznej odsłony Narodowego Czytania. Akcja, która od lat pokazuje, że książki łączą ludzi, inspirują do rozmów, wymiany myśli, no i pozwalają spojrzeć na te znane teksty z nowej perspektywy. W Lublinie wydarzenie dzisiaj odbędzie się w bardzo wyjątkowym miejscu, bo w autobusie, czemu nie? Mówi Maciej Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego.
1: Trasa będzie liczyła 22 przystanki. Startujemy z przystanku przy Bramie Krakowskiej 01, to jest na wysokości ulicy Lubartowskiej. Przejedziemy dwie pętle. Będziemy rozdawać jeszcze takie pamiątkowe bilety. Bilety też będziemy zaopatrywać w pamiątkowe pieczęcie z Narodowego Czytania.
0: Przejazd autobusem w ramach Narodowego Czytania rozpocznie się dzisiaj, uwaga, uwaga, o godzinie 12 za 40 minut. Także kto jest w Lublinie albo w okolicach, no to prosto właśnie można sobie zrobić taki bifor przed Narodowym Czytaniem i wsiąść do autobusu, gdzie przeczytamy właśnie Dziady.
2: Przerwa na książkę.

0: 27 minut po godzinie 11, a my was teraz zabieramy do teatru.
1: Przerwa weekendowa.
0: Na bardzo ciekawy i wyczekiwany spektakl, na pewno przeze mnie, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą. Z nami w studiu Julia Nowak, reżyserka, i Michał Jan Meller, aktor. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
0: A rozmawiamy o spektaklu Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Tytuł długi, ale bardzo zdradzający już co nieco o spektaklu, bo opowieść i spektakl jest bardzo miejski, bardzo związany no właśnie z tramwajem.
3: Tak, mamy, ramą historii jest środek komunikacji miejskiej, tramwaj, którym jedzie piątka bohaterów.

0: i w zasadzie w pierwszej scenie zaczynamy uczestniczyć w wypadku, jesteśmy świadkami tego wypadku, który trochę spowalnia czas i pozwala tym nam się tak bliżej przyjrzeć historiom tych uczestników.
1: Szczególnie, że tramwaj jest bardzo, bardzo codziennym miejscem. Jedziemy nim do pracy, na uczelnię, na spotkanie. Co sprawiło, że właśnie tramwaj stał się dla was dobrym miejscem do opowiedzenia o tym współczesnym człowieku?
0: Wydaje mi się, że ja generalnie mam jakąś taką fascynację środkami komunikacji zbiorowej, biorąc pod uwagę, że po pierwsze...
1: Taka fascynacja.
0: Tak, to znaczy jest to ciekawe miejsce o tyle, że właśnie jest taką opcją na spotkanie się bardzo różnych osobowości, które są tam z bardzo różnych powodów. Nie powiedziałabym, że jest to taki całkowity przekrój społeczny, bo jednak jest kodowane w jakiś sposób klasowo i to są raczej ludzie, których z jakiegoś powodu nie stać lub z jakiegoś powodu nie mogą jechać własnym samochodem. No i chyba właśnie taki wycinek tej naszej tkanki miejskiej nas interesuje w tym spektaklu.
1: Jestem zafascynowana nazwami bohaterów, no i w ogóle bohaterami. Mamy laskę bez telefonu, mamy hipochondryczkę, mamy dostawcę jedzenia, mamy oczywiście motorniczego, no i mamy projektariusza Mariusza. I ty, Michale, tutaj odwzorowujesz tę postać. Co projektariusz Mariusz robi w tramwaju numer 26?
2: No, właściwie projektariusz Mariusz może robić w tramwaju absolutnie wszystko. Od przemieszczania się przez kończenie jakiegoś projektu, po wymyślanie kolejnego projektu. Ale właściwie w tej historii projektariusz Mariusz dosłownie jedzie tramwajem, żeby potem jechać pociągiem, żeby dojechać na jakiś kolejny projekt. I tak wygląda jego właściwie cały czas, cały wolny czas, że gdzieś się przemieszcza, gdzieś coś robi, gdzieś coś wymyśla i gdzieś będzie pracował albo chwilowo nie pracuje.
1: No i to jest też pytanie o to, co rzeczywiście może stać się z ludźmi, jeśli zatrzymają się na chwilę, no i muszą po prostu spędzić ze sobą trochę czasu w tym tramwaju, no bo może zdarzyć się naprawdę, naprawdę wszystko.
0: Tak, chyba dlatego też ten tramwaj i w ogóle ta komunikacja zbiorowa jest na tyle przewrotna, że jest to, że jedyny moment, w którym możemy sobie pozwolić na jakieś takie zatrzymanie, jest tym momentem, kiedy przemieszczamy się od do. W większość postaci w naszym spektaklu jest gdzieś wokół tego tematu pracy, odmienianej na wszystkie przypadki. No i kiedy jadą z pracy do pracy lub bez pracy albo po pracę, to właśnie muszą się trochę ze sobą spotkać i ten moment tego spotkania jest tutaj u nas dosyć absurdalnie wydłużony przez katastrofę.
1: Jak tramwaj może stać się idealnym miejscem do teatralnego opowiedzenia o naszym współczesnym świecie, o tym traktuje spektakl Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26 w Teatrze Warszawa. Julia Nowak i Michał Jan Meller są cały czas razem z nami, a za moment jeszcze wrócimy do naszej tramwajowej opowieści.

0: weekend w czwórce.
1: Mamy wrzesień, a to jest taki miesiąc, który dla wielu z nas może być powrotem do tego codziennego pędu. Dzisiaj w czwórce sprawdzamy, co się dzieje, kiedy ten pęd nagle zostaje zatrzymany, bo o tym opowiada spektakl Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26, który zobaczymy już 11 września w Teatrze Warszawa. Z nami są cały czas reżyserka Julia Nowak i Michał Jan Meller, aktor, który wciela się w postać projektariusza Mariusza. Wcześniej już mówiliśmy troszkę o tym, że jest to spektakl bardzo miejski. Możemy się utożsamić, bo tramwajem dojeżdżamy praktycznie wszędzie, no w ogóle komunikacją miejską. W spektaklu pojawia się także temat pracy i tej produktywności, kiedy właśnie ambicja i ta chęć działania przestaje być czymś dobrym, a właśnie zaczynają nas napędzać troszkę w sposób, który nam szkodzi. No i jest ten tramwaj, jest ta katastrofa, nie możemy dojechać do pracy, czy gdziekolwiek nie możemy dojechać. No i tak naprawdę może zadziać się wszystko, ale myślę sobie też o tym, tak jak Julia powiedziałaś o tym przed chwilą, że jest to troszkę luksus, prawda? To zatrzymanie się. Spontaniczne, nieoczekiwane, no ale zatrzymanie się.
2: Tak, no zdecydowanie jest to w jakiś sposób luksus, jeżeli jesteśmy na przykład osobą, która ma niestałą sytuację z pracą, tak jak chociażby z postać Mariusza, no to on albo jest cały czas w pracy, albo musi być w poszukiwaniu tej pracy, czy też taka odsłona, powiedzmy mniej, wszystkie te odsłony zarabiania mniej skodyfikowane, albo pracy w ogóle niezarobkowej, tak jak mamy postać Oli Popławskiej, która wykonuje pracę emocjonalną, opiekuje się dzieckiem, opiekuje się mężem, no i jest to taki rodzaj pracy.
1: I gra hipochondryczkę,
2: Henryczkę, tak. No ale jest to taki rodzaj pracy, którego nie obwarowują nam żadne tutaj jakby godziny, stawki, ani prawa pracownicze, tylko po prostu jest się w tym ciągłym robieniu i byciu w czymś.
1: Mhm. Michale, czy dla ciebie jest to temat bliski, ważny z punktu widzenia aktora, ale może też z punktu widzenia po prostu osoby, która jest w tym mieście i też musi się w nim jakoś odnaleźć, tak jak każdy z nas?
3: No tak, właściwie projektariat jest dla mnie bardzo bliski, bo po skończeniu szkoły teatralnej właściwie przez 2 lata byłem w takim projektariacie i ciągle coś wymyślałem, ciągle coś myślałem, co zrobić, jaki projekt, czego się podjąć i tak dalej. Więc wiem, że jest rzesza osób, które też tak żyje po prostu. I wiem, że to też nie jest łatwe mieć z tyłu głowy, że nie masz ubezpieczenia zdrowotnego i takich rzeczy, o których człowiek, który ma etat, nie myśli po prostu. Ja teraz jestem już człowiekiem na etacie, ale przez 2 lata po prostu żyłem w takim trybie, więc te perspektywy są bardzo różne od siebie.
1: Ciekawe jest bardzo to, że my rozmawiamy o sztuce, rozmawiamy o teatrze, a pojawiają się bardzo życiowe problemy, sytuacje. Czy według was, według ciebie, Julio, teatr może, powinien opowiadać właśnie o takich bardzo bliskich, przyziemnych sytuacjach?
2: To znaczy, chyba trudno mi orzekać o tym, o czym powinien, a o czym nie powinien opowiadać teatr. Mnie to

0: chyba interesuje po prostu. Jakaś taka perspektywa społeczna i to wyciąganie na zewnątrz rzeczy, które może wydają się zbyt małe, zbyt błahe, albo właśnie zbyt prozaiczne, takie jak właśnie warunki pracy, umowy, ubezpieczenie zdrowotne, to o czym wspomniał Michał. Że wydaje się, że ten świat taki bardzo materialny i bardzo codzienny mógłby się może, nie wiem, nie mieścić albo nie być wystarczająco tajemniczy, a jednak dogrzebanie się do tego jest taką codziennością, którą chyba dobrze jest też zobaczyć w jakimś wytworze kultury i pomyśleć sobie, kurde, no albo tak mam, albo,
1: tak mam.
0: Albo faktycznie to problem, no nie? Może trzeba coś z tym zrobić.
2: Dzisiaj zaglądamy do teatru i sprawdzamy, co taka pozornie zwyczajna właśnie sytuacja może powiedzieć nam o naszym życiu. Julia Nowak i Michał Jan Meller są cały czas razem z nami. Jeszcze ich nie wypuszczamy. Za moment jeszcze wrócimy na moment do rozmowy, a teraz gramy utwór o pięknym tytule Damy Radę.
3: Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore, podnieś głowę. Okoliczności są wyjątkowe, damy radę, bo nie damy się skłócić. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy sami są głusi, chociaż słyszą i chociaż pamiętają.

0: Michalska.
1: A dzisiaj robimy sobie na przerwę, na pobyt w tramwaju, bo o tym traktuje spektakl Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26, który już niedługo będziemy mogli obejrzeć na deskach Teatru TR Warszawa. Z nami są cały czas Julia Nowak, reżyserka, i Michał Jan Meller. Rozmawiamy o tym, jak przełożyć tak naprawdę bardzo zwyczajną opowieść, bardzo codzienną, bardzo miejską, na język teatru. I Julio, no właśnie, jak to jest przełożyć tak bardzo codzienne doświadczenie jazdy tramwajem, pracę, czekanie, spóźnianie się na język teatru, żeby no rzeczywiście widz poczuł, że to dotyczy jego życia, no ale żeby to było jednak obudowane w tę formę teatralną. Jak ty o tym myślałaś?
2: Na pewno to jest taki dosyć kolażowy spektakl, to znaczy każda historia każdego pasażera ma troszeczkę inną formę.

0: dużo pracowaliśmy też z ruchem, z fizycznością. Wielka praca choreograficzna tutaj Anny Kuszereckiej. No i nie wiem, no... bardzo dużo się skupialiśmy na tempie. Tekst jest taki, tekst jest dosyć rytmiczny, właśnie osadzony na tym tempie, żeby trochę... żeby tak właśnie trochę tym bardziej wzbudzić to poczucie tego pędu, który jest wewnątrz tych bohaterów, nawet kiedy ten świat wokół spowalnia i kiedy oni nie mogą pędzić, no to jakby chcą pędzić i to się przejawia w sposobie, w jaki opowiadają o sobie w każdym razie.
1: Tak. Katastrofa tramwaju wymusza przerwę, która trwa bardzo, bardzo długo, jak sam tytuł już wskazuje. No mamy właśnie dostawcę jedzenia, projektariusza, hipochondryczkę, laskę bez telefonu. Wszyscy próbują wrócić do tych swoich codziennych zadań, ważnych spotkań, deadline'ów, no a tutaj spotykają się w jednym miejscu i trzeba jakoś ze sobą wytrzymać. Michale, czy ten spektakl jest dla ciebie bardziej o katastrofie, czy właśnie o tym czasie, co dzieje się pomiędzy, kiedy nic nie możemy zrobić, tylko czekamy. Jaki ma wydźwięk dla ciebie ta opowieść?
2: Oprócz tego, że data premiery sugeruje jakieś bardzo katastroficzne myślenie o tym, to dla mnie to jest bardziej właśnie o tym zatrzymaniu, o tym, co można zrobić w momencie, kiedy nic nie można zrobić tak naprawdę. I o tym, gdzie się znaleźć, jak po prostu nas gdzieś rzuci, jak tutaj po prostu z burty na burtę tramwaju. Więc to jest bardziej o takim poszukiwaniu, może zatrzymaniu właśnie, tak myślę, że to jest o takim momencie namysłu i zatrzymaniu, po prostu pomyśleniu o sobie, o innych pasażerach też przy okazji.
1: Właśnie, o innych, prawda? No. Bo to jest ten moment, kiedy no, nie myślimy tylko o sobie, tylko zdejmujemy te słuchawki, zamykamy książkę, chowamy telefon, no i trzeba rozmawiać z innymi ludźmi, co nie wszystkim przychodzi gdzieś tam łatwo, no, ale możemy się właśnie otworzyć na drugiego człowieka. Mówimy tutaj o tematach ważnych, potrzebnych, ale chyba nie zabraknie humoru podczas spektaklu.
2: Humoru jest dużo.
0: Z humorką jest dużo.
1: Trafiłam. To powiedzcie jeszcze koniecznie, w jakich terminach możemy obejrzeć spektakl, bo premiera jest 11 września, ale rozumiem, że jeśli ktoś nawet nie zdąży, to będzie miał okazję pójść w innych terminach.
0: Tak, 11 września startujemy z premierą, potem się nasz tramwaj się rozwala jeszcze 12 i 13 września, a kolejną katastrofę mamy w październiku. Mamy seta w październiku, gdzieś też w pierwszej
2: połowie.
0: W pierwszym tygodniu, tak. I dalsze grania, no to trzeba wyczekiwać chyba dalszych dat, bo chyba jeszcze sami ich nie znamy.
1: Ale ja myślę, bardzo wyczekuję.
2: Wyczekiwać.
1: Też myślę, że warto, szczególnie, że tak jak powiedzieliście, jest to spektakl, jest to teatr, ale tematy bardzo dotykają naszej codzienności. No i ciekawie znaleźć się, ciekawie w ogóle tak upozorować sytuację, która mogłaby się nam zdarzyć rzeczywiście w tym codziennym życiu i jakby to było. Julia Nowak, reżyserka, i Michał Jan Meller, aktor, który odgrywa rolę projektariusza Mariusza, dzisiaj byli razem z nami w czwórce. Oczywiście zapraszamy. TR Warszawa, bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Dzięki bardzo za rozmowę w czwórce.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w Czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break Wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak sobota to?
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Can't stop me, oh. Can't stop me.
15: Siemano, z tej strony BRK

0: Na zegarach godzina 12.
1: Pogoda.
0: No i jest, mamy pierwszy weekend września, który ewidentnie wita nas chłodną i troszeczkę, ale tylko troszeczkę jesienną aurą. W sobotę czeka nas zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie na północy kraju. Nie będziemy marznąć, to nie. Temperatura wyniesie od 17 stopni na północy, 21 stopni w centrum kraju i nawet do 24 stopni na południowym wschodzie. Wiatr silny, porywisty praktycznie w całym kraju. Dzień potrwa dzisiaj 13 godzin i 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
3: Jest na to sposób.
2: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie. Zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
4: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
4: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Jazzy w utworze My People, a my w czwórce zaczynamy weekend.
1: Na przerwę weekendową zaprasza Alicja Michalska.
0: Wszystko się zgadza, cały czas jestem tutaj z wami 8 minut po godzinie 12 i zaczynamy tak naprawdę sobotnie popołudnie, więc już pewnie jedna lub dwie kawy za wami, albo wręcz przeciwnie, dopiero przecieracie oczy po odespaniu całego tygodnia. Każda z tych opcji jest dobra, bo mamy weekend, który rządzi się nieco innymi prawami niż tydzień. My w czwórce zachęcamy was zresztą do tego samego, do zwolnienia, do odetchnięcia i do zrobienia sobie przerwy, no chociaż na moment, nawet jeśli pędzicie od rana. Ale też staramy się wcisnąć trochę w ten wasz harmonogram i trochę go zaburzyć, bo w przerwie weekendowej podpowiadamy wam nieco, co ciekawego dzieje się na mieście, w kulturze, dokładamy książki do waszej weekendowej listy. No, innymi słowy, nie da się z nami po prostu nudzić. Marek Niedzielski przed nami w utworze Najlepszy start.

0: 15 minut po godzinie 12, a już teraz czas dopakować nasz dzisiejszy bagaż.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: Bagaż, z którym oczywiście wysyłamy Was na wakacje lub na wycieczki, te małe i duże, w końcu no, wakacje teoretycznie za nami, to na jakąś podróż można wybrać się tak naprawdę o każdej porze roku. A nasza walizka od czwórki ma tę zaletę, że oprócz tego, że jest nowa i piękna, to jest żółta, więc może być takim Waszym słońcem, nieważne jaka pogoda Was na wakacje jak zaskoczy. No dobrze, ale żeby zgarnąć taką walizkę, trzeba wyłapać wszystkie trzy przedmioty, które do niej pakujemy. Za nami już dwa, no to teraz czas na ostatni, do kompletu.
1: Do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Do walizki wkładamy.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę wrześniową, przejściową, a więc taką, która pomoże nam przejść ten moment między sierpniem a wrześniem. Dlatego dzisiaj też spakujemy do naszej walizki jako ostatni przedmiot parasolkę. Przepraszam, nie parasolkę, pomyliłam się, wcale nie parasolkę, chodziło o sweter. Pakujemy sweter, tam to też się przyda, ale sweter tym bardziej. W końcu wrzesień nas może zaskoczyć każdą pogodą, złą i dobrą, dlatego sweter nam się przyda. To jest ostatni przedmiot, który spakowaliśmy do naszej dzisiejszej walizki. Pamiętajcie, żeby przed godziną 13 spojrzeć do waszego notesu, wyłapać wszystkie i zadzwonić do nas. 226452100. Ten numer wam się przyda, ale dopiero później na mój znak, przed godziną 13. Do tej pory pozostajemy razem.
1: Konkurs w czwórce.
2: Konkurs w czwórce.
0: Pozostajemy razem i oczywiście gramy, rozmawiamy podczas najbliższej godziny. Będziemy sporo wam dawać propozycji na nadchodzące dwa dni, bo sobota godzina 12 to jeszcze taki moment, w którym bardzo dużo może się zmienić. Dlatego zostańcie z nami.

0: Weekend w czwórce.
1: To jest Weekend w czwórce, a ja obiecałam, że dzisiaj damy wam parę podpowiedzi, jak kulturalnie spędzić weekend. No i jeśli przebywacie obecnie w Warszawie albo planujecie pobyt na weekend tutaj, to warto wybrać się do Muzeum Historii Polski, które co jakiś czas proponuje bardzo ciekawe wydarzenia, ale i wystawy. Od czwartku w Muzeum Historii Polski można zwiedzać wystawę pod tytułem Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Jest to opowieść o PRL-u, oczywiście przez pryzmat muzyki, no a trochę dobrego pod kątem muzyki się działo. Dyrektor Muzeum Historii Polski Marcin Napiórkowski wyjaśnia, że jest to wystawa, która opowiada o czterech dekadach polskiej muzyki i o tym, jaką rolę odgrywała w Polsce Ludowej.
2: Zaczynamy oczywiście od 44, 22 lipca.

0: 20 to pierwsza data, która pojawia się w naszym kalendarium, a doprowadzamy tę opowieść aż do roku 89 przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu przez big beat, także poezję śpiewaną i bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metalu.
1: Big beat, rock, poezja śpiewana, no i oczywiście jazz, który w czasach PRL-u powstawał, no i radził sobie jak tylko mógł. Jedna z sal na wystawie poświęcona jest cenzurze, cenzorom, a także temu, jak z tym urzędem radzili sobie artyści. Inna z sal z kolei pokazuje początki jazzu w Polsce powojennej, mówi jeden z kuratorów, Krzysztof Banach.
2: Jazz jest taką pierwszą muzyką wyklętą przez partię, niechcianą, kojarzoną z Zachodem, antyzachodnia propaganda w tym stalinizmie. Do połowy lat 50. jest bardzo mocna. Jazzu grać z czasem nie można, jazz chodzi do piwnic, zmienia się to po 56. roku, jazz stopniowo wraca. Już pod koniec lat 50. funkcjonuje coś takiego jak Big Band Polskiego Radia. Jeden z jego muzyków, Zdzisław Przywyszewski, w Chinach kupił wspaniały saksofon francuskiej firmy i ten saksofon mamy na wystawie.
1: Aż mi się przypomniała moja praca dyplomowa, którą pisałam na dziennikarstwie właśnie o początkach jazzu w Polsce i o cenzurze. No cóż, pozdrawiam mojego promotora, jeśli tego słucha. Wystawa pokazuje, o czym też śpiewali artyści w PRL-u i jak różnorodnie grali. Można też posłuchać tej muzyki i obejrzeć niezwykłe pamiątki po artystach, ich ubrania sceniczne, instrumenty i zapisy nutowe kompozycji. Całą wystawę można oglądać oczywiście w Muzeum Historii Polski do 6 grudnia.

0: All I Know przed chwilą na antenie czwórki. Ciężko nie śpiewać do tej piosenki, no ale dobrze, że tego nie było słychać. Czas sprawdzić w takim razie już teraz, kto uważnie słuchał czwórki od 10.
1: Spakuj się na wakacje. Spakuj się na wakacje.
0: I to jest ten moment, w którym wyciągacie wasze notesy lub patrzycie na notatki w telefonie, żeby odszukać trzech przedmiotów, które znalazły się w naszym dzisiejszym bagażu. Także wy działacie, ja podaję numer do studia 226452100 i zostawiam was z utworem Express Yourself. Czekamy na wasze telefony. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: Konkurs, Konkurs w czwórce. Konkurs w czwórce.
1: No i jest, udało. Okazało się, że ktoś słuchał czwórki uważnie od godziny 10. Mariusz jest razem z nami. Halo, halo, Mariuszu, słyszymy się?
2: Tak, cześć.
1: Powiedz, skąd do nas dzwonisz? Z jakiej pięknej polskiej miejscowości?
2: Łańcuta, południowy wschód Polski.
1: I co, wakacje, czy raczej praca, weekend, odpoczynek?
2: Teraz jest weekend, po wakacjach już jestem dawno, a jak to w weekend, no relaksik.
1: No tak, no weekend to jest taka troszkę malutka namiastka wakacji, więc mam nadzieję, że podczas słuchania czwórki jakaś tam odpoczynek też był. No dobrze, Mariuszu, w takim razie czas sprawdzić, czy naprawdę słuchałeś uważnie tej czwórki.
0: Weekend na walizkach. Czas na finał. Czas na finał.
1: I to jest ten moment, w którym musisz teraz nam pięknie wymienić wszystkie przedmioty, które włożyłam do dzisiejszego bagażu wrześniowego, przejściowego.
2: No mam nadzieję, że się nie zatnę. Okulary przeciwsłoneczne,
1: tak.
2: Parasol i tak. Sweter.
1: Jest. Są, mamy jest. To. Wszystkie trzy przedmioty, te oklaski są dla ciebie. Powiedz,
2: dziękuję
1: trafiłam
2: bardzo.
1: U ciebie z przedmiotami. Będziesz używać któryś z nich? Któregoś z nich?
2: A to będą w walizce?
1: No niestety w walizce nie, ale wiesz, te okulary przeciwsłoneczne, no

0: pewno były grane i będą jeszcze, bo słońca nie brakuje.
1: A no to tak, mam okulary od was czwórkowe, także je używam.
0: I jeszcze od nas, to już w ogóle cały komplet.
1: No bo jestem łowcą nagród.
0: Łowca nagród, no dobrze, no to w takim razie mam nadzieję, że ta walizka się sprawdzi. I pamiętaj, że jest żółta, więc znajdziesz ją nawet z końca lotniska.
1: To na pewno.
0: Dzięki raz jeszcze w takim razie za telefon i oczywiście życzymy z całą dzisiejszą ekipą czwórki pięknych wakacji. Z walizką żółtą od czwórki. Dzięki raz jeszcze.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.
0: A jeśli chcecie być jak Mariusz, to oczywiście zachęcam was do słuchania czwórki, także jutro od godziny 10:00 kolejny dzień i kolejny konkurs.

0: 14 minut pozostało do godziny 13, a na koniec jeszcze krótkie przypomnienie o dzisiejszym Narodowym Czytaniu, które odbywa się nie tylko w Polsce, ale też za granicą. W Warszawie natomiast w samo południe na krakowskim przedmieściu pod pomnikiem Adama Mickiewicza rozpoczął się spektakl w międzynarodowej obsadzie i można śledzić go także online. Natomiast w Rzeszowie lektura dziadów rozpocznie się o godzinie 17 obok pomnika Wieszcza przy ulicy Mickiewicza, a więc chyba bardziej mickiewiczowo się nie dało. Fragmenty będą czytać aktorzy formacji Latający Teatr Kantorowi oraz zaproszeni goście. I na tym wydarzenie się nie kończy, mówi Monika Adamiec, współtwórczyni zespołu oraz prezeska Fundacji Na Szlaku Sztuk.
1: Będzie także koncert jazzowy wyjątkowy, głosy Mickiewicz, a zaraz po koncercie będzie taki happening, takie działanie artystyczne, teatralne w plenerze. Przejdziemy od pomnika Mickiewicza do starego cmentarza przy Targowej razem z aktorami Latającego Teatru Kantorowi oraz z aktorkami i aktorami Teatru Młododzielne Kuropatwy.
0: Wśród dodatkowych atrakcji Narodowego Czytania w Rzeszowie znajdą się także rodzinne warsztaty plastyczne, pamiątkowe pieczętowanie prywatnych egzemplarzy dziadów, a także okolicznościowa jednodniówka Guślarz Rzeszowski. Ale czytanie dziadów nie kończy się także na sobocie, bo w poniedziałek w Warszawie o godzinie 19 w bibliotece na Starych Bielanach będzie można wziąć udział w interaktywnym misterium. Narodowe Czytanie 2026 z okazji tej edycji ogólnopolskiej przygotowali nowoczesną 60-minutową adaptację dziadów Adama Mickiewicza, łącząc teatr, słuchowisko, ale też aktywny udział publiczności. Także dziady trwają i zachęcają nas, żeby tę jesień spędzić trochę bardziej literacko.

9 minut pozostało do godziny 13. Przerwa weekendowa dobiega końca, ale ja Was zachęcam do pozostania z czwórką. Po godzinie 13 przywita Was Jacek Paśnik w audycji Dzieci Neo z tematem dożynek, ale sprzed lat. Ja nazywam się Alicja Michalska, dziękuję Wam za poprzednie 3 godziny, a teraz zostawiam Was na koniec z utworem Hurt Someone i życzę oczywiście pięknego weekendu. Słyszymy się jutro o 10.00.

0: Autopromocja.
1: Dość siedzenia za szybą. Czwórka wychodzi na dzielnie. We wrześniu w każdą sobotę wyskakujemy ze studia i sprawdzamy Warszawę od środka. Bez pocztówek, bez przewodnikowych oczywistości. Za to z ludźmi, lokalnymi historiami, kulturą i wszystkim tym, czym naprawdę żyje dana dzielnica. Na początek Białołęka. Jedni powiedzą daleko, inni jesteśmy u siebie. A my sprawdzimy, jak jest naprawdę. Czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy? A może śpi tylko ten, kto nigdy tam nie był? Będą ludzie z dzielni? Lokalne historie, sąsiedzi i to, czego nie da się zaplanować wcześniej. My meldujemy się w Parku Picassa. Jeśli jesteście w Warszawie, to wpadajcie. Jeśli gdziekolwiek indziej w Polsce, to po prostu nas słuchajcie. Czwórka na dzielni.
0: Czwórka na dzielni.
1: Białołęka, najbliższa sobota, od 15 do 18. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju mogą wystąpić przelotne opady. Temperatura wahać się będzie od 14 do 22 stopni Celsjusza. Pogoda więc raczej jesienna. Pamiętajmy więc o parasolach i cieplejszym okryciu.
1: Autopromocja. Gdzie jesteś,
2: kiedy spadam? W sobotnim paśmie muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Cześć. To jest audycja, w której, jak pewnie wiecie, zwykle rozmawiamy o przeszłości. Dzisiaj będziemy również cofać się w czasie trochę do niedawnego momentu polskiego lata, które świetnie pewnie znacie. No i też umieścimy je w kontekście tej bardziej, nieco bardziej odległej przeszłości, dlatego że będziemy rozmawiać o dożynkach. Być może zdarzyło wam się już być w tym sezonie na różnego rodzaju dożynkach. No to jest też takie święto, które ma bardzo, bardzo długą tradycję. No i oczywiście wspomnimy też o tych takich dawnych słowiańskich korzeniach tradycji dożynek, ale też opowiem wam, jak to zwykle, w kontekście tej wcale nie tak odległej przeszłości, czyli mniej więcej 100 lat temu i nieco później, bo będziemy dziś i w drugim

II Rzeczpospolitej i w PRL-u. No i też wrócimy sobie do takich klasycznych dożynek już po 89 roku, trochę podobnych do tych, które znamy dziś, ale też właśnie w klimacie lat 90. Także dzisiaj w audycji Dzieci Neo w czwórce wybieramy się na wycieczkę na wieś w końcówce lata. Dzisiaj audycja dożynkowa.

0: Neo. Dzieci Neo. Dzieci Neo.
1: A wracając do nieco starszych czasów w kontekście dożynek, o których opowiadam Wam dzisiaj w audycji Dzieci Neo, no to warto wspomnieć o tym, że zawsze była to taka sposobność do świętowania, która łączyła w sobie różnego rodzaju wrażliwości czy różnego rodzaju rejestry. Bo mamy tutaj oczywiście tradycję świecką związaną z kończeniem sezonu, symbolizowaną trochę przez ten taki charakterystyczny, do dziś występujący czy funkcjonujący dożynkowy wieniec, symbolizujący ukończenie prac, który no, przed laty był niesiony przez ludzi z pola do dworu właściciela ziemskiego. To bardzo, bardzo dawne czasy. No i ten wieniec, taki dekorowany, często był pretekstem do rozpoczęcia po prostu biesiady, w której uczestniczyły wszystkie osoby pracujące na wsi przed laty. To jest oczywiście ten taki pierwszy element, czyli związany z tą pracą na roli. Drugi, nadający taki trochę metafizyczny, boski charakter dożynkom element, no to właśnie wierzenia słowiańskie, w ramach których no to święto jest kojarzone z czasem obdarowywania ludzi przez naturę. No a później, kiedy ziemie polskie były chrystianizowane, no to ten czas połączono również z tym obrzędem religijnym. Te pogańskie rytuały nie zanikły do końca, no ale w pewnym sensie wpisano je w ten zwyczaj świąt, wpisano je dosłownie w kalendarz liturgiczny, łącząc ten okołodożynkowy czas z obchodami Matki Boskiej Zielnej w połowie sierpnia. Tak więc ten czas jest już za nami, no ale może sezon dożynkowy jeszcze do końca się nie skończył, a jeżeli byliście na jakichś dożynkach, no to na pewno macie z nimi mnóstwo wspomnień. No i dzisiaj w audycji Dzieci Neo takich okołodożynkowych wspomnień będzie trochę. Cofniemy się do świata sprzed mniej więcej 100 lat, bo będziemy i w II Rzeczpospolitej, ale i cofniemy się nawet do wieku XVI. Będziemy też w PRL-u i w latach 90., czyli w tej wcale nie tak odległej przeszłości, jak to zwykle w audycji Dzieci Neo bywa. A tymczasem zagrajmy muzykę.

0: Neo. Deti Neo.
1: A dzisiaj w mojej audycji opowiadam o tradycjach dożynkowych sprzed lat. No i naprawdę dzisiaj cofamy się chyba w najdalszą w historii audycji Dzieci Neo przeszłość, bo jesteśmy w tym momencie w wieku XVI. To jest taki moment, w którym w dobie gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej dożynki były elementem dość istotnym dla życia społecznego, pokazującym niejako też hierarchię pomiędzy panem a osobami pracującymi na roli. Zwano je również wieńczycami ze względu na ten wieniec dożynkowy, o którym wspominałem, lub okrężnem ze względu na taką okoliczną nazwę obrzędowego okrążania pól, związaną z właśnie tradycją dożynkową. Ścinano ostatnie kłosy i szedł uroczysty pochód do dworu gospodarza. No i na czele orszaku właśnie znajdował się jeden z tych wieńców dożynkowych. Taki element często w kształcie uformowany w taką koronę symbolizował zebrane plony, no i był trochę też darem dla dworu. Także jak wspominałem tutaj w tych minionych wiekach, symbolizowało to też niejako pewną, no, upokarzającą z perspektywy polskich chłopów hierarchię. Natomiast no, była to taka tradycja, którą kultywowano właśnie w wieku chociażby XVII. Pan, dobry dziedzic w tym czasie w podzieńce za ten wieniec gościł u siebie chłopów, wyprawiał ucztę z tańcami i z muzyką, co stanowiło formę nagrody za ciężką pracę przez cały sezon. No i były różnego rodzaju zwyczaje też związane właśnie z dożynkami w tamtych czasach, jak na przykład zostawianie tak zwanej przepiórki bądź brody, czyli kępy takiego nieściętego zboża, które ozdobione było polnymi kwiatami, kamieniami, no i miało to na celu pozostawienie takich sił witalnych w glebie i zjednanie sobie opiekuńczych duchów, które nad polami miały czuwać. To jest też ten element wierzeń pogańskich, które pomimo tego, że Polska już w tamtym czasie była schrystianizowana, no one miały się dobrze w tej takiej tradycji ludowej, tradycji codziennej i w formie dożynek właśnie mnóstwo tych elementów tego świata pogańskiego przetrwało. No i też to jest taka tradycja, która z różnymi swoimi elementami również trwa do dziś. No i też trwała przez kolejne lata, o których dzisiaj w audycji Dzieci Neo wam opowiadam, a za chwilę cofniemy się równo o 100 lat i trafimy do II Rzeczpospolitej, no bo tam to się działy dożynki dopiero.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Mamy rok 2026, kończy się lato, no i w sumie jesteśmy wciąż jeszcze jedną nogą trochę w sezonie okołodożynkowym, no bo dzisiaj w audycji Dzieci Neo opowiadam wam o zmieniających się na przestrzeni lat tradycjach dożynkowych. Trochę elementów tych tradycji oczywiście przetrwało do dzisiaj, no ale wróciłbym do takich dożynek, które myślę, że dość śmiało moglibyśmy porównać z tymi współczesnymi, dlatego że tradycje tak zwanych dożynek prezydenckich oczywiście przywrócono w roku 2000.

do Polski, no i ona dzisiaj co roku oczywiście funkcjonuje, natomiast narodziła się niemal 100 lat temu. Gdybym opowiadał wam o tym za rok, no to moglibyśmy świętować stulecie dożynek prezydenckich, dlatego że w 1927 roku, 28 sierpnia, prezydent Ignacy Mościcki, ówczesny prezydent II Rzeczypospolitej, objął patronatem uroczystości dożynek tak zwanych prezydenckich. No i na te dożynki przybyły różnego rodzaju delegacje, właściwie dzielnic czy ziem całej ówczesnej Polski. Mnóstwo było wtedy osób na tych dożynkach prezydenckich, bo aż 10 tysięcy. No i ten ogólnopaństwowy charakter corocznych dożynek sierpniowych utrzymywał się aż do II wojny światowej. W PRL-u trochę został przekształcony, no ale o tym też oczywiście za chwilę wam opowiem. Tymczasem chciałbym jeszcze wspomnieć o największych w II Rzeczypospolitej dożynkach prezydenckich. Rok po tych pierwszych, kiedy to w 28 roku na dożynki prezydenckie przybyło, uwaga, około 40 tysięcy osób. Trwały te dożynki 3 dni, no i zachowała się spora relacja z tego wydarzenia, jak wtedy pisano. Pierwszego dnia przyjazd i zakwaterowanie, próby na stadionie, a wieczorem zabawy ludowe i tańce przy dźwiękach kilku orkiestr. Drugiego dnia msza święta w godzinach porannych. W nabożeństwie wziął udział prezydent Mościcki. O godzinie 9 ustawił się korowód na tak zwanym trakcie inowłockim. Korowód otwierała orkiestra Tomaszowskiej Straży Ogniowej. Za nią jechał pułk samochodowy, dwa konie i chłop łowiczanin. Następnie brony sprężynowe, dwa konie, kosy, następnie byli Hucuł i Góral, dwie dziewczyny z grabiami, dwóch chłopów z kosami, Ślązak i Kujawiak i tak dalej, i tak dalej. Ta wyliczanka jeszcze ciągnie się z dożynek prezydenckich w II Rzeczpospolitej. To był taki moment, w którym dożynki zyskały oczywiście ten ogólnopaństwowy charakter, no ale nie pozbawione były tej tradycji ludowej czy tradycji chłopskiej, o której dzisiaj w audycji Dzieci Neo w Czwórce w sezonie trochę już podożynkowym w końcówce lata opowiadam wam właśnie.

Radio. You are listening to our program, Summer with Radio.

0: Sieci Neo.
1: Dwie dziewczyny z grabiami, dwóch chłopów z kosami, Ślązak i Kujawiak, dwie dziewczyny z sierpami, wóz siana i cztery dziewczyny z grabiami. Znów, dwie dziewczyny z grabiami, dwie dziewczyny z widłami, dwie dziewczyny na wozie, czterokołowy wóz, a na nim zboże, grupa chłopców i dziewcząt. Cztery pary, orkiestra wiejska i wieniec ogólnopolski. Czterech chłopców z cepami. To jest wyliczanka, którą opisywano w kontekście dożynek prezydenckich w roku 1928. W II Rzeczpospolitej rekordowych wzięło w nich udział około 40 tysięcy osób, w tym m.in. prezydent Ignacy Mościcki. W tamtych czasach to była niesamowita impreza, no i tak jak wspominałem, dożynki z tradycją wieńca, pochodów, wspólnego świętowania osób, które pracowały na roli, osób, które tą rolą zarządzały. Właściwie już od wieków nastych w Polsce obchodzono w podobny dość sposób. Natomiast w II Rzeczpospolitej właśnie te dożynki

miały charakter taki ogólnopaństwowy, który również dzisiaj, 100 lat później we współczesnej Polsce obowiązuje. Przywrócona została ta tradycja w roku 2000, właśnie w takiej formie, w której to na dożynkach pojawia się prezydent kraju, no i również mamy różnego rodzaju pochody, różnego rodzaju sposoby świętowania takiego kolektywnego, wspólnego na wsi. No i o tym w kolejnej godzinie w audycji Dzieci Neo po 14:00. Przede wszystkim jednak będę opowiadał wam o dożynkach tak zwanych centralnych. To były dopiero imprezy z rozmachem, czyli dożynkach w czasach PRL-u, których charakter też się zmieniał na przestrzeni kolejnych dekad Polski Ludowej, ale to dopiero były potężne, potężne dożynki. Dzisiaj w mojej audycji opowiadam wam właśnie o różnych tradycjach dożynkowych na przestrzeni lat. Tak chyba idealnie na końcówkę lata, z którym powoli, powoli się żegnamy, ale nie żegnamy się z audycją Dzieci Neo, bo ja wracam do was po godzinie 14:00.

0: Autopromocja.
1: Jeśli marzy Wam się podróż po Europie śladami kultowych filmów, rowerowa wyprawa wzdłuż wybrzeża Bałtyku, noc pod gwiazdami w polskich górach albo szalona eskapada na drugi koniec świata, dobrze trafiliście. W soboty po 18 w czwórce ruszamy w świat albo zabieramy Was do mało znanych, zachwycających zakątków Polski. Rozmawiamy z autorami książek, podróżnikami i pasjonatami lokalnych historii, którzy inspirują do odkrywania świata, bliskiego i dalekiego. City Break wakacje. W każdą sobotę od 18 do 20. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości.

0: wątpliwości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: Dziś w Polsce występować mogą przelotne deszcze i zachmurzenia, a pod wieczór temperatura może spaść z około 17 do 14 stopni Celsjusza. Nadchodzi jesień, choć nieśmiało, bo w najbliższych dniach czekają nas jeszcze rozpogodzenia.
1: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: Sezon letni, sezon wakacyjny powoli dobiega końca. Końcówka lata to jest taki czas, który przynajmniej mnie kojarzy się z dożynkami, z wiejskimi obchodami właśnie w Polsce i związanymi tak mocno z tradycją ludową, obchodzonymi w różnych zakątkach Polski w różny sposób, no ale też obchody dożynkowe zmieniały się w Polsce na przestrzeni lat. W pierwszej godzinie mojej audycji opowiadałem wam, jak to bywało drzewiej w dawnych wiekach, czy później nawet mniej więcej 100 lat temu w okolicach w okresie II Rzeczpospolitej po 1918 roku do roku 1939. W tej godzinie poopowiadam wam przede wszystkim o tym najbardziej spektakularnym momencie dożynkowym, czyli czasie PRL-u i czasie dożynek centralnych, które to odbywały się w Polsce co roku i czasami miały naprawdę spektakularny, potężny przebieg. Jak udało nam się uzyskać nagrania z archiwów Polskiego Radia? Posłuchajcie właśnie w temacie dożynkowym w audycji Dzieci Neo, co udało się wyszperać z archiwów Polskiego Radia.
2: A teraz, jak zwyczaj każe, ogrywanie przemówienia gospodarza. Tak, na wesoło, po naszemu, po chłopsku. Niech smyczki iskry na strunach wzniecą. Niech napięte do granic harmonie wydobędą najgłośniejsze i najskoczniejsze tony. Niech zawtórują im piszczałki, niech zagrzmią basetle. Niech ludzie długo pamiętają wspaniałe widowisko.
1: A przed chwilą w audycji słyszeliście fragment zapisu dożynek sprzed ponad już 50 lat, z dekady Gierka, kiedy to w PRL-u obchodzono dożynki centralne w taki bardzo charakterystyczny dla tamtej epoki sposób i chyba też, jeżeli chodzi o całą tradycję dożynkową, tak najczęściej wspominany i zapamiętany. Dlatego

że w czasie PRL-u w stosunku do tego, co działo się w II Rzeczpospolitej, dożynki przeszły głęboką metamorfozę w kierunku święta państwowego. Z takiego, jak wam wspominałem, religijno-ludowego święta dziękczynnego za plony, no te władze komunistyczne chciały uczynić właściwie propagandowe wydarzenie i taka celebracja czy mobilizacja wsi odbywała się w trakcie dożynek centralnych. Przodownicy pracy, kolektywizacji wsi celebrowali wtedy w taki sposób właśnie na dożynkach centralnych czas zbioru plonów w końcówce lata właśnie. No i często organizowano je przez lata w Warszawie na samym początku właśnie w Polsce po 1945 roku. No a później w innych miastach wojewódzkich pojawiał się Olsztyn, Łódź, Poznań. Ja też mam dla was relacje z Białegostoku z roku 1973. No i zawsze odbywało się to w ramach pewnego ustalonego ściśle scenariusza, pewnie sceny z różnego rodzaju dożynek, przede wszystkim właśnie z dekady Gierka, które też z archiwów Polskiego Radia dzisiaj w audycji Cieci Neo przypominamy wam, no kojarzą się wam z tymi PRL-owskimi dożynkami najbardziej, ale zawsze wszystkie dożynki w PRL-u miały właściwie podobny przebieg. Najpierw mieliśmy defilady delegacji rolników, tak więc to skojarzenie z tymi dożynkami z II Rzeczpospolitej, tym korowodem, który wymieniałem wam w pierwszej godzinie audycji, jest dość podobne, natomiast często wplatano w to różnego rodzaju motywy ideologiczne. Spacerowano nie tylko z wieńcami, ale też chociażby z portretami przywódców partii. No oczywiście przemawiał również pierwszy sekretarz KCPZPR, który no kreował się na takiego dobrego gospodarza, takiego dobroczyńcę chłopskiego. Były również występy zespołów artystycznych. No występowali na przykład tacy państwowi giganci jak Mazowsze czy zespół Śląsk, znane bardzo w PRL-u, no i wykonywano utwory sławiące Sojusz Robotniczo-Chłopski czy Polską Wieś. No i oto jesteśmy właśnie w czasie PRL-u w audycji, w której to opowiadam wam o dożynkach w audycji Dzieci Neo i za chwilę opowieść z dekady Gierka, czyli Polski lat 70. przedstawimy wam w czwórce.

To jest audycja, w której opowiadam wam w sezonie letnim dobiegającym końca o czasie dożynek i o tym, jak obchodzono dożynki przed laty. Tak jak wspominałem przed chwilą, w PRL-u dożynki miały swój szczególny rozmach i były takim świętem państwowym, trochę propagandowym, szczególnie w latach 50., kiedy to no, mieliśmy dość twardy ten system komunistyczny. Te dożynki miały duży wymiar propagandowy, taki surowy, silny ideologicznie. Naciskano też na tworzenie spółdzielni produkcyjnych, czyli też tutaj na tę kolektywizację rolnictwa, o której wspominałem. Dopiero w latach 70. Edward Gierek zasugerował, żeby dożynki te miały, czy ekipa związana z Edwardem Gierkiem nieco przeformułowała dożynki, no i one stały się właściwie takim widowiskowym show połączonym z transmisjami telewizyjnymi. No i tak oto na przykład 2 września 73 roku dożynki centralne odbyły się w Białymstoku. Mnóstwo w tamtym czasie producentów rolnych z Białegostoku i województwa ówcześnie białostockiego osiągnęło dużo lepsze wyniki produkcyjne od innych producentów z roli w reszcie kraju, no i w ten sposób próbowano nagrodzić Białystok właśnie w roku 73. Ja mam przed sobą fotografię, która dużo mówi o tym, jakie były dożynki w PRL-u, szczególnie właśnie w latach 70., czyli dekadzie Gierka. To jest fotografia z Białegostoku z 2 września 1973 roku i na tej fotografii mamy Edwarda Gierka, który niesie chleb przystrojony tutaj pięknie wraz z przedstawicielami roli w okolicach Białegostoku na stadionie, tak więc ta tradycja centralnych dożynek w latach 70. była bardzo, bardzo żywa. No i

0: bardzo charakterystyczna. A też jeżeli chodzi o kontekst dożynek w latach 70., to tak jak wspominałem, było to show i transmitowane w telewizji, no i mające taką właśnie widowiskową bardzo formę. I w kontekście tego widowiska za chwilę opowiem wam o tym, jak to było dokładnie 50 lat temu w kontekście dożynek właśnie, posługując się między innymi archiwami Polskiego Radia. Za chwilę wyciągniemy coś specjalnie dla was w audycji.
1: Dzieci Neo.

0: Neo. Na audycję Dzieci Neo. Zaprasza Jacek Paśnik.
1: A dzisiaj opowiadam wam o tym, jak przed laty w Polsce przebiegały dożynki, dlatego że końca dobiega sezon letni, również związany właśnie z obchodami dożynek. No i jesteśmy w dekadzie lat 70., w dekadzie Gierka. No to jeszcze przed nami w kontekście materiałów z archiwum Polskiego Radia. Posłuchajmy, jak to w 76 roku odbywała się pewna, no, mówiąca w tym momencie samym tytułem niezbyt wiele, żniwna batalia.
2: Niezwykle trudny był ten miniony tydzień dla rolników. Spiętrzyły się prace żniwne, a do tego sprzęt zbóż opóźniały uporczywe deszcze. To też hasło dnia, kto żyw do żniw, jest nadal bardzo aktualne. Tam, gdzie nie padały deszcze, kombajny pracowały od wczesnego świtu do późnego wieczora.
3: Pracujemy do godziny 10-11 wieczorem, tam długo jak tylko można.
4: A 11 to już ciemno jest.
3: Ciemno, to przy świetle pracujemy. Kombajny są garażowane na polu.
5: Snopowiązałka pracuje. Jak najbardziej, każdy snopek jest związany.
6: Tu jesteśmy przy obsłudze snopowiązałki, kosimy razem.
2: Każdy kłos na wagę złota wie o tym młodzież, która społecznie pomaga przy sprzęcie zbóż.
7: Gminny sztab, który został powołany na początku lipca, opracował listę osób, którym jest ta pomoc niezbędna. Bo kiedy zboże dojrzało, dawali nam znać, uzyskiwało się sprzęt i kosiło się zboże.
1: No i teraz mogliśmy posłuchać, jak to wyglądało w roku 1976, kiedy to mówi się, że w pewnym sensie zachwiał się system gospodarki Gierka, oparty na kredytach, no i też ściśle powiązany w kontekście pierwszej połowy lat 70. z propagandą sukcesu. Moglibyście pomyśleć, że skoro przez pierwszą połowę lat 70. w Polsce Gierka opowiadano o tym, że ludziom żyje się dostatniej, no to też oczywiście w kontekście tych widowiskowych dożynek, o których opowiadałem, tak dokładnie było, przedstawiano je jako święto sukcesu i powodzenia polskiej wsi w latach 70. Natomiast kiedy po 76 roku ta sytuacja gospodarcza zaczynała się drastycznie psuć, nie wpłynęło to wcale na obchody dożynek i pompę, z jaką obchodzono te dożynki. No i o tym już za chwilę w audycji Dzieci Neo w czwórce, bo jeszcze z archiwów Polskiego Radia mamy dla was nagrania z lat 80., czyli już parę lat po Gierku.
8: Je t'adore, je t'adore.

0: girls, girls, girls, girls, girls.
1: Дети Нео.
2: A w tej audycji opowiadam wam o tym, jak to bywało przed laty z tradycją dożynkową i jak ona się zmieniała. No to jesteśmy w latach 80., dekadzie, w której nie rządzi już PRL-em Edward Gierek, a inna ekipa. W międzyczasie wydarza się w 81 roku wprowadzenie stanu wojennego, który później dogasa do roku 83. I tak oto w roku 1984 odbywają się centralne dożynki, z których nagranie z archiwów Polskiego Radia mamy dla was właśnie w tej chwili.

0: Dożynkową stolicą jest w tym roku Głogówek w województwie opolskim. O 13 rozpoczną się tam tradycyjne uroczystości Święta Plonów.
1: Czy trudno jest być dobrym rolnikiem?
2: Bardzo trudno. To jest zawód może najbardziej skomplikowany od innych zawodów, dlatego że produkcja odbywa się nie pod dachem. I chociażby rolnik naprawdę chciał dużo zrobić, to warunki atmosferyczne mogą to wszystko przeszkodzić, zniweczyć.
3: Tak samo i nam nie szczędziła natura kłopotów. Trzeba tutaj podkreślić, że kobiety nasze, sądeckie, rolniczki szczególnie mocno napracowały się, bo większość prac trzeba było wykonywać ręcznie. Potrzeba nam zmechanizowania.
4: Nic nam w naszej Polsce nie wypada, tylko rzetelnie pracować. Wtedy i kryzys się zmniejszy, i zarobki mamy jakie takie, bo jest taka rzecz, że bez pracy nie ma kołaczy.
5: To było nagranie z centralnych dożynek z roku 1984. To posłuchajmy jeszcze jednego z roku kolejnego, 85.
6: Nie ma już zboża na polach. Żniwiarze, ci, którzy w tegoroczny urodzaj włożyli najwięcej pracy, obchodzą w tych dniach Święto Plonów. Na uroczystości dożynkowe w gminie Radziejów, leżącej w sercu znanej z gospodarności ziemi kujawskiej, na zaproszenie tamtejszych rolników przybędą za kilka godzin przedstawiciele kierownictwa państwa. Tam w Radziejowie zostanie wręczony symboliczny bochen chleba.
7: Nie chcę wymieniać, bo prawie wszyscy są u nas dobrzy rolnicy. Cała gmina jest dobra.
6: W pierwszym programie Polskiego Radia od godziny 12.55 będziecie mogli państwo słuchać bezpośredniej relacji z radziejowskich uroczystości dożynkowych.

0: Dzieci Neo.
1: Dzisiejsza audycja powoli dobiega końca, tak samo jak kończy się sezon letni, wieńczony dożynkami corocznymi. Opowiadałem wam dzisiaj w mojej audycji o tradycjach dożynkowych sprzed lat, z XVI-XVII wieku, z II Rzeczpospolitej, czy o dożynkach centralnych z PRL-u. Na moment jeszcze wspomnę o tym, jak dożynki wyglądały w latach 90., dlatego że no, po 89 roku był to czas depolityzacji życia społecznego, więc też te dożynki przestały mieć ten taki wymiar propagandowy, a zaczęły trochę kojarzyć z tym, z czym znamy je, czy kojarzymy je do dzisiaj. To był czas różnego rodzaju, nazwijmy to, pikników po prostu rodzinnych. To był też czas dominacji muzyki, disco polo. Na dożynkach na przykład można było posłuchać sobie, czy obejrzeć nawet występy takich grup jak Boys czy Top One, które zastąpiły w pewnym sensie te spektakularne zespoły pieśni i tańca, które w PRL-u przygrywały dożynkom centralnym. No to był oczywiście w latach 90. sezon dożynkowy, pewnie jak i dzisiaj. Czas kiełbasy z grilla, prawda, różnych napojów, które można sobie wspólnie konsumować ze znanymi nam bliskimi ludźmi właśnie na wsi. Też czas swojego rodzaju takich, myślę, że dość swojskich, choć pewnie z polskiej perspektywy egzotycznych, straganów z plastikowymi zabawkami z importu, różnego rodzaju loteriami fantowymi, tak więc ten ludowy charakter dożynek jako takiego wspólnego wiejskiego święta przetrwał i w latach 90. i przetrwał do dziś. Natomiast ten czas dożynek jako święta państwowego czy obchodzonego w ramach organów państwowych, który znany jest z II Rzeczypospolitej, o którym opowiadałem w pierwszej godzinie audycji, również powrócił po 89 roku, kiedy to w 2000 roku do tradycji spotkań

czy prezydenckich dożynek w Spale powrócił Aleksander Kwaśniewski, ówczesny prezydent, no i kontynuowali ją, kontynuują do dzisiaj kolejni prezydenci Rzeczpospolitej Polskiej. Te współczesne dożynki prezydenckie są bardzo podobne do tych z II Rzeczpospolitej, zapoczątkowanych prawie 100 lat temu, w roku 1927, czyli odbywa się uroczysta msza święta, ceremonia wręczenia chleba, parze prezydenckiej przez starostów dożynkowych, no i ogólnopolski konkurs na najpiękniejszy wieniec. Polecam Wam wybierać się do Spały na prezydenckie dożynki, szczególnie po to, żeby zobaczyć te najpiękniejsze wieńce dożynkowe. To jest taka tradycja, która no dzisiaj trochę rozpoczęła nam naszą audycję, bo opowiadałem Wam o wieńcach dożynkowych sprzed wielu, wielu lat. No i dzisiaj można sobie te dożynkowe wieńce na dożynkach prezydenckich chociażby w Spale oglądać co roku. No i to jest chyba trochę taka audycja, w której przyznam szczerze, ja sobie myślę o zakończeniu lata. No i myślę, że temat dożynkowy bardzo pasuje do tego dogasającego powoli sezonu letniego. Jeśli byliście na dożynkach w tym roku, to zazdroszczę. To jest świetna, świetna tradycja i bardzo Wam dziękuję, że przez ostatnie 2 godziny mogłem Wam trochę przybliżyć jej historię. A my słyszymy się jak zwykle w audycji Dzieci Neo co tydzień w sobotę o godzinie 13. Dzięki wielkie, że byliście ze mną przez ostatnie 2 godziny. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.

Soczyć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim bramę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Sobota przychodzi z pogodą w trybie zobaczymy, co się wydarzy. W Warszawie, w tym na Białołęce, 21 stopni, całkiem przyjemnie, choć chmury będą próbowały przejąć kontrolę nad niebem. Możliwy deszcz, więc parasol warto mieć przy sobie, nawet jeżeli będzie udawał, że jest tylko modnym dodatkiem. W Krakowie również 21 stopni, ciepło, ale nie do końca stabilnie. Słońce może się pojawiać, deszcz też, czyli pogoda idealna dla tych, którzy lubią niespodzianki. A w Gdańsku 18 stopni, tutaj już zdecydowanie bardziej morski klimat, będzie wietrznie, momentami deszcz, a wiatr może zrobić z fryzury projekt.

0: akt artystyczny. Krótko mówiąc, Centrum Polski jeszcze negocjuje z latem, południe korzysta z resztek ciepła, a nad morzem jesień pomału wysyła swoje CV.
1: Autopromocja. Gdzie jesteś,
2: kiedy spadam? W sobotnim paśmie muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17. Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: audycję Czwórka na Dzielni. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry Warszawo, tu Czwórka, ale dzisiaj zdecydowanie nie ze studia. Dzisiaj rzeczywiście jesteśmy na Dzielni. Startujemy z Białołęki, a dokładnie z Parku Picassa i właśnie stąd zaczynamy naszą wrześniową podróż po Warszawie, po jej dzielnicach, po ulicach, po podwórkach i miejscach, które niekoniecznie znajdziecie w przewodnikach. Dzisiaj na start Białołęka, no dla jednych strasznie daleko, dla innych najlepsze miejsce na świecie, bo przecież jestem u siebie. No właśnie, dzisiaj sprawdzimy, jak naprawdę żyje się tutaj, gdzie bije serce tej dzielnicy, co mają do powiedzenia jej mieszkańcy i czy Białołęka rzeczywiście jest tylko sypialnią Warszawy. No a powodów, żeby dziś być tutaj właśnie w Parku Picassa jest naprawdę całkiem sporo, bo trwa w tej chwili Back to School, czyli sportowy piknik na początek roku szkolnego i też równolegle razem z nami o godzinie 15 ruszyła taka impreza, taka inicjatywa, która nazywa się Stacja Retro Integracja. O niej też będziemy mówić jeszcze w czasie naszego dzisiejszego 3-godzinnego spotkania z Białołęki. Przez najbliższe 3 godziny będziemy więc tam, gdzie coś się dzieje, z mikrofonem w ręku, między mieszkańcami, muzyką, sportem i lokalnymi historiami. Czwórka na Dzielni, pierwszy przystanek Białołęka, no to zaczynamy.

0: like this. It's our home.
1: Czwórka na dzielni.
2: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
3: Czwórka dzisiaj wyszła ze studnia, rzeczywiście jest na dzielni, jesteśmy dzisiaj na Białołęce. No a Białołęka to dla mnie wielkie osiedla, nowe bloki, tysiące mieszkańców. No ale czy zawsze Białołęka właśnie tak wyglądała? O tym, co było tutaj, zanim Białołęka zaczęła rosnąć w górę oraz w bok, jak gwałtowno urbanizacja zmieniła tę część miasta, no i czy mieszkańcy nowych osiedli mają świadomość po w ogóle, jakiej historii właściwie codziennie chodzą? No i o tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z warszawianistą i przewodnikiem po Warszawie, Przemysławem Ciunowiczem, związanym z Po Warszawsku i współautorem Po Warszawsku, przewodnika spacerowego po stolicy. Dzień dobry, witaj w naszym plenerowym studiu na Białołęce. Czy Białołęka jakkolwiek jest ci bliska? Czy to jest taka dzielnica bliska twojemu sercu?
4: Skłamał, gdybym powiedział, że tak, chociaż jestem z tej samej strony Wisły, bo jestem z Rembertowa i na Białołękę bardzo często zapuszczałem się rowerem przez Pragę. I jakby sprzyja temu fakt, że Białołęka jest ogromną dzielnicą powierzchniowo i też, że fajnie się tutaj jeździ, pomimo, że może nie ma tutaj takich miejskich ścieżek rowerowych, jak znajdziemy w dzielnicach centralnych, to jednak fajnie pojeździć na takim wciąż, no, na peryferiach Warszawy, trzeba to jasno powiedzieć.
3: Jesteś warszawianistą, czy interesowałeś się tym, co w ogóle było tutaj, zanim powstały te wielkie osiedla i zanim zwykliśmy nazywać Białołękę sypialnią Warszawy?
4: Tak, oczywiście. Początków Białołęki jako wsi możemy szukać już w XV wieku. Pierwsze wzmianki o Białołęce są z 1425 roku i tak naprawdę dzisiejsza Białołęka to jest wiele wsi, które żyły obok siebie, wiele wsi, wiele folwarków, dworów, które później z przyczyn administracyjnych połączono

0: w jedno. Stąd dzisiejsze nazwy, które się zachowały w miejskim systemie informacji, takie jak chociażby Henryków, Szamocin i inne, Białołęka Dworska, Szlachecka. Mamy tych nazw 11. Tak samo Tarchomin, który też jest bardzo, bardzo starą wsią pochodzącą ze średniowiecza. No i ta Perełka, czyli kościół świętego Jakuba Apostoła, który jest tutaj niedaleko nas.
1: Czyli Białołęka nie jest takim jednym jakby organizmem, tylko jest złożona z jakichś mniejszych, dawnych wsi oraz miejscowości. Tutaj wspomniałeś Tarchomin, Płudy, Żerań, Nowodwory. Tego jest naprawdę dużo.
0: Tak, oczywiście. I tutaj musimy powiedzieć, że jeszcze w XIX wieku Białołęka należała do wsi Brudno, do gminy Brudno, czyli tej sąsiadującej z terenami obecnymi. I dopiero Białołęka została włączona do Warszawy w 1951 roku na mocy wielkiej reformy administracyjnej Warszawy. A gdyby szukać takiej części Białołęki, która już przed wojną była w Warszawie, to był to Różopol.
1: Dzisiaj jesteśmy w parku Picassa, w takiej zielonej części Białołęki, ale gdybyśmy mieli się tak przejść po tej dzielnicy, to właściwie co nam zostało z tej dawnej Białołęki? Są tutaj jakieś pozostałości? Gdzieś możemy to poczuć?
0: No tak, oczywiście. Są kościoły chociażby na Płudach, właśnie ten wspomniany kościół świętego Jakuba Apostoła na Tarchominie, który jest najlepszym przykładem zachowanego gotyku w Warszawie, datowanego na początek XVI wieku, i to jest naprawdę prawdziwa perełka, bo on się ostał w niezmienionej formie od tego XVI wieku. Oczywiście był rewitalizowany, bo trochę ucierpiał w czasie wojny, ale nie tak jak na przykład katedra staromiejska czy kościoły na Starym Mieście, na Krakowskim Przedmieściu. Właściwie tylko wymieniono dach i stropy. No, Niemcy nam ukradli dzwony, ale to jest perełka, która jest na przedmieściach Warszawy i warto przyjechać chociażby specjalnie, żeby to zobaczyć.
1: No i my dzisiaj specjalnie tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy dzisiaj w parku Picassa, jesteśmy dzisiaj na Białołęce. Czwórka na dzielni. Po prostu dzisiaj poznajemy dzielnicę Warszawy od zupełnie innej strony i dlatego dzisiaj jeszcze przez chwilę razem z nami Przemysław Ciunowicz, warszawianista, przewodnik po Warszawie. Za chwilę do wycieczki po Białołęce. Powrócimy.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Pogoda nam dzisiaj sprzyja, aura jest naprawdę wspaniała, słońce mamy naprawdę cudowne w parku Picassa. Czwórka dzisiaj jest na dzielni, dzisiaj wylądowaliśmy na Białołęce i sprawdzamy, jak tutaj się żyje, jak się tutaj żyje mieszkańcom, jaka w ogóle historia kryje się za tą dzielnicą. Dzisiaj totalnie odkrywamy Białołękę i dlatego razem z nami jest Przemysław Ciunowicz, warszawianista, przewodnik po Warszawie, współautor po warszawsku przewodnika spacerowego po stolicy, który zgłębiał historię Białołęki. No nie ukrywam, że trochę specjalnie dla nas. No tak się zwykło mówić o Białołęce, że to jest sypialnia Warszawy. Właściwie skąd się wziął ten stereotyp?
3: Ja nie wiem do końca, czy to jest stereotyp. On może jest zazwyczaj trochę krzywdzący, ale to jest naturalny los urbanizacji miejskiej, bo taką sypialnią dawniej był Ursynów. Później już się do tego przyzwyczailiśmy. Trochę stało się Bemowo. A tak naprawdę o tym mówi chyba statystyka, bo jeszcze w 1994 roku, kiedy Białołękę wyłączono z Pragi Północ i stała się gminą, zanim jeszcze stała się dzielnicą, to na Białołęce mieszkało, jeśli dobrze pamiętam, 33 tysiące mieszkańców. Dziś jest to już prawie 200 tysięcy mieszkańców, czyli jest to wzrost o kilkaset procent w ciągu 30 lat i to się stale powiększa. Są ciągle nowe inwestycje. Myślę, że powstaną kolejne osiedla wraz z doprowadzeniem metra tutaj.
2: Czy jak przechadzamy się po Białołęce, to nadal mamy takie wrażenie, że to jest taka dzielnica, z której rano się wyjeżdża do centrum, do pracy, a wieczorem no właśnie tylko wraca do domu?
3: Myślę, że trochę tak, aczkolwiek na pewno Białołęka ma swoje ambicje, bo tutaj ma powstać bodaj największa w Warszawie pływalnia i może być takim trochę samodzielnym miastem w mieście. Ja trochę się powołuję na ten Ursynów, na którym kiedyś mieszkałem, bo na Ursynowie właściwie wszystko jest i czy prawie wszystko.
2: Poza kinem.
3: Poza kinem teraz, tak, oczywiście.
2: Za którym myślę, że Ursynów bardzo tęskni.
3: Ja też tęsknię za tym kinem, bo tam wielokrotnie chodziłem i wtedy tak naprawdę nie było potrzeby jeżdżenia do centrum, jeśli się nie jeździło do pracy, prawda?
2: Ale co właściwie musi się wydarzyć, żeby dana dzielnica, no taka właśnie jak ta, która jest nazywana sypialnią Warszawy, zyskała swoje życie kulturalne, swoją własną gastronomię, rekreację, czy jakieś lokalne inicjatywy? Co się w ogóle musi takiego wydarzyć, żeby coś takiego zaczęło funkcjonować i żeby to zaczęło w ogóle funkcjonować jak taka mała społeczność?
3: Myślę, że to jest takie połączenie tożsamości, lokalnej świadomości, dumy z tego, gdzie się mieszka, wraz z rozwojem infrastruktury, komunikacji, usług publicznych. Dlatego też wspomniałem o tym basenie, który jest teoretycznie prozaiczny, ale tak naprawdę może spowodować też to, że ludzie z ościennych dzielnic będą tutaj przyjeżdżać, czy wręcz spoza Warszawy i w ten sposób Białołęka może stać się modna po prostu. Jeżeli powstaną tutaj inwestycje nie tylko mieszkaniowe, ale też takie, które będą skłaniały czy turystów, czy ludzi z innych dzielnic, by się tutaj pojawiali, to na pewno Białołęka może stać się jedną z fajniejszych dzielnic w Warszawie, chociaż już teraz jest bardzo fajna.
2: No właśnie, jesteśmy dzisiaj w parku Picassa, całkiem sporo ludzi tutaj jest, są food trucki, ludzie siedzą i jedzą, tam gdzieś dalej toczy się piknik, być może trwają jakieś spotkania z sąsiadami. Czy myślisz, że w tej chwili mieszkańcy Białołęki czują już jakąś taką mocniejszą więź ze swoją dzielnicą?
3: Myślę, że tak. Myślę, że się to też będzie zmieniać z czasem, gdy ludzie zaczną się tutaj osiedlać na stałe i zaczną tworzyć kolejne nowe wspólnoty. Przykład warszawskich dzielnic pokazuje, że takie wspólnoty powstawały często nie na przełomie jednego, ale wielu pokoleń, gdy zaczęły powstawać różne lokalne inicjatywy, stowarzyszenia, które kultywowały takie rzeczy jak chociażby Gwara Warszawska, jak pamięć o kamienicach, których już dzisiaj nie mamy. Także

0: wszystko przed nami tutaj.
1: Jak się mówi o Białołęce, albo jak mówi się, że się jedzie na Białołękę, to bardzo często pojawia się słowo daleko. Czy daleko to jest właśnie jeszcze jakiś rodzaj geografii? Czy to już jest właściwie taki stereotyp? No umówmy się, no Warszawa jest gigantycznym miastem, gigantyczną metropolią i czasem przejechanie z jednego punktu do drugiego punktu, no zajmuje nam sporo czasu, ale czy w ogóle w przypadku Białołęki daleko to jest coś, co określa w tej chwili tę dzielnicę?
0: Myślę, że jeszcze trochę tak, chociaż tak jak wspomniałem, gdy będzie tutaj metro, na pewno skróci się czas dojazdu i widzimy to na przykładzie Targówka, z którego często ciężko było się wydostać tutaj z rejonów Świętego Wincentego i ogólnie Targówka mieszkaniowego, a dzisiaj w kilkanaście minut dojedziemy do metra Świętokrzyska i możemy iść na spacer po centrum miasta. Z Białołęki będzie trochę dalej, bo jest dalej położona od Targówka. Dziś wiele osób dojeżdża na Bielany, na Młociny, żeby się przesiąść w metro. Natomiast ten dystans będzie się na pewno z czasem skracał, więc trzeba trzymać kciuki za rozwój metra.
1: Na Białołęce dzisiaj jesteśmy. Przemek Ciunowicz cały czas razem z nami, warszawianista, przewodnik po Warszawie. Dzisiaj odkrywamy tę dzielnicę specjalnie dla Was.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: To fakt, nie jesteśmy dzisiaj w studiu czwórki, wyszliśmy dzisiaj poza to studio, jesteśmy w Parku Picasso, jesteśmy dzisiaj na Białołęce, gdzie trwa piknik, gdzie jest przegląd radosnej twórczości mieszkańców Białołęki, tych najmłodszych na razie, być może później ci starsi również pokażą, co potrafią, no ale dzisiaj rzeczywiście odkrywamy tę dzielnicę specjalnie dla was, dla wielu mieszkańców Warszawy. To jest dzielnica, która określa się mianem, że tam jest daleko. No jest daleko, ale jest też bardzo przyjemnie, o czym Przemek Cinowicz nam opowiada cały czas na antenie czwórki, opowiadając historię Białołęki, ale także o tym, czy to jest tylko sypialnia Warszawy, czy jednak już takie miejsce, które żyje trochę swoim życiem. No to teraz porozmawiajmy o tym, gdzie zabrać kogoś na Białołęce. Najpierw może powiedzmy jakoś tak rowerowo, bo wspomniałaś o tym, że przyjeżdżasz tutaj na rowerze, więc jakaś taka trasa rowerowa przyjemna dla tych, którzy jeszcze tutaj nie byli. Masz bardzo piękne tło muzyczne, więc opowiedz nam, co możemy zobaczyć na Białołęce, przyjeżdżając tutaj na rowerze.
3: To przede wszystkim można tutaj jeździć w różnych kierunkach. Można dotrzeć tutaj z centrum, przejechać wzdłuż ulicy Modlińskiej i za chwilę tutaj wypuścić się na ten piękną trasę wałem aż do Jabłonnej, która prowadzi przez Nowodwory. Można też pojechać wzdłuż kanału Żerańskiego aż nad Zegrze, czyli to jest kolejna duża trasa. Można pojechać w stronę Puszczy Słupeckiej, czyli w stronę Marek i Radzymina. Jest tutaj naprawdę gdzie pojeździć, więc w tak dużą dzielnicę jak Białołęka fajnie obejrzeć z roweru. Można też oczywiście z mostu sobie zobaczyć, jak wygląda Wisła po obu stronach i pojechać na Bielany, ale mamy tutaj też trochę pozostałości fajnych, architektonicznych. To też może być fajna trasa.
2: No a gdybyśmy mieli się po prostu przejść na miły spacer po Białołęce, to gdzie zaczynamy naszą spacerową wycieczkę?
3: Ja bym postawił mimo wszystko na zbiórkę przy ratuszu na Światowida, poszedł w stronę Tarchomina, w stronę ulicy Mehofera, zobaczył, jak Tarchomin się rozwijał. To jest takie niby typowe PRL-owskie budownictwo, ale ono coś w sobie dalej ma. To jest końcówka lat 70. Dotarłbym do tego kościoła świętego Jakuba, wszedł do środka, zobaczył fajny barokowy wystrój, następnie przeszedłbym w stronę Nowodworów i poszedł na drugą stronę właśnie Modlińskiej na Płudy, poszukałbym drewniaka tak zwanego, czyli czegoś, co trochę nie pasuje do Białołęki, czyli do Świdermajera, który jest przy ulicy Fletniowej, a Świdermajery kojarzymy przede wszystkim z linią Otwocką, z Wawrem, z Falenicą.
2: To cóż ten jeden tutaj robi na Białołęce?
3: Taka chyba była po prostu koncepcja właściciela. On powstał tutaj na początku XX wieku jako taka lokalna ciekawostka, a ten szlak Świdermajerów to jest coś unikalnego w naszej architekturze, no ale to już nie tutaj. To tutaj bardziej jako taką właśnie jedną lokalną atrakcję.
2: Dzisiaj jesteśmy na Białołęce, dzisiaj poznajemy tę dzielnicę, która wydaje się bardzo ciekawa, nie jest jednolita. Myślę, że całkiem sporo tutaj jest takich ciekawych rzeczy do odkrycia. Warto się tutaj wybrać, ta komunikacja pewnie z czasem będzie zdecydowanie lepsza, ale tak jak Przemek Cinowicz nam tutaj opowiada, najlepiej tutaj rowerem przyjechać, bo w sumie jak tak patrzę na tę dzielnicę, no może to jest złudne, ale może mnie wyprowadzisz z błędu. No bo dzisiaj jesteśmy akurat w parku, więc ta zieleń rzeczywiście nas otacza z każdej strony, ale czy w ogóle Białołęka jest taką zieloną dzielnicą, gdzie po prostu miło też się zrelaksować, nie tylko zwiedzać, ale po prostu miło się zrelaksować i nabrać świeżego powietrza w płuca?
3: Moim zdaniem jak najbardziej. Jesteśmy w Parku Picassa, ale też jest bardzo fajny Park Henrykowski. Są zielone tereny przy kanale Żerańskim, w którym

0: To taka ciekawostka, odbywały się wielokrotnie Mistrzostwa Świata w wędkarstwie na przykład. Mamy też, o czym wcześniej nie powiedzieliśmy, elektrociepłownię Żerań, która no, jest jednym z najbardziej znanych budynków w ogóle w Warszawie z racji swoich gabarytów i z racji funkcji, którą pełni. Jest śluza imienia Tadeusza Tillingera, też taka dosyć znana i budowa jej jakby wzmogła taką działalność handlową i udostępnienie Wisły dalej w stronę właśnie kanału Żerańskiego i dalej połączenia z Zegrzem i z Narwią. Także na Białołęce jest dużo takich rzeczy, które można uważać za mieszaninę rzeczy, powiedziałbym takich, jak to powiedzieć dobrze, trochę połączenie zabytków i takiej użyteczności publicznej. To jest coś, z czego Białołęka też słynie.
1: Jesteś współautorem przewodnika po warszawsku. Czy gdybyś miał napisać kolejną jego część, to Białołęka miałaby tam jakiś swój rozdział? Byłoby o czym pisać?
0: Myślę, że tak. Obecnie jesteśmy gdzieś tam na etapie rozmów, czy i kiedy powstanie druga część, być może w przyszłym roku, i jeśli tak, to myślę, że Białołęka na pewno też z Tarchominem byłaby jednym z rozdziałów. W pierwszej części mieliśmy 28 rozdziałów, także w drugiej myślę, że w tych 28 znaleźlibyśmy miejsce na taki spacer po Białołęce.
1: No i fajnie, że wpadłeś do naszego plenerowego studia tutaj na Białołękę, czwórka na dzielni. Dzisiaj właśnie eksplorujemy tę dzielnicę, odkrywamy ją dla siebie, ale także i dla mieszkańców, i dla tych, którzy tutaj jeszcze nie byli. Przemek Ciunowicz dzisiaj był razem z nami, warszawianista, przewodnik po Warszawie. Wielkie dzięki, życzę ci miłego popołudnia
0: dzięki
1: na Białołęce.
0: I ja tobie też życzę, korzystajmy z tych ostatków lata, które mamy.
1: Wielkie dzięki.
0: Dzięki.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Wyszliśmy dzisiaj ze studia i faktycznie jesteśmy na dzielni. Dzisiaj jesteśmy na Białołęce. Postanowiliśmy sprawdzić, jak żyją poszczególne dzielnice Warszawy i dzisiaj wylądowaliśmy właśnie tutaj. Sprawdzamy też, jak widzą swoją dzielnicę jej mieszkańcy, co tutaj lubią, czego im brakuje i gdzie zabraliby kogoś, kto trafia na Białołękę po raz pierwszy. No i najważniejsze, czy Białołęka to nadal sypialnia Warszawy, czy jednak zdecydowanie coś więcej. Za co ludzie w ogóle lubią

0: dzielnicę?
1: To, że tu jest wszystko, jak miasto w mieście, oprócz, nie wiem, basenu, galerii, sal zabaw i tak dalej, wszystko jest pod ręką.
2: Uważam, że to przepięknie jest. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Taka enklawa zieloności. To jest przepięknie na Białołęce. Można sobie spokojnie podpoczywać. No i tak pochodzić, jak pan widzi.
3: Pogodnie tutaj jest mimo wszystko. Mimo, że taki, mimo tych wszystkich stereotypów, tutaj jest dosyć spokojnie.
4: Bardziej znamy zieloną Białołękę, zdecydowanie okolice kanału Żereńskiego. Samo przejście nad kanałem, bardzo fajne miejsce, po prostu, żeby wyjść pospacerować przez kilka godzin. Tak, i ścieżka rowerowa do Nieporętu, jeżeli ktoś lubi tego typu atrakcje.
5: No na pewno dużo terenów zielonych. Fajne miejsce na spędzenie popołudnia. Jest czym pooddychać.
4: Biorąc pod uwagę, że zamieszkaliśmy w nowym bloku, gdzie wprowadzaliśmy się wszyscy razem, i zwykle są to bardzo podobiekowo osoby, no to my akurat z sąsiadami jesteśmy bardzo, bardzo zżyci.
1: Jest sypialnią Warszawy, ale wygodną bardzo. Można też mieszkać i wygodniej, nie trzeba się przedostawać gdzieś do centrum miasta, żeby coś załatwić.
4: Myślę, że już jest mitem, szczególnie, że Białołękę przede wszystkim zamieszkują młode osoby, które potrafią sobie zorganizować czas w bardzo dobry sposób.
0: Tak się właśnie żyje na Białołęce i to specjalnie dla was sprawdzał nasz reporter Max Harton. A my jeszcze tutaj zostajemy, jeszcze tutaj będziemy przez następne 2 godziny. W pierwszej godzinie sprawdzaliśmy, co tam dobrego słychać na Białołęce, poznawaliśmy jej historię. Posłuchaliśmy też mieszkańców, no bo w czwórce na dzielni ekspertami są dla nas również ludzie, którzy po prostu tutaj żyją. Teraz cały czas trwa tutaj piknik integracyjny, ale także piknik Back to School. Przewija się tutaj naprawdę masa ludzi, którzy się przyszli tutaj po prostu spotkać, porozmawiać ze sobą, no i też miło spędzić czas. Po następnej godzinie, czyli po godzinie 16, będziemy sprawdzać też kulturalną Białołękę. Czy po kulturę trzeba stąd jechać do centrum? Czy mieszkańcy mają tutaj z czego korzystać? Jaka jest oferta kulturalna tutaj dla nich? O tym wszystkim będziemy mówić w czwórce na dzielni po godzinie 16. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Kastopio, Kastopio,
7: Siemano, z tej strony BRK.

0: Na zegarach godzina 16.
1: Pogoda.
0: Lato oficjalnie nie składa broni, ale wrzesień coraz głośniej puka do drzwi. W Warszawie 21 stopni, chmur sporo, ale temperatura całkiem weekendowa. Możliwy przelotny deszcz, więc wychodząc z domu najlepiej zabrać parasol albo przynajmniej osobę, która zawsze mówi, przecież miało nie padać. W Krakowie 21 stopni, ciepło i całkiem przyjemnie, choć deszcz również może się pojawić, czyli plan na dzisiaj kawa na mieście i bardzo przyjemny spacer. A w Gdańsku 18 stopni, tutaj już Bałtyk pokazuje charakter, chłodniej, mocniej powieje i miejscami może popadać.
1: Autopromocja. Hop, hop, do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.

0: rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: audycję Czwórka na Dzielni. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzisiaj czwórka opuściła bezpieczne cztery ściany studia i wyruszyła w teren. Kierunek Białołęka, jesteśmy w parku Picassa, czyli tak naprawdę bardzo przyjemnie tutaj spędzamy czas, no bo ludzi jest tutaj sporo. Mamy m.in. piknik Back to School, jest sport, jest muzyka, są spotkania. Jest także akcja Stacja Retro Integracja, o której będziemy jeszcze mówić w czasie naszego spotkania. Innymi słowy, jeżeli ktoś planował dzisiaj siedzieć w domu i mówić, że nic się nie dzieje w mieście, no to chyba wybrał niewłaściwą dzielnicę. Bo na Białołęce dzieje się naprawdę całkiem sporo. Dzisiaj sprawdzamy, co słychać na Białołęce. Rozmawiamy z mieszkańcami, zaglądamy tam, gdzie zwykle radiowy mikrofon nie zagląda. No i przede wszystkim dzisiaj dobrze bawimy się razem z mieszkańcami Białołęki. Dzisiaj czwórka jest na dzielni, jesteśmy u Was, czyli dzisiaj jesteśmy na Białołęce.

0: na audycję Czwórka na Dzielni. Zaprasza Kasia Dydo. Kasia Dydo.
1: Czwórka dzisiaj jest na Dzielni i dzisiaj konkretnie jesteśmy na Białłęce, jesteśmy w parku Picassa, gdzie naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje, a ludzi tutaj cały czas przybywa, no bo są i pikniki integracyjne, jest też piknik Back to School. Tutaj mamy food trucki, ludzie siedzą, jedzą, rozmawiają, po sąsiedzku przybijają ze sobą piątki. No, ale my dzisiaj w ogóle sprawdzamy, co się dzieje w tej dzielnicy na co dzień i dlatego postanowiliśmy też sprawdzić, jak kulturalnie żyje ta dzielnica. Dzisiaj jesteśmy na Białłęce, więc zaglądamy do Białłęce. Łęckiego Ośrodka Kultury. No, Dom Kultury to nie tylko scena, spektakle i zajęcia dla dzieci, to w ogóle jest takie miejsce, gdzie dzielnica na

0: naprawdę może się spotkać. Co się dzieje w Białołęckim Ośrodku Kultury, czego szukają w nim mieszkańcy, jak zmieniają się ich potrzeby. O tym porozmawiam z Dorotą Zajdel, która jest specjalistką do spraw sekcji artystycznych i też przedstawicielką Białołęckiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry, witamy na Białołęce, chociaż to jest może twoja dzielnica, tak naprawdę jesteśmy u ciebie w domu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Nie jest to moja dzielnica, ale sercem, tak, jestem z Białołęką, pracuję tu już czas jakiś i staram się te potrzeby naszych Białołęczan poznać dosyć dobrze. Czego oni poszukują? Myślę, że poszukują paradoksalnie samych siebie i innych ludzi, to znaczy potrzebują spędzić czas poza telefonem, poznać bliżej być może swoje głęboko ukryte zainteresowania i pasje, a z drugiej strony szukają drugiego człowieka, czyli chcą spotkać osobę o podobnych zainteresowaniach, o podobnych upodobaniach. Oczywiście interesuje ich rozwój osobisty i rozwój kompetencji, ale przede wszystkim myślę to, czego my wszyscy szukamy, czyli możliwość artystycznej ekspresji i emocje. Wzruszenia i emocje, a to przecież kultura zapewnia.
0: Powiedz, jakie zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem, co się rozchodzi najszybciej, no bo wiadomo, że przecież liczba miejsc jest zawsze ograniczona. Mamy wrzesień, więc wszyscy już się zastanawiają, na co mogą się zapisać, więc co tak naprawdę teraz interesuje ludzi w kulturze, jeżeli chodzi o zajęcia w ośrodku kultury?
1: Wiesz, te mody się zmieniają, właściwie z sezonu na sezon jest zawsze troszeczkę inaczej, ale są takie stałe punkty programu, czyli nasze tak zwane pewniaki. To z pewnością jest ruch i taniec, plastyka, rękodzieło, muzyka, śpiew, ale też nauka, gry na instrumentach. No i oczywiście teatr. I to, co jest ciekawe i myślę, że piękne, coraz więcej osób dorosłych do nas przychodzi. Czyli nie jest już tylko tak, że rodzice odprowadzają do ośrodka kultury dzieci na zajęcia
0: popołudniowe. Siedzą pod drzwiami, na ławeczkach.
1: Dokładnie. I skrolują smartfony. Tylko sami są uczestnikami naszych zajęć. Myślę, że potrzebują po prostu po południu zrobić coś dla siebie, czyli mieć na przykład wtorek wieczorny tylko dla siebie, wyrwać się z domu, odpocząć po pracy. I stąd bardzo mocno rozwinięta u nas w tym sezonie oferta dla osób dorosłych, co nie jest takie oczywiste, jeżeli myślimy o ośrodku kultury i zajęciach popołudniowych.
0: No takim... to co proponujecie tutaj na Białołęce dorosłym?
1: Wszystko. Bardzo dużą część stanowią takie zajęcia spod znaku well-beingu, czyli medytacja w ruchu, zajęcia typu zdrowe ciało, zdrowy kręgosłup, yoga, ale też dorośli bardzo mocno idą dziś w rękodzieło. To znaczy oni chcą mieć taką możliwość wytwórstwa, zrobienia czegoś, podarowania potem tego wyjątkowego przedmiotu jako prezentu bliskiej osobie. Ceramika u nas jest takim absolutnym hitem. Mamy też wspaniałą panią ceramiczkę, panie Haniu, pozdrawiamy panią serdecznie. Ale dorośli też chętnie, i to bardzo mnie cieszy za każdym razem, uczestniczą w wydarzeniach takich scenicznych. Czyli na przykład zapisują się na zajęcia śpiewu, a potem występują na dużej scenie, bo zawsze marzyli o tym, żeby nauczyć się śpiewać, a nie mieli takiej możliwości. A wracając jeszcze do tych rękodzielniczych, malarskich, różnych tematów dla dorosłych, sporo tego mamy w ofercie, no to myślę, że my dajemy taką przestrzeń dorosłym do tego, żeby się bezkarnie mogli pobrudzić, no bo przecież dorośli się nie brudzą, a u nas mogą. Potem umyją rączki, pójdą do domów i będą znowu poważnymi rodzicami swoich dzieci.
0: No to mamy super ofertę dla dzieci, co jest dosyć oczywiste, bo tak jest w każdym ośrodku kultury. No mamy też bardzo szeroką w tym roku ofertę dla osób dorosłych, bo te też mają ochotę wychodzić z domu i uczestniczyć w różnych ciekawych zajęciach. No a jak jest z młodzieżą? Bo to jest taka grupa, którą no właśnie łatwo przyciągnąć do ośrodka kultury.
1: Łatwo i niełatwo. Myślę, że trzeba mieć pomysł, co zrobić, żeby ta młodzież przyszła i my, mam nadzieję, taki pomysł mamy. W ogóle taką wyjątkową przestrzenią u nas, zarówno dla dorosłych, ale także dla młodzieży, jest nasza stosunkowo nowa lokalizacja. To jest piękna, zabytkowa, secesyjna willa przy Modlińskiej 257. Więc ja bardzo zachęcam, kto nie zna historii tego miejsca, żeby poszperać trochę w internecie chociażby, w archiwach. To nie trzeba chyba, bo historia jest dość mocno opisana. I tam rzeczywiście ta nasza oferta jest mocno skupiona na młodzieży i na dorosłych. Czego młodzież szuka i czego potrzebuje i kiedy przyjdzie? Przyjdzie, kiedy będzie miała przestrzeń do takiej artystycznej ekspresji, kiedy będzie miała wpływ na to, co robi, ale młodzież szuka też autorytetów, to ciągle jest aktualny temat, i pewnego rodzaju wspólnoty, takiego bycia w grupie. Myślę, że to też jest takie poszukiwanie podświadome, pewnej odtrutki na to życie wirtualne i życie w telefonie. Oni potrzebują tego fizycznego kontaktu, jak my wszyscy, z drugiej

0: drugim człowiekiem i ze swoją grupą rówieśniczą, to nie jest takie oczywiste, jak kiedy my byłyśmy dziećmi. Wychodziło się na podwórko i to się działo samo. Dzisiaj trzeba się troszkę bardziej postarać.
1: No i ośrodek kultury to, ja myślę, jest takie bardzo dobre miejsce. Zresztą za chwilę też o tym porozmawiamy, o tym, czy to jest miejsce, do którego przychodzimy tylko na zajęcia, czy jednak przychodzimy po coś więcej niż tylko umiejętność. Cały czas razem z nami Dorota Zajdel z Białołęckiego Ośrodka Kultury, bo dzisiaj jesteśmy na Białołęce, dzisiaj jesteśmy w Parku Picassa, dzisiaj czwórka jest na dzielni. Za moment wracamy.

0: dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Opuściliśmy dzisiaj nasze cudowne studio i wyruszyliśmy w miasto. I dzisiaj jesteśmy na dzielni, jesteśmy dzisiaj na Białołęce i sprawdzamy, jak ta dzielnica sobie radzi, jak sobie tutaj żyje na co dzień. No i też patrzymy, co tutaj ciekawego kulturalnego się dzieje i dlatego dzisiaj odwiedzamy Białołęcki Ośrodek Kultury. Razem z nami jest Dorota Zajdel, która jest przedstawicielką tego ośrodka kultury, która opowiada, jakie zajęcia są przygotowane dla mieszkańców tak naprawdę w każdym wieku, bo i dla dzieci, i dla młodzieży, ale także bardzo szeroka oferta jest dla dorosłych, bo ci nagle poczuli potrzebę, żeby nie siedzieć w domu, nie oglądać tak tylko seriali, ale żeby jednak wyjść i coś fajnego porobić, bo też właściwie, czy ludzie w tej chwili, w 2026 roku przychodzą do ośrodka kultury tylko po jakąś konkretną umiejętność, czy także po właśnie kontakt z drugim człowiekiem?
3: Myślę, że przychodzą po jedno i po drugie, to znaczy to jest tak, że ta konkretna umiejętność jest świetnym pretekstem. To jest też coś, co dzisiaj ładnie określamy mianem rozwoju kompetencji i to może przekonać rodziców, żeby zapisać dziecko na zajęcia, ale w gruncie rzeczy to jest tak, że przychodzisz nauczyć się grać na gitarze albo porysować, a zostajesz, bo spotykasz ludzi o podobnych zainteresowaniach.
2: I zakłada ci zespół.
3: Na przykład zajawkach, pasjach. No i ta społeczność, dobra atmosfera, no tworzy pewną wspólnotę. I myślę, że jedno i drugie są ważne.
2: Czyli tak naprawdę to jest też takie miejsce, w którym poznaje się sąsiadów.
3: Absolutnie. To jest czasem tak, że ludzie na zajęciach

0: widzą się po raz pierwszy, chociaż mieszkają w jednej klatce, bo nagle no, nie krępują się, żeby się przywitać, zagadać. Poznają się bliżej na przykład na zajęciach tanecznych. Ja głęboko wierzę, że na naszych zajęciach też zawiązują się jakieś romantyczne związki.
1: Aha, czyli może też przyjść po miłość.
0: Absolutnie, zawsze tak. Po no, wrażenia,
1: nigdy
0: emocje.
1: Nie wiadomo, gdzie się pozna miłość swojego życia. Może właśnie w ośrodku kultury, co jest zresztą jakimś pięknym scenariuszem. Gdzie poznałaś miłość swojego życia? W ośrodku kultury. No to aż po prostu miło opowiada się tak takie historie. Czy ty w ogóle, bo pracowałaś w różnych ośrodkach kultury, masz takie wrażenie, że ludzie lubią, jak ta kultura jest na wyciągnięcie ręki, czy jednak mieszkając w Warszawie, po kulturę jedzie się do centrum?
0: Ośrodki kultury dzisiaj w dużych miastach są zupełnie inne niż ośrodki kultury w mniejszych miejscowościach, czy gdzieś na prowincji, ale my się generalnie koncentrujemy na tym, co jest lokalne, czyli jesteśmy takim miejscem pierwszego kontaktu z kulturą i owszem, ludzie jeżdżą do centrum i to jest świetne, ale jeżdżą na bardzo konkretne wydarzenia, natomiast na co dzień potrzebują mieć edukację artystyczną, edukację kulturalną, wydarzenia rodzinne w zasięgu ręki. No my też mocno tutaj jesteśmy w tej białołęckiej tkance zanurzeni, współpracujemy z dzielnicą, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, nasłuchujemy tych potrzeb i staramy się no, być takim miejscem przyjaznym, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie od tych bobasków bardzo malutkich, które przychodzą z rodzicami przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów, bo seniorzy białołęccy to też jest niesamowita grupa.
1: Czy lokalność w kulturze ma teraz znaczenie? Lubimy to, co jest lokalne, potrafimy to docenić. Nie zawsze ta kultura jest na takim najwyższym poziomie, do jakich nas czasami przyzwyczajają jakieś inne wydarzenia, duże wydarzenia, które właśnie dzieją się na przykład w centrum miasta, ale czy my potrafimy docenić to, że na przykład, no tak jak tutaj nawet na scenie występują lokalni twórcy, ci najmłodsi, ci w różnym wieku.
0: Myślę, że tak, bo no właśnie, nie jeżdżąc daleko, nie tracąc czasu, nie stojąc w korku, z osobami z najbliższego swojego otoczenia można spędzić czas, a Białęcki Ośrodek Kultury robi te wszystkie ważne, lokalne rzeczy i to jest nasza misja, przede wszystkim to jest nasza działalność statutowa, ale od czasu do czasu organizuje duże wydarzenia. Myślę, że BOK słynie już ze znakomitych koncertów jazzowych, z koncertów muzyki rozrywkowej, ale takiej dobrej muzyki rozrywkowej. Jednym z takich wydarzeń, gdzie no właśnie można spotkać, mam nadzieję, miło, można niemalże pod swoim blokiem posłuchać gwiazd, które zna się z telewizji, z internetu, będzie nasz wyjątkowy jubileusz. Jubileusz jednej z naszych lokalizacji, czyli Głębockiej 66. Wielki koncert plenerowy 13 września o godzinie 19, a wystąpią m.in. Bartek Królik, Alicja Szemplińska, Paulina Przybysz, Wonky One, Numer Raz, Natalia Kukulska.
1: Czyli będzie grubo.
0: Będzie grubo i będzie bezpłatnie, co też zależy nam na tym, żeby te koncerty były dostępne. Takie zwłaszcza, kiedy celebrujemy różne nasze wyjątkowe okazje. Tak jak mówię, jubileusz dziesięciolecia Głębockiej 66, czyli tej tak zwanej zielonej Białołęki.
1: 13 września.
0: 13 września.
1: No i tam się spotykamy pod sceną. Pewnie przyjdą nie tylko mieszkańcy Białołęki, ale pewnie przyjdą głównie oni razem ze swoimi sąsiadami po to, żeby dobrze się bawić. Dorota Zajdel dzisiaj była razem z nami z Białołęckiego Ośrodka Kultury. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Dzisiaj czwórka opuściła mury Polskiego Radia i wylądowała na Białołęce. Jesteśmy na dzielni i sprawdzimy, jak ta dzielnica sobie radzi, czym tak naprawdę żyją, czym żyją mieszkańcy, za co kochają to miejsce i dlatego eksplorujemy ją na bardzo różne sposoby. Mieliśmy spotkanie z warszawianistą, który opowiadał nam o tym, jaka jest historia tej dzielnicy, jakie historyczne miejsca możemy tutaj zwiedzić. Przed momentem także spotkanie z Ośrodkiem Kultury, żebyśmy wiedzieli, jak kulturalnie radzi sobie ta dzielnica. No, a teraz padnie kluczowe pytanie, czy na Białołęce można spotkać Czesława Niemena. No i okazuje się, że można i to na ścianie przy ulicy Płytowej. No i dzisiaj zaglądamy za kulisy tego muralu i będziemy pytać autora, który jest razem z nami. Bruno Neuhammer jest tutaj w naszym plenerowym studiu. Skąd w ogóle wziął się pomysł? Dlaczego wybrał właśnie to miejsce? No i jak też w ogóle mieszkańcy reagowali, kiedy Niemen pojawił się na ich codziennej trasie. Cześć, witaj w naszym plenerowym studiu. Czy Białołęka to jest takie miejsce, które jakkolwiek jest bliskie twojemu sercu?
3: Ta strona Wisły jest bliska bardzo mojemu sercu, ponieważ po prostu tutaj spędziłem najlepsze 16 lat swojego życia.
2: No to już zawsze jakieś połączenie. Skąd w ogóle wziął się pomysł na mural Czesława Niemena?
3: Nie jest oczywiste to, w jaki sposób do tego doszło. Jest to, ja nie lubię wierzyć, że to zjawisko przypadku, pewnego zbiegu okoliczności, ponieważ nazwa ulicy Płytowa, przy której się znajduje, w rzeczywistości ona się, ta nazwa odnosiła do znajdującej się tam po prostu betonowni, która produkowała wielką płytę dla Warszawy. Tu można powiedzieć, że gdzieś tam się ten sen o Warszawie po prostu ziścił nam w tym miejscu i wspólnie z mecenasem, czyli firmą AG Complex, postanowiliśmy poświęcić kawałek ściany przy tej ulicy właśnie Czesławowi Niemenowi.
2: Zawsze mnie interesowało, w jaki sposób artysta wybiera konkretną ścianę pod swój mural. Właściwie jakie aspekty decydują o tym, że patrzysz na ścianę i myślisz sobie, dobra, no właśnie to jest to miejsce, to będzie jakiś rodzaj mojego płótna.
3: No myślę, że graficiarz to wybiera ścianę w taki sposób, żeby była widoczna i trudno osiągalna, natomiast muraliści to rzadko sobie wybierają ścianę. Dostają po prostu właśnie trochę ustalone to z góry i muszą się do tego w jakiś sposób odnieść. No i właśnie tutaj ja przyszedłem z pomocą na ulicę w zasadzie niezamieszkałą, bo jest to ulica, na której mieszczą się różne zakłady. No i ta nazwa po prostu skojarzyła mi się ze złotymi płytami Czesława Niemena, które zdobył pierwszą, bodajże w 1968 roku to była Dziwny jest ten świat, później był Enigmatic i te dwie płyty postanowiłem umieścić w miejscach jego oczu, w zasadzie łącząc kilka różnych motywów po prostu w tym muralu i odpowiadając na zadanie wykonania po prostu takiego memoriału dla tego artysty.
2: Powiedz, jak w ogóle wyglądała praca nad realizacją tego muralu? Od czego to się zaczyna? Czy zaczyna się od rysunku? Czy zaczyna się od jakiejś pracy graficznej na tablecie, a dopiero później to się przenosi? Opowiedz mi to, bo myślę, że wiele osób się zastanawia, jak można przenieść jakiś niewielki rysunek na jednak wielkoformatową ścianę.
3: To w zasadzie jest, praca się zaczyna trochę wcześniej, bo to trzeba ten w zasadzie pomysł przenieść na ścianę. To najtrudniej jest zdobyć pomysł, prawda? On jest jakby pierwszym etapem i tu z pomocą po prostu przyszedł sam Czesław ze swoim repertuarem. Zacząłem pracę nad tym muralem od zapoznania się całościowo z twórczością pana Czesława i właściwie on mnie naprowadził na takie fragmenty, które no jednak zdecydowałem się tu, wybrałem się użyć jako środki wyrazu do tego przedstawienia.

0: wystąpienia. Organizatorzy, czyli właściciele budynku, na którym mieści się mural, byli bardzo otwarci. I w zasadzie
1: pomagali w
0: tej pierwotnej wersji tak ten projekt został zrealizowany. Nie było żadnych tutaj przygód. Nawet no, podstawowym problemem było oczywiście i kontrowersje wywoływały płyty, którymi były przykryte oczy. Ale dostałem też błogosławieństwo od pani Niemen, więc czuję się zupełnie rozgrzeszony.
1: Rozumiem. Wszyscy po prostu sprzyjali. I właściciele ściany, ale także myślę i mieszkańcy. I za chwilę o tych mieszkańcach porozmawiamy, jak oni reagowali na to, że na ich dzielnicy powstał właśnie taki mural. Dzisiaj rozmawiamy o muralu Czesława Niemena przy ulicy Płytowej na Białołęce, bo jesteśmy dzisiaj na Białołęce, bo czwórka dzisiaj jest na dzielni i towarzyszy nam Bruno Neuhammer, twórca tego muralu. I do rozmowy o tym za moment powrócimy.
2: Przepraszam, nie mam mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Coraz głośniej, coraz więcej ludzi jest w Parku Picassa, gdzie dzisiaj czwórka ma swoje plenerowe studio, bo dzisiaj jesteśmy na dzielni, dzisiaj eksplorujemy Białą Łękę i w związku z tym sprawdzamy, co tutaj ciekawego się dzieje, ale też co pięknego można zobaczyć. No i wśród tych pięknych rzeczy, między innymi mural Czesława Niemena, za którym stoi Bruno Neuhammer, artysta jest dzisiaj razem z nami. Czy sztuka poza centrum może mieć większą siłę rażenia, taką większą siłę oddziaływania na ludzi, jak myślisz?
3: Masz na myśli centrum miasta. Mhm. Myślę, że trudno jest konkurować z naturą, natomiast na pewno jakby miejscem wyzwania i obszarem do działania są jednak rubieże miasta, że to są jeszcze właśnie przestrzenie wciąż nie do końca zagospodarowane, gdzie może też być po prostu administracyjnie łatwiej twórcom jakby realizować swoje pomysły.

0: Ogólnie żyjemy dzisiaj w zasadzie w takich wymarzonych czasach. Nasze marzenia z dzieciństwa stały się trochę rzeczywistością.
1: A co masz na myśli?
0: Mówię o sytuacji, w której zwracają się do nas włodarze różnych miejsc i proszą nas, żebyśmy coś namalowali, zamiast, że tak powiem, ścigać nas za tą aktywność. I jest, możliwości jest dużo. Oczywiście są blaski i cienie tej sytuacji. Natomiast myślę, że to jest świetny czas do tego, żeby po prostu wszyscy ludzie czujący potrzebę wyrażania się w przestrzeni publicznej to po prostu robili, no, mają do tego możliwość.
1: Jak mieszkańcy Białęki zareagowali na twój mural i w trakcie powstawania tego muralu, ale także czy jest to dla nich po prostu jakieś ważne miejsce w tej chwili, albo jakiś taki nawet punkt orientacyjny na dzielni?
0: To mi w sumie przynosiło radość, bo to było blisko przystanku Marwiska, czyli tam po prostu jeździli ludzie na zakupy odzieżowe.
1: Marwiska to jest bardzo ważny punkt w Warszawie.
0: To prawda. Nie wiem, jak to teraz tam wygląda, ale miało wszystko wrócić i być po staremu, więc jednak wracając do meritum pytania, ja myślę, że tak, że jakby to tworzy miejsca i powinno się to po prostu robić świadomie i to jest jakby taka wspólna kwestia zarówno dla twórców, jak i właśnie administracji. W ostatnim czasie na przykład popularne jest ogłaszanie konkursów, które później są wygrywane przez prace wygenerowane. Projekty są generowane przez sztuczną inteligencję na przykład. Sztuczna inteligencja nie uwzględni kontekstu przestrzeni na przykład, której nie zna, prawda? Można stworzyć miejsce, jeżeli się ma po prostu taką intencję. Można coś namalować i wywołać określoną reakcję w ludziach. Ta przestrzeń jest wspólna. Powinniśmy po prostu dbać o to, żeby powstawały nowe miejsca. Po prostu. Zwłaszcza, że murale i graffiti ogólnie jest taką przyjemną dziedziną, która po prostu rewitalizuje też jakieś nieużytki, jakieś przestrzenie zaniedbane. My możemy przekształcać miejsca najmniejszym po prostu kosztem i po najmniejszej linii oporu.
1: No ja też myślę, że jest taką sztuką, która wychodzi do ludzi, nie kryje się gdzieś tam w murach galerii, tylko po prostu jest bliżej ludzi, bliżej mieszkańców. Bruno Neuhammer dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o muralu Czesława Niemena, który znajdziecie przy ulicy Płytowej na Białołęce, bo czwórka dzisiaj jest na Białołęce. Czwórka dzisiaj jest na dzielni.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka, czwórka na dzielni.
2: Czwórka dzisiaj jest na Białołęce. Wyszliśmy dzisiaj poza mury Polskiego Radia i sprawdzamy, jak żyje się w różnych dzielnicach Warszawy. Zaczęliśmy od Białołęki i tutaj jesteśmy na tropie różnych aktywności sportowych, kulturalnych. No i teraz wpadliśmy na trop muralu, który tutaj mieści się przy ulicy Płytowej. Bruno Neuhammer dzisiaj jest razem z nami, artysta, który stworzył ten mural. Czy ty w ogóle brałeś pod uwagę gusta mieszkańców przy tworzeniu tego muralu i czy w ogóle taka sztuka, która pojawia się w przestrzeni publicznej, teraz wiem, że to jest takie słowo, którego nie lubią artyści, ale uwaga, czy musi być ładna?
3: Nie musi być ładna. Nawet uważam, że nie musi być ładna, żeby osiągnąć swój lokalny sukces tak naprawdę, bo ludzie już jakby trochę się obyli z tematem, oswoiliśmy to, co uliczne. W zasadzie jakby za sprawą właśnie, no nie wiem, również kultury hip-hopowej pewnie. To nurt, który w tym momencie jakoś po prostu podbija wszystkie listy przebojów. Tak samo dzieje się po prostu z tą odnogą tej sztuki ulicznej, jaką jest po prostu graffiti czy malarstwo.
2: A jak myślisz, gdzie kończy w ogóle się street art, a zaczyna się takie po prostu dosyć tandetne dekorowanie miasta?
3: Trudno powiedzieć, gdzie się zaczyna to, no po prostu gdzie się kończy. Granica się przesuwa cały czas, jest to cały czas oscyluje, ponieważ no zawsze jakby za rozwojem zjawiska pojawiają się również jakieś, powiedzmy, na każde 10 plusów muszą się pojawić jakieś po prostu minusy. Kraków na przykład ma swoją organizację, która dystrybuuje ściany na przykład miejskie pod te murale.
2: A Warszawa ma taką organizację?
3: Chyba nie jest to takie scentralizowane. No nie jesteśmy też jakby takim zabytkowym ośrodkiem, gdzie Warszawa jest dość eklektyczna architektonicznie i w zasadzie tutaj czy to będzie spółdzielnia, czy jakiś samorząd, czy to właśnie będzie ratusz miejski, czy konserwator zabytków. Za każdym razem to jest zupełnie jakby inna historia. Większość tych realizacji jednak jest zamawianych z góry. Rzadko faktycznie jest jakby szansa, przeważnie się twórca się odbije po prostu od tej próby zalegalizowania swojej działalności i wtedy właśnie wkracza graffiti. No bo czy powinno, powiedzmy, się zatrzymywać twórcę, który, powiedzmy, jest tak zdeterminowany, że poświęca swój wolny czas i środki do tego, żeby w godzinach po pracy coś jeszcze po prostu wytworzyć, prawda? Coś jest na rzeczy, no. Nie zawsze są to po prostu trafione interwencje.
2: Jakiej sztuki chciałbyś widzieć więcej poza centrum Warszawy?
3: Chciałbym po prostu jej widzieć więcej. Jedyne co, to mógłbym z takim mini apelem, żebyśmy na przykład wspólnie, koledzy malarze, sobie nie malowali na przykład po Piaskowcu Szydłowieckim albo po zabytkach, żeby jakby dopóki będziemy mieli jakieś swoje zasady i świat je zrozumie, to będzie też łatwiej zaakceptować to jako zjawisko nadal takie spontaniczne, a całe w zasadzie piękno i zjawisko piękna właśnie wynika z tej różnorodności, no.
2: No i niech będzie różnorodnie i niech tej sztuki w mieście pojawia się coraz więcej. Bruno Neuhammer dzisiaj był razem z nami, twórca muralu, który można zobaczyć na Białołęce. Mieści się on przy ulicy Płytowej. Jest to mural, na którym widać

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te 200.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Tutaj! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
9: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy.

0: leczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Na zegarach godzina 17.
1: Pogoda.
0: W stolicy dzisiaj całkiem przyjemnie, około 21 stopni, zachodni wiatr i możliwy przelotny deszcz, czyli pogoda idealna na spacer, pod warunkiem, że parasol będziecie mieli w pogotowiu. W Krakowie, Kraków dostanie około 22 stopni i szanse na przelotny deszcz, no nieco cieplej, ale również bez gwarancji pogodowej. W Gdańsku nad morzem zdecydowanie bardziej jesiennie, chłodniej, wietrznie i z możliwością przelotnych opadów. Wiatr będzie miał swoje ambicje, więc jeżeli będziecie wybierać się na spacer nad morzem, no to ciepła bluza jak najbardziej wskazana.
1: Autopromocja.
2: Gdzie jesteś, kiedy spadam?
3: W sobotnim paśmie muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie

0: Utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: audycję Czwórka na Dzielni. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Czwórka dzisiaj opuściła mury polskiego

radia. Jesteśmy też poza centrum i spokojnie nie zgubiliśmy się. Jesteśmy na Białołęce i eksplorujemy na wszystkie strony tę dzielnicę. Czwórka na dzielni melduje się dzisiaj w Parku Picassa, czyli miejscu, w którym tak naprawdę no, dzieje się wszystko. Jest i sport, jest muzyka, jest powrót do szkoły, bo mamy piknik back to school. Trochę retro, bo też

z ludźmi. Pytamy, podsłuchujemy, słuchamy różnych historii, sprawdzamy, co tak naprawdę sprawia, że ta dzielnica dla wielu ludzi jest ważna, jest po prostu ich wspaniałym domem. No a skoro jest sobota, jest Białęka, jest Czwórka, no to wiadomo, że będzie działo się bardzo, bardzo dużo. Czwórka na dzielni, prosto z parku Picassa, prosto z Białęki. Zapraszam, zostańcie razem z nami.

0: czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Czwórka dzisiaj jest w parku Picassa na Białołęce. No, pogoda dzisiaj tutaj naprawdę funduje nam pełne spektrum. Czasami słońce, czasami deszcz, czasami wiatr nam tutaj hula i to tak na konkrecie. Ale my nie tracimy dobrego humoru i dobrego nastroju, bo dzisiaj jesteśmy na Białołęce. Eksplorujemy tę dzielnicę, sprawdzamy, co tutaj ciekawego się dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Równolegle razem z nami, równolegle z naszą audycją wystartował piknik Stacja Retrointegracja. Wydarzenie, które przeniosło nas trochę do czasów podwórkowych, różnych gier, rodzinnych konkursów, wspólnego śpiewania, no i też tańca pod chmurką. I dlatego postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego w sumie te zabawy sprzed ery smartfonów wciąż gdzieś tam potrafią świetnie bawić, ale też właśnie integrować. I dzisiaj w związku z tym jest razem z nami Janusz Żak, prezes Fundacji Po Sąsiedzku, organizator stacji Retrointegracja. Dzień dobry, witam w naszym czwórkowym, plenerowym studiu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: To może powiedzmy, skąd w ogóle wziął się pomysł na stację Retro Integracja i jak integrują się tutaj mieszkańcy Białołęki?
3: Powiem tak, pomysł jest banalnie prosty. My jesteśmy wspólnie z żoną założycielami Fundacji Po Sąsiedzku, oboje jesteśmy już emerytami i obserwujemy, jak postępująca jest alienacja wśród społeczeństwa, zarówno dzieci, młodzieży, no ale szczególnie też osób w naszym wieku, seniorów, którzy wycofują się w związku z postępującą techniką, często gęsto idą na bok, gdzieś unikają bezpośrednich kontaktów takim z dziećmi, z młodzieżą, uznając, że nie mają co do zaoferowania. Dlatego przypominamy, chcemy przypominać te stare, dobre, fajne zabawy z czasów podwórkowych, gdzie wystarczyła guma, kapsle, tudzież inne podstawowe akcesoria.

0: żeby świetnie się bawić. No i chcemy to zaszczepić wśród dzieciaków i młodzieży, no i przede wszystkim seniorów chcemy pobudzić, żeby chętnie to czynili dalej w swoim środowisku.
1: Myślisz, że ludzie chętnie integrują się przy takich zabawach, że gdzieś jest po prostu w ludziach jakiś rodzaj nostalgii i tęsknoty za tym, co analogowe?
0: Jeszcze raz ostatnie zdanie, proszę, bo mi...
1: Czy ludzie tęsknią za tym, co analogowe?
0: Powiem tak, że tęsknią, a poza tym chętnie wracają. Na przykład teraz słyszymy w tle muzyczkę taką starą, ogólnie dobrze znaną i ludzie bardzo chętnie wracają do starych przebojów, te, które gdzieś tam im się kołaczą w myślach, w głowie, chętnie podśpiewują, aczkolwiek osoby starsze są takie jak gdyby wycofane, tak jak już wspomniałem, delikatnie wstydzą się, dzieciaki są bardziej żwawe, otwarte, one za to znają współczesne piosenki, dzisiaj też występowały dzieci u nas na naszej miniscenie, pokazywały swój kunszt, fajnie się bawią, po prostu integrujemy się.
1: No właśnie, to słowo integracja, bo ono też jest w tytule waszej imprezy. Co tak naprawdę integruje ludzi w dzisiejszych czasach?
0: Myślę, że uśmiech. Przede wszystkim to jest bardzo ważne, taki zdrowy, naturalny uśmiech, gdzie nie jest to wymuszone. Nie? A co wiąże się z tym? No różne konkursy, zabawy, to co my próbujemy przedstawić. No i później jakieś drobne nagrody, to jest też bardzo ważne, dzieciaki lubią otrzymywać, no, zresztą dorośli też lubią.
1: Kto korzysta najbardziej na takiej międzypokoleniowej imprezie, jak myślisz?
0: No myślę, że wszyscy korzystają po trochu, no szczególnie jest to skierowane, tak jak powiedziałem, do dzieci, młodzieży i osób w wieku senioralnym, ale tu dowolnie, kto przyjdzie do nas, to bawi się wyśmienicie, mam nadzieję.
1: Janusz Żak jest dzisiaj razem z nami, organizator stacji Retrointegracja, która cały czas trwa tutaj w Parku Picasso, gdzie dzisiaj także czwórka postanowiła na moment przycupnąć i sprawdzić, jak się żyje na Białołęce. Prezes Fundacji Po Sąsiedzku jeszcze z nami zostaje, to za chwilę porozmawiamy o tym, co właściwie oznacza sąsiedzkość. Dzisiaj jesteśmy na Białołęce, dzisiaj czwórka jest na dzielni, za moment tutaj wracamy.

0: Czwórka na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: A czwórka dzisiaj jest na Białą Łęce, a tutaj wokół nas sporo się dzieje. Jest

0: piknik, są food trucki, więc no, widzimy i czujemy, że naprawdę ta dzielnica żyje. To ja od razu mówię, że pachnie tutaj watą cukrową już mniej więcej od godziny, więc już wszystkich tutaj skręca, żeby tylko ruszyć na tę watę cukrową. Cały czas dzieją się różne atrakcje, między innymi stacja Retrointegracja. To jest takie wydarzenie, które przenosi nas do czasów podwórkowych, do czasów różnych gier, konkursów, wspólnego śpiewania, tańca pod chmurką, no wszystkiego, co tak naprawdę analogowe. Razem z nami jest Janusz Żak, który jest prezesem Fundacji Po Sąsiedzku, a także organizatorem tego pikniku. Co właściwie dzisiaj oznacza sąsiedzkość?
1: Ja myślę, że wsparcie normalne, takie zwykłe, życiowe, powiedzmy często, gęsto jakaś osoba, która troszeczkę nie domaga, wymaga pomocy jakiejś w poruszaniu się, mamy coraz więcej seniorów i to chcemy zaszczepić wśród dzieciaków i młodzieży, żeby wszyscy wspólnie ze sobą się bawili, integrowali. Mamy na przykład taką zabawę dla zespołów trzyosobowych, gdzie trzeba wejść na narty, poruszać się na jakimś tam dystansie, razem ze sobą współpracować. No myślę, że to w jakiś sposób integruje i uczy również.
0: Czy ta sąsiedzkość z twojej perspektywy jakoś zmieniała się na przestrzeni lat? Inaczej teraz ją postrzegamy niż kiedyś? Kiedyś byliśmy bardziej otwarci na sąsiadów, na osoby, które do nas przychodzą bez zapowiedzenia, a może nawet i bez pukania.
1: Tak, tak. Kiedyś bez pukania można było przyjść, zajrzeć po sól, po cokolwiek do sąsiada. Niestety w tej chwili trzeba się anonsować, trzeba wykonać masę telefonów, maili, SMS-ów i tak dalej. Powiem tak, że no, zupełnie to się zmieniło. Kiedyś ludzie inaczej funkcjonowali, ale wynika to chyba z tego, że kiedyś wszyscy mieli porówno. Niekoniecznie było to dobre, ale wszyscy mieli porówno. Jak ktoś dostawał pensję, to mniej więcej ta pensja była taka sama, a teraz jest bardzo duży podział, rozbieżność społeczna i ludzie tak zamykają się w swoich kręgach, w swoich środowiskach. Myślę, że to jest taka główna przyczyna.
0: Czy trudniej jest integrować ludzi na nowych osiedlach? Bo jednak Białołęka to w dużej mierze właśnie nowe osiedla, nowe budynki. Czy w takich warunkach trudniej jest właśnie o tę sąsiedzkość?
1: Myślę, że nie. My mamy takie doświadczenie. W tym roku robiliśmy imprezy na Pradze Południe, gdzie ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w grach, zabawach, konkursach, ale również tu na Białołęce jesteśmy już drugi sezon, bo przyjęły się te formy zabaw, które proponujemy do realizacji i powiem tak, tu jest taka mieszane społeczeństwo napływowe, dużo nowych ludzi, ale oni chcą się integrować, osiadli na stałe i widać, że no jest chęć taka integracji.
0: Co najlepiej przełamuje lody pomiędzy obcymi ludźmi, mieszkańcami, którzy się jeszcze nie znają?
1: Ja myślę, że tu nie ma jakiegoś problemu typu znamy się, nie znamy, bo wszyscy jesteśmy na tych samych zasadach, przychodzimy do parku. Większość ludzi się prawdopodobnie nie zna, ale jeżeli się wspólnie bawimy, a dobrze się bawimy, to wtedy jest ta pełna integracja. Myślę, że gdzieś tam w markecie czy na ulicy odnajdą się, spotkają, ukłonią sobie, będzie uśmiech jakiś życzliwy.
0: Czy lokalność wraca do łask? Jesteśmy bardziej teraz do niej życzliwie nastawieni?
1: No chyba tak.
0: To niech tak zostanie, bo ta lokalność, myślę, zapewnia nam uśmiech na twarzy. I tak dzisiaj jest tutaj właśnie w parku Picassa na Białołęce, gdzie cały czas trwa stacja Retrointegracja. Nie zatrzymuję cię już dłużej. Wiem, że śmigasz na scenę. Wiem, że tam po sceną też czekają wszyscy chętni do tego, żeby brać udział w różnych konkursach. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Zapraszam, jeżeli mogę zaprosić. Ostatnie pół godziny będzie koncert Evergreen, największe hity XX wieku. Zapraszam serdecznie.
0: My dołączamy się do tego zaproszenia. Janusz Żak, prezes Fundacji Po Sąsiedzku. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Szwórka na dzielni.
1: Szwórka na dzielni. Szwórka na dzielni.
2: A czwórka jest dzisiaj w parku Picassa. Dzisiaj sprawdzamy, czym ta dzielnica żyje i jak w ogóle tutaj się żyje i tak naprawdę co na co dzień robią mieszkańcy tej dzielnicy. No to już się zorientowaliśmy, że żyją bardzo mocno kulturą, żyją też bardzo mocno muzyką, między innymi rockową, tą tworzoną przez młody zespół, który powstał w 165. Liceum Ogólnokształcącym na Białołęce. I dzisiaj razem z nami jest, uwaga, i to może być całkiem spore zaskoczenie dla wielu osób, Anna Gryć, która jest nauczycielką matematyki i założycielką oraz menadżerką tego zespołu. Dzień dobry, witam w naszym plenerowym studiu.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Ale także razem z nami Wiktor Badas, który jest perkusistą, i Wiktor Tchórz, który jest gitarzystą tego zespołu. Witam w naszym plenerowym, czwórkowym studiu.
4: Witamy. Dzień dobry, witamy.
2: Czy to jest wasz pierwszy wywiad?
4: Tak, to nasz pierwszy wywiad.
5: Mój drugi, ale nie w radiu.
2: Ale autografy, za chwilę tutaj będziecie rozdawać. Tutaj chłopaki już mówili, że jest wianuszek chętnych do tego, żeby te autografy zgarnąć. Dobra, na początek zapytam, ponieważ pani Anna jest nauczycielką matematyki, jest założycielką i menadżerką zespołu, co macie z matmy?
5: Ja skończyłem z czwórką.
2: To dobrze!
5: Ale bo ta pani mnie uczy. Tak, to bym miał dwójkę.
2: Wow. Dobra, przynajmniej szczerze. A ty?
6: Ja się nie mogę wypowiadać, bo w innej szkole jestem, ale pani Ania bardzo dobrze uczy mimo wszystko, bo kiedyś na próbie rozwiązywaliśmy zadania maturalne, także ciekawa sprawa była.
2: To fajne macie te próby, naprawdę, bardzo interesujące. Jak w ogóle się stało, że nauczycielka matematyki pokochała muzykę i postanowiła namówić uczniów do tego, żeby założyli

0: zespół? Muzyką się interesuję i lubię od dawna, natomiast pracując w szkole, każdy nauczyciel okresowo dostaje taką fuchę. Akurat tamtego roku dostałam fuchę w postaci zorganizowania zakończenia roku. A ponieważ rozmawiałam z moimi uczniami, znałam się z nimi przez cały rok i mówili mi o swoich pasjach, stwierdziłam, że dobra, to chyba coś zrobimy razem. I tak w ten sposób się to zaczęło.
1: Nie no, łatwo jest powiedzieć, ej, spoko, zróbmy coś razem, chodźcie, założymy zespół. No ale dobra, jak zebrać ekipę? Kto tak naprawdę okazało się, że ma talent? Skąd wzięliście instrumenty? Wiecie, tutaj jest dużo znaków zapytania.
2: No, to była troszkę łapanka, muszę powiedzieć, po uczniach. Ale akurat z kwestiami organizacyjnymi to zaczynaliśmy na sali gimnastycznej, więc jak wszyscy mogą się domyślić, echo było gigantyczne.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że niezbyt chyba dobre miejsce, jeżeli chodzi na próbę, bo dźwięk po prostu rozchodzi się po ścianach na wszystkie strony.
2: Tragiczne. Jeszcze mieliśmy perkusję akustyczną. Nasz drugi perkusista, bo akurat tak się zdarzyło, że tak naprawdę dwóch pierwszych członków, można powiedzieć, zespołu, to było dwóch perkusistów. I tak się dziwnie zaczęło.
1: Okej, czyli mieliście backup w razie czego.
2: Tak.
0: Tak, tylko nie mieliśmy perkusji w szkole. Więc mama naszego perkusisty przywoziła nam ją samochodem na dwa razy, na próby. Więc tutaj, no, mieliśmy fajną pomoc.
2: Tak. Tak, to i tak się tak naprawdę zaczęło, że my mogliśmy faktycznie zacząć robić te próby, pomimo tego, że pierwsze próby były tak naprawdę tylko z perkusją, ze wzmacniaczem gitarowym i nawet bez mikrofonów, z tego co pamiętam, więc
1: tak,
2: to był początek 3 lata
1: ostro
2: temu.
1: Gracie.
0: Nawet wzmacniacze przynosili ze sobą gitarzyści, po prostu
1: level hardcore.
0: Ogromne, ciężkie pudła. Ale po wakacjach pan dyrektor zobaczył ten entuzjazm, kupił nam już nasze wzmacniacze, kupił nam piękną perkusję czerwoną, jak to mówi nasz wokalista, jak nasze serca.
1: Pozdrawiamy dyrektora tego szkoły, który wpadł na pomysł, żeby kupić perkusję do szkoły, żeby
2: serdecznie
1: zespół mógł się rozwijać. No to dobra, mamy perkusję, mamy gitary, mamy wzmacniacze, ale to jeszcze trochę mało jak na zespół. Co robi reszta ekipy? Skąd ją wzięliście?
3: Tak. Wszyscy członkowie zespołu tak naprawdę składają się z tej szkoły. Byli uczniami, teraz już są absolwentami, no bo część z nich skończyła tą szkołę. Ale tak naprawdę wszyscy są taką naszą, można powiedzieć, rodzinką, która się pozbierała gdzieś ze szkoły. Każdy jakoś chciał grać i jakoś tak wszystko pyknęło samo. Zaczęliśmy razem ze sobą grać i poczuliśmy, że to jest w sumie to. Odnaleźliśmy się razem, znaleźliśmy wspólny język i...
0: Ciekawe było to, że właściwie każdy przyszedł z własnym stylem muzycznym ulubionym. No i przyszedł czas, kiedy się trzeba było dogadać. I to były nasze pamiętne debaty, jak to zrobić, jak się dogadać. Świetny czas.
1: Ale ponieważ macie herszta bandy, czyli Annę Gryć, która jest założycielką i menedżerką tego zespołu, to już wiadomo, kto zadecydował o tym, co będziecie grali, o tym właśnie, co gracie, jaka muzyka was kręci, jak to przyłożyć na wasze granie. Będziemy rozmawiać za moment. 165, tak się nazywa ten zespół. Jest dzisiaj razem z nami. Jest to zespół z Białołęki, jest to lokalna gwiazda. Tak, zaraz będzie rozdawać autografy. A dzisiaj jesteśmy na dzielni, dzisiaj jesteśmy na Białołęce i eksplorujemy tę dzielnicę na wszystkie strony. Za moment wracamy.

0: na dzielni.
1: Czwórka na dzielni. Czwórka na dzielni.
2: Dzisiaj eksplorujemy Białołękę, sprawdzamy, czym żyją tutaj mieszkańcy, co robią na co dzień i już wiemy, że między innymi na co dzień grają muzykę. Jaka jest to muzyka? No to teraz o tym porozmawiamy, bo razem ze mną jest zespół 165 i jest to zespół, który powstał w 165. Liceum Ogólnokształcącym na Białołęce. No i tutaj hit, bo to jest zespół, który został założony przez nauczycielkę matematyki. Anna Gryć jest dzisiaj razem ze mną, która jest menadżerką i założycielką właśnie tego zespołu, ale także Wiktor Wadas, perkusista, i Wiktor Tchórz, który jest gitarzystą. Oczywiście pozdrawiamy resztę ekipy, bo wiadomo, że zespół składa się z większej ilości osób. No to dobra, jak to było z tymi inspiracjami muzycznymi? No bo tyle osób, każdy ma swoje inspiracje muzyczne, no a muzę musicie grać jedną. Jeszcze fajnie byłoby, gdyby ta muzyka była spójna.
3: No to tak naprawdę musimy powiedzieć, że 12 osób w zespole niestety zobowiązuje do różnych gustów
2: level
3: muzycznych.
2: Hardcore.
3: No. Na początku akurat zaczęliśmy z rocka, Guns N' Roses było tak naprawdę naszym pierwszym utworem chyba, który zaczęliśmy grać, i jam, wehikuł czasu, więc celowaliśmy w rockowe raczej kawałki. Teraz już mogę powiedzieć, że przechodzimy trochę w bardziej popową, bardziej też trochę jazzową, funkową stronę. Już gramy więcej niż graliśmy na pewno.
2: Czy te zespoły, o których wspomniał przed momentem Wiktor, to były zespoły, które oni w ogóle znali? Czy to nie było tak, że to pani tak naprawdę zaserwowała im po prostu swoje ukochane zespoły z czasów młodości? Mówi, dobra, chodźcie, będziemy grali tutaj Guns N' Roses, a oni co? Co to w ogóle za zespół i tak dalej? Jak to było?
4: Tak, ja jestem wielką fanką rocka, ale jak zobaczyłam, że oni też, i to wcale nic, czego nie musiałam im narzucać ani proponować, ponieważ wszystkie utwory, które są w naszym zespole, są zaproponowane wszystkie przez młodzież. Ani jeden utwór nie jest tam narzucony przeze mnie, wszystkie wybierają oni.
2: No to co
4: więc
2: teraz
4: naprawdę,
2: macie?
4: Naprawdę, to jest wyjątkowe.
2: W repertuarze Guns N' Roses, to już wiem, Jam, co jeszcze?
4: Nirvana,
5: Linkin Park. Dochodzi do tego jeszcze męskie granie. Co jeszcze mamy? Wilki, parę numerów.
4: Lady Punk,
5: Daria Zawiałow, Happy Sad.
2: Sporo tego jest, tak, jeżeli chodzi o covery. A jeżeli chodzi o wasze własne utwory, no to jak już się człowiek tak nagra po prostu tych coverów i piosenek, które są dobrze skomponowane, dobrze napisane, dobrze stworzone, no to jednak chyba pojawia się gdzieś taka wewnętrzna ochota, żeby stworzyć coś własnego. Czy takie próby już w tym zespole, czyli w zespole 165, są podejmowane?
5: No, pełna zgoda. Zawsze jest tak, że już trochę nie chce się grać tych coverów, już są takie nudne, oklepane, chociaż robimy aranżacje.
2: To są hity.
5: No tak, ale chodzi o to, że już ileś razy je słyszymy i nie dają takiej samej satysfakcji. Robimy aranżacje równe, żeby ludzie też mieli fajniejszy odbiór na żywo, ale w tym roku mamy plan podjąć próbę nagrywania paru swoich kawałków. Jest to wszystko w planach, musimy się po prostu do tego zebrać.
2: Czy to znowu będzie rockowy klimat, czy zupełnie coś innego? Ja trochę tak próbuję was tutaj brać pod włos, bo chciałabym wiedzieć, jaki jest gust wasz 16

0: 20-latków, czego tak naprawdę słuchacie, ale też co tak naprawdę chcecie grać na scenie, co chcecie sobą zaprezentować, co chcecie pokazać światu i czym ten świat chcecie podbić.
1: Kurczę, no my akurat z Wiktorem, muszę tutaj powiedzieć, że celujemy bardziej w strony jazzowe, takie funkowe, taki gospel. Lubimy taką ambitniejszą, że tak nazwę, muzykę, żeby nikogo nie
0: obrazić.
1: Ja się
0: boję, że nastąpi jakiś rozpad tego zespołu.
1: Nie, ale na szczęście właśnie znaleźliśmy tak jakby drogę, żeby faktycznie grać razem na przykład rocka i robić to też w takich małych aranżach gospelowych. Na przykład staramy się dodawać do dla przykładu męskiego grania jakieś intra gospelowe czy coś takiego, więc robimy takie połączenia, które wydaje mi się, że tak naprawdę sprawiają, że każdemu się gra to dobrze. Ale my na pewno myślę, że celujemy w tą stronę właśnie na początku robienia aranży, ale jeśli byśmy mieli robić własne kawałki, no to...
2: Ja jeszcze tutaj chcę powiedzieć, że nasz wokalista Karol Kozłowski też tworzy swoją też muzykę, ale on z kolei w kierunku rapu idzie. Tworzy pod pseudonimem
0: Podoba
2: Lace,
0: mi się ten zespół,
2: ale
0: naprawdę.
2: Wie pani co? On zaprosił do swoich piosenek nasz zespół i teraz on potrafił połączyć rap z rockiem. I to jest dopiero coś.
0: Tak naprawdę ja czuję, że jesteście cały czas w fazie eksperymentów, co jest na maksa okej, bo każdy zespół musi przechodzić taką fazę. Ja oczywiście trzymam mocno za was kciuki i na maksa wam kibicuję. Chciałam jeszcze zapytać, co oznacza gest pani Anny? Nawet jak tutaj mówiliście, pani Anna cały czas klepie się jednym palcem w brodę, więc co to oznacza? A wy na to reagujecie. Więc jak moglibyście mi to wytłumaczyć, czy to jest jakiś wasz zespołowy szyfr? I co ono oznacza?
3: Szyfr zespołu tyczy się głównie wokalistów. Pozdrawiamy naszych wszystkich wokalistów zespołu.
1: Tak jest.
3: Generalnie w tym geście chodzi o to, żeby po prostu skupiać się na tym, żeby mikrofon mieć przy buzi i żeby nie odpływać nim nigdzie indziej. I już z tego się tak utarła taka wizytówka trochę tego, że zawsze właśnie klepiemy się po
0: brodzie. Jednym palcem. Tak. To jest wasz znak rozpoznawczy. Przejdzie na pewno do historii. Jeszcze jedno tylko pytanie o to, jak w ogóle ważna jest rola nauczyciela, rola dorosłego, który nie mówi młodym, zajmijcie się nauką, tylko pomaga zrobić coś absolutnie własnego, twórczego, no i wspaniałego.
2: Moim takim pedagogicznym celem, że tak powiem, było to, żeby stworzyć im tylko warunki. Natomiast oddać to, co najważniejsze, czyli oddać aranże, pomysły. Oni naprawdę spędzają wiele godzin na tym, żeby razem coś tworzyć. Natomiast pokazuję palcem na brodę tutaj mi gitarzysta.
0: Tak,
2: dobra,
0: bo mikrofon w radiu też trzeba blisko trzymać.
2: A ja chcę im tylko stworzyć warunki. Zorganizować, przygotować, ale oddać im lejce. Dlatego jestem strasznie z nich dumna. Patrzę na już który rok na nich i po prostu podziwiam i trochę zazdroszę, że są w takiej fajnej grupie i tak się lubią bardzo.
0: No to gdzie i kiedy najbliższy wasz koncert, gdzie będzie można was usłyszeć, zobaczyć, no i zgarnąć autograf?
1: No to chyba najbliżej będzie nadanie imienia naszej szkoły, Stanisława Lema. Już nie będzie mówione, że 165 Liceum Ogólnokształcące, tylko będzie już z imieniem Stanisława Lema. I będzie taki duży event, jak na naszą szkołę można powiedzieć, gdzie i my będziemy grać. Więc jeśli ktoś by chciał nas wysłuchać, a zapraszamy do tego, no to będzie którego dnia?
2: Jest to końcówka listopada, a potem chcemy w przyszłym roku być tutaj znowu, w Parku Picassa być może, i zakończyć rok szkolny koncertem z okazji Dni Białołęki.
0: No są plany, świetna menadżerka, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Anna Gryć, założycielka zespołu, nauczycielka matematyki, na razie ze 165 Liceum Ogólnokształcącego na Białołęce, no i także część ekipy 165, czyli Wiktor Wadas, Wiktor Tchórz, bardzo dziękuję wam za to spotkanie w naszym plenerowym studiu na Białołęce.
2: Dziękujemy i zapraszamy na nasze koncerty.

0: słychać.
1: To słychać.
2: Trzy godziny temu przyjechaliśmy do Parku Picassa z takim pytaniem, czy Białołęka nadal jest tylko warszawską sypialnią. Po drodze opowiedzieliśmy wam historię tej dzielnicy, poznaliśmy mieszkańców, kulturę, opowiedzieliśmy wam o muralu Czesława Niemena. Były podwórkowe gry, także młody zespół, który powstał w białołęckim liceum. No i taka właśnie jest idea czwórki na dzielni. Nie oglądamy Warszawy z samochodu, wysiadamy, rozstawiamy mikrofony i sprawdzamy, co naprawdę dzieje się między blokami, parkami, domami kultury i przede wszystkim między ludźmi. Dzisiaj Białołęka, Park Picassa, a za tydzień czwórka melduje się w kolejnej części Warszawy. Adam Smolarek i Marcin Jankowski, czyli Dylem, odwiedzą Żoliborz. Co tam się będzie działo? No to po prostu bądźcie razem z nami w przyszłą sobotę między godziną 15 a 18. A tymczasem za moment mnóstwo ciekawych rzeczy. Marta Zinkiewicz w blokach startowych już i City Break. Co będzie słychać po godzinie 18 w czwórce?
3: Ja myślę, że to będzie takie wydanie audycji dla wszystkich tych, którzy czują, że tracą energię przy takiej już coraz bardziej jesiennej pogodzie, bo u nas będą piesze wędrówki, będzie biwakowanie, będzie spanie na dziko, więc takie podróżowanie i taka turystyka, która raczej nie sprzyja leniuchowaniu, ale myślę, że właśnie takie wyprawy tworzą najwspanialsze wspomnienia.
2: Marta Zinkiewicz, City Break, wakacje za moment na antenie czwórki. Ja dziękuję bardzo za ostatnie trzy godziny. Czwórka na dzielni, pierwsza edycja, pierwszy program z tego cyklu za nami. Kasia Dorosłoń, Michał Piwowarek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: yourself. Autopromocja.
1: Ja przynoszę wyniki.
2: A ja zakwasy.
1: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
2: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
1: Czyli ja, sport przez duże S.
2: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
1: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
2: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
1: A liczy się, jeśli ma wynik?
2: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
3: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
0: Autopromocja. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
5: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: Jurka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: turn around and think, has entered the chat. Like, he get behind and he like, I just keep on doing that dance.
1: Minęła 18.
2: Pogoda.
1: Mamy dopiero początek września, ale pogoda jest już typowo jesienna. Patrzę właśnie na mapę pogodową Polski i widzę przede wszystkim dużo chmur i to na terenie całego kraju. Gdzieniegdzie ma popadać deszcz, chociaż te gdzieniegdzie niestety obejmuje znaczną część naszego kraju. Jedynie na południu tylko chmury, więc w wersji trochę lżejszej. Co więcej, na północy i na północno-zachodniej części kraju mogą pojawić się również burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to ta też nie jest wysoka, bo maksymalnie będzie od 16 do 17 stopni na północy, około 20 stopni w centrum, do 23 na południu kraju. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze wiatr, a dziś do końca dnia będzie raczej umiarkowany i dość silny.
2: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10.
3: Autopromocja.

0: 4 minuty po godzinie 18 w czwórce to czas na podróż.
1: Na audycję City Break Wakacje zaprasza Marta Zinkiewicz.
0: No to dziś podróżnicza propozycja dla spóźnialskich i dla tych, którzy chcą jeszcze wykorzystać te ostatnie, no niech będzie względnie ciepłe dni i poranki. No bo kiedy ostatnio byliście na biwaku? Kiedy spaliście pod gołym niebem? Ja myślę, że to musi być niesamowita frajda i w zasadzie coś, czego dzisiaj wielu z nas może potrzebować, czyli kilka dni w naturze, bez zasięgu, z różnymi wyzwaniami, innymi niż te, które mamy na co dzień. Ale jak się do tego przygotować, jeśli nie mamy żadnego doświadczenia i dlaczego warto? O tym wszystkim już za moment w czwórce. Zapraszam, Marta Zinkiewicz.

family. Let me see your hands in the air real quickly.

0: W czwórce w sobotnie wieczory podróżujemy i ten sposób podróżowania, spędzania wolnego czasu na wyjazdach, mam wrażenie, że jest tylko dla odważnych. Czy naprawdę tak jest, czy to tylko pozory? O tym wszystkim będę rozmawiała z Julią Burzą, która w mediach społecznościowych dzieli się swoim doświadczeniem, uczy, jak spać na dziko. Julię w mediach społecznościowych możecie znaleźć, wpisując świat burzy. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Julio, mam wrażenie, że mówiąc o spaniu na dziko, czy o też wyprawach biwakowych, to w zasadzie każdy może mieć przed oczami zupełnie różne sytuacje. A jak to wygląda u ciebie? Jak wyglądają twoje wyprawy biwakowe?
1: To jest szeroki temat. Moją misją jest to, żeby jak najwięcej osób umiało spać pod gołym niebem. I tutaj mam na myśli nie tylko spanie na dziko, ale po prostu gdzieś tam nawet wybranie się na kemping również uważam, że jest bardzo wartościowe. Ja sobie upodobałam takie ucieczki od cywilizacji. Najchętniej właśnie wybieram się na więcej niż kilka dni w miejsca, gdzie jest jak najmniej infrastruktury, gdzie mogę odciąć się od zasięgu, od bodźców. To, co najbardziej lubię w swoich podróżach, to powrót do takich właśnie prostych warunków, w których my jako ludzie spędzaliśmy kiedyś z dawnych czasów czas.
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle taki powrót do przeszłości, nawet takiej, której my osobiście nie znamy, jest nam dziś bardzo potrzebny. W czasach, gdzie każdy jest zmęczony, przebodźcowany, wiecznie ten telefon, to taka umiejętność spędzenia kilku dni, gdzie w zasadzie

0: może nie dziać się praktycznie nic. To musi być coś takiego resetującego. Ale ty na samym początku użyłaś takiego określenia, że chciałabyś, żeby więcej osób umiało spać pod gołym niebem, czy też spać na dziko, więc jest to dzisiaj już umiejętność, trudna umiejętność, której trzeba się nauczyć. To nie jest już takie intuicyjne z twojej perspektywy?
1: Kiedy rozmawiam z ludźmi, wydaje mi się, że jeszcze niedawno, jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to spanie pod gołym niebem nie było czymś tak wyjątkowym, ponieważ był to często sposób na po prostu niskobudżetowe podróże i ponieważ nie było trochę innych możliwości, ludzie brali ten namiot i wybierali się właśnie w taką prostą podróż, żeby gdzieś miło spędzić czas. I teraz, kiedy rozmawiam z ludźmi, nawet takimi, którzy kiedyś więcej biwakowali, więcej spali pod namiotem, to mówią, że teraz tego nie kontynuują, dlatego że są po prostu inne opcje, chętnie wybierają się do hotelu i widzę taki powrót, że ludzie chętnie wybierają się na jakiś kemping właśnie, czy na spanie na dziko, nie dlatego, że szukają sposobu na tanie podróżowanie, ale widzą w tym powrocie do natury wartość samą w sobie.
0: Jak w takim razie u ciebie to się zaczęło? Jak ty, w jakim momencie przerodziłaś się w prawdziwą biwakowiczkę?
1: Tutaj tą historię mogę ugryźć na różne sposoby, ale takim najstarszym wspomnieniem, które przychodzi mi do głowy, jest kiedy miałam 6 lat i pamiętam, że siedziałam przed namiotem i miałam w rękach torebkę z cebulami. I moje zadanie było obrać tę cebulę na gulasz, który mieliśmy przygotować na ognisku. Ja pamiętam, że jako ta sześciolatka miałam taką dużą rozkminę, jak dużo tych warstw tej cebuli zdjąć, ponieważ nikt mi wtedy o tym nie powiedział. Skończyło się na tym, że po prostu rozebrałam tę cebulę do takich malutkich fragmentów. I właśnie to tak wyglądało, że moi rodzice, oni nie byli outdoorowi, nie byli biwakowi, ale zdarzyło się, że przez kilka lat znajomi ich zapraszali na takie spływy kajakowe, gdzie przez ponad tydzień przemieszczaliśmy się kajakami, spaliśmy w namiocie, często właśnie na dziko. I gdzieś to ziarno wtedy zostało we mnie zasiane. Wyszło tak, że 10 lat później mam kolejne wspomnienie, gdzie jestem na takim wyjeździe młodzieżowym. Jestem w jaskini na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wokół mnie jest kilkanaście innych osób w podobnym wieku co ja. Pamiętam, że byłam wtedy bardzo zmęczona. Miałam tylko jedną skarpetkę, ponieważ druga się spaliła w ognisku. I po ścianach chodziły jakieś takie owady, jakieś takie dziwne stworzenia, które wtedy mnie bardzo obrzydzały, ale byłam tak zmęczona, że zapadła kurtyna i kolejnego dnia obudził mnie wschód słońca w tej jaskini. I właśnie gdzieś tam tak sobie upodobałam te wyjazdy survivalowo-biwakowe, że przez kolejne 7 lat zostałam wychowawcą na takich obozach.
0: Jak to wygląda dzisiaj, że w zasadzie dziś uczysz innych, jak spać na dziko i jak to robić? O tym porozmawiamy już za chwilę. Dzisiaj razem z nami jest Julia Burza.

0: I wracamy do rozmowy z naszą dzisiejszą gościnią. Julia Burza dzieli się w mediach społecznościowych swoim doświadczeniem, uczy tego, jak spać na dziko. Julio, chwilę temu ja zapytałam cię o to, jak to się stało, że ty przerodziłaś się w taką prawdziwą biwakowiczkę. Mówisz, że to przychodziło do ciebie etapami, kiedy byłaś dzieckiem, później kiedy byłaś nastolatką, a w zasadzie dziś uczysz innych, jak to robić, więc jak wyglądały te twoje ostatnie lata i kiedy poczułaś, że jest to coś, co z jednej strony daje ci pewną, zakładam, radość, satysfakcję, ale z drugiej, wrócę do tego, o czym mówiłaś na samym początku, daje to niesamowity reset i po prostu dzisiaj w zasadzie każdemu jest to potrzebne.
1: Przez około 7 lat prowadziłam takie obozy młodzieżowe dla dzieci, gdzie spaliśmy latem w lesie, uczyliśmy się tam różnych technik survivalowych. Po drodze, to jest osobna historia, rozwijała się moja miłość do Skandynawii i podróży po tej Skandynawii. I podczas tych podróży zauważyłam, że właśnie ta natura w tych podróżach jest czymś dla mnie najcenniejszym. I zdarzyło się tak, że na swojej drodze spotkałam survivalowca Krzysztofa Tarasa, który jest teraz moim dobrym znajomym. I właśnie połączyliśmy to moje zamiłowanie do Skandynawii, jego do survivalu. On mi wtedy pokazał, że biwak nie musi kończyć się latem, że z końcem lata nie trzeba tego namiotu czy hamaka chować na strych, że tak naprawdę to spanie na zewnątrz przez cały rok może być naprawdę świetną przygodą. I jednym z moich takich już świeższych wspomnień jest moment, gdy byłam w już właściwie takim arktycznym krajobrazie. Wokół mnie była tylko biel, wiał bardzo mocny wiatr. Gdzieś tam nade mną była taka delikatna zorza polarna i trochę zmarznięta wchodzę do jaskini śnieżnej, którą wykopaliśmy tego wieczoru. I ja zawsze mówię, że jaskinia śnieżna to jest najlepsze miejsce, w którym zdarzyło mi się spać. Oczywiście trzeba mieć w głowie, że trzeba zachować różne aspekty bezpieczeństwa, budując taką jaskinię. Jednak w środku jest tak przytulnie, tak cicho, zwłaszcza kiedy wchodzi się gdzieś tam z tej nawałnicy na zewnątrz. W środku ja lubię rozwieścić sobie takie przytulne światełka i właśnie gdzieś po drodze odkryłam, że to biwakowanie, spanie na zewnątrz daje mi osobiście bardzo dużo, ale razem właśnie z moim znajomym zaczęliśmy zabierać w takie góry również innych ludzi. Czyli bierzemy grupy po około 10 osób, takie kameralne, i po prostu znikamy w górach. Mamy w plecakach wszystko, czego potrzebujemy, łącznie z jedzeniem. Gdzieś tam bierzemy dwie pary skarpetek, dwie koszulki. Czasami idziemy w zupełną prostotę i nie bierzemy namiotów, tylko tarpy ze sobą i znikamy w tych górach. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to że

0: Każda z tych osób, która decyduje się na to, żeby z nami pojechać, znajduje w tym spaniu na zewnątrz coś dla siebie. I dla każdego jest to trochę coś innego. Obserwuję, jak ludzie zaczynają się cieszyć, śmiać się, jak dzieci gdzieś tam turlają się z górki po tym śniegu, albo po prostu zatrzymują się, są cicho, milczą, ale widzę, że gdzieś tam w oczach pojawiają się łzy wzruszenia, zachwycają się tą naturą i ja stoję z boku i obserwuję, że każdemu to spanie na dziko, kto z nami decyduje się pojechać, daje coś dobrego. Może ja tego do końca nie rozumiem, nie jestem psychologiem, ale tak właśnie powstała moja misja, że taki powrót do natury, takiej totalnej prostoty, do takiego życia, gdzie ja uważam, że może z perspektywy dzisiejszego człowieka, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni do naszych wygód, może się wydawać, że to jest coś ekstremalnego. Ja wychodzę z założenia, że to nie jest ekstremalne, ponieważ my jako ludzie w takich warunkach żyliśmy przez tysiąclecia, do tego są przystosowane nasze ciała. Wiadomo, że nie jesteśmy stworzeni do takiego przebodźcowania, do ciągłego pośpiechu, ale kiedy wracam z takich gór, wtedy chyba najbardziej mnie to uderza, ten kontrast.
1: Chciałabym, żebyśmy za chwilę skupiły się na tej praktycznej stronie biwakowania. Razem z nami jest Julia Burza i za moment do naszej rozmowy wracamy.

0: Spanie na dziko, biwakowanie, coś, co kiedyś było chyba czymś intuicyjnym, odruchowym, jak pojawiało się lato, było coraz cieplej, to właśnie wiele osób taki miało plan. Dziś trzeba to już zaplanować, a nawet się tego nauczyć. Przekonuje o tym Julia Burza na Instagramie Świat Burzy, to tam dzieli się swoim doświadczeniem. No i właśnie o to doświadczenie chciałabym cię zapytać, bo wyobraźmy sobie, że zasłuchana osoba w twoje opowieści uznała, że też chce tego doświadczyć. Jest wrzesień. Czy to jest dobry moment? Czy właśnie najlepiej zrobić to latem? W ogóle jak zacząć? Czy są jakieś takie konkretne zasady, czy w zasadzie tutaj no, tych, powiedzmy, zasad nie ma i każdy moment jest dobry? Jestem bardzo ciekawa.
1: Ja jestem zwolenniczką metody małych kroków. Ona u mnie sprawdziła się bardzo dobrze i myślę, że u wielu osób również ona sprawdzi się najlepiej. Z wyjątkami, ponieważ spotkałam na swojej drodze osoby, które rzuciły się na głęboką wodę i u nich działa to świetnie. Ja zawsze proponuję, żeby nie zaczynać od spania w jakichś hardkorowych warunkach gdzieś na dziko, tylko żeby podzielić sobie właśnie to na małe kroki, ponieważ spanie na zewnątrz

0: wiąże się z tym, że jest dużo różnych dodatkowych bodźców. Są różne dźwięki, jest inna temperatura, szum wiatru i to wszystko może na początku przytłoczyć, jeżeli ktoś nie jest do tego przyzwyczajony. I zawsze zachęcam od tego, żeby zacząć od spania na kempingu, wybrać się na taki kemping z kimś. Jeżeli to jest dla kogoś za dużo, to nawet proponuję, żeby zacząć od tego, żeby rozłożyć taki namiot w ogrodzie. Jeżeli nie ma się swojego ogrodu, to gdzieś u znajomych, czy u cioci, czy u wujka. Ja też w ten sposób zaczynałam i też w ten sposób cały czas tę metodę praktykuję. Na przykład, kiedy chciałam zacząć spać zimą, to właśnie rozbijałam się w ogrodzie przy niższej temperaturze, żeby zobaczyć, sprawdzić siebie, sprawdzić sprzęt. Dopiero kiedy poczujemy się komfortowo na kempingu, w takich powiedzmy nieekstremalnych warunkach, żeby pójść krok dalej i spróbować, może wybrać się samemu, może wybrać się gdzieś dalej, spróbować spania właśnie w strefach z nocy i w lesie w Polsce.
1: Co w takim razie warto ze sobą zabrać na taką pierwszą przygodę? Bo ja rozumiem, że to czas i liczba takich noclegów weryfikuje to, co znajduje się w naszym plecaku, ale jeśli zaczynamy i tej wiedzy nie mamy na start, to co takiego może mniej oczywistego powinniśmy mieć ze sobą? No bo to, że karimata, namiot, no to są te sprawy oczywiste. A o czym może się zdarzyć komuś, że po prostu zapomni albo nie będzie wiedział, że ta rzecz akurat jest potrzebna?
0: Ja bym powiedziała, że ta karimata wcale nie jest aż taka oczywista. To jest błąd, z którym się często spotykam, że ludzie myślą, że kiedy śpią w śpiworze, to ten śpiwór nie tylko izoluje od góry, ale też od dołu. I wiele osób dziwi, że śpiwór, kiedy jest zgniatany pod ciężarem ciała, on przestaje izolować i właśnie dlatego potrzebujemy tej izolacji od dołu, czyli to może być karimata albo materac. Jeżeli któryś ze słuchaczy miał kiedyś wrażenie, że było mu zimno w ten sposób, że ciągnęło go zimnem od dołu, to właśnie to był ten błąd, że zapomniał o izolacji od dołu. Z takich może mniej oczywistych rzeczy, jeżeli mówimy tutaj o spaniu gdzieś tam w strefach zanocuj w lesie czy na dziko, to warto zaopatrzyć się w wodę albo spojrzeć wcześniej na mapę, czy gdzieś w pobliżu będziemy mieli źródło wody, którą możemy odpowiednio przefiltrować, przygotować. Jeżeli śpimy na dziko, też warto zastanowić się, w jaki sposób przygotujemy swoje jedzenie, czy to na kuchence, czy na ognisku. Tutaj z takich może nieoczywistych rzeczy, jeżeli ktoś zaczyna spać w naturze, mogę polecić stopery do uszu. Dla wielu osób to, że właśnie jest bardzo dużo różnych dziwnych dźwięków w naturze, sprawia, że ciężko im zasnąć i te stopery mogą się przydać. Jeżeli chodzi o komfort cieplny też, to jest nieoczywiste. Warto, jeżeli czujemy, że mamy tendencję do tego, że marzniemy w nocy, wziąć jako piżamę bieliznę termiczną, ponieważ ona sprawi, że będzie nam troszeczkę cieplej w nocy.
1: Julio, ty w mediach społecznościowych uczysz też savoir-vivre na biwaku i to wydaje mi się być bardzo ciekawym wątkiem, do którego wrócimy już za moment. Dzisiaj razem z nami jest Julia Burza.

0: break. Wakacje.
1: Sobota, wieczór, w czwórce podróżujemy. Dziś w sposób dla wielu osób na pewno nietypowy. Spanie na dziko, biwakowanie, tego uczy nas Julia Burza. Poruszasz też w swoich mediach społecznościowych wątek savoir-vivre na biwaku. Wydawałoby się, że w zasadzie tu każdy może poczuć się sobą. Jesteśmy w lesie, tylko tyle, żeby nie hałasować, nie śmiecić i koniec zasad. Okazuje się, że to jest chyba trochę bardziej skomplikowane.
2: Tak, jest kilka zasad, które dziwią ludzi i staram się o nich przypominać. Jedną z takich rzeczy, które są często szokujące, jest to, że nawet jeżeli bierzemy ze sobą mydło, które jest biodegradowalne, jest reklamowane jako biodegradowalne, to nie powinniśmy go używać, spłukiwać bezpośrednio do zbiornika wodnego, dlatego że ten zbiornik wodny, on jest środowiskiem bardzo wrażliwym i jeżeli chcemy się wykąpać, używając właśnie jakiegoś detergentu, to powinniśmy odejść od tego zbiornika wodnego około pół minuty i tam te mydliny spłukać. Jeżeli oczywiście jest taka możliwość, dobrze jest używać różnych chemikaliów jak najmniej. Ja właśnie wróciłam w czwartek z wyjazdu, gdzie przez 10 dni byłam w górach, gdzie w takich warunkach sama woda tak naprawdę już robi bardzo dużą różnicę, ale właśnie nawet jeżeli płyn jest reklamowany jako biodegradowalny, to duża prośba nie spłukiwać tego bezpośrednio do zbiorników wodnych. Kolejną rzeczą, która no nie jest aż taka oczywista, jest to, że papier toaletowy, nie zostawiamy go na wierzchu. On rozkłada się dosyć szybko, ale wygląda bardzo nieestetycznie, zwłaszcza w miejscach, które są bardziej turystyczne i możemy znaleźć dużo takich papieżaków, więc jeżeli korzystamy z takiego papieru, najlepiej byłoby w ogóle spakować go w jakąś torebkę i zabrać ze sobą, tak jak jeżeli ktoś jest właścicielem psa, to ma takie torebki przy sobie. No a jeżeli nie, to gdzieś ten papier zakopać, żeby nie zostawiać za sobą śladów. Jedną z takich rzeczy, które również dziwią ludzi, jest to, że resztek jedzenia dobrze jest nie wyrzucać gdzieś tam

0: jakiegoś banana czy ogryzka w krzaki. I tutaj mówię o tym dlatego, że jeżeli dane miejsce odwiedza dużo ludzi, na przykład taką strefę Zanocuj w lesie, gdzie jest wyznaczone miejsce ogniskowe, będzie odwiedzało dużo ludzi. Jeżeli ludzie regularnie będą wyrzucać takie jedzenie w krzaki, to gdzieś tam zwierzęta się nauczą, że to te resztki jedzenia można tam znaleźć i to nie jest dobre dla zwierząt, żeby je przyzwyczajać do, żeby zmieniać w ten sposób ich zachowania.
1: No i mamy trzy najważniejsze zasady biwakowego savoir-vivre, o których mówiła Julia Burza. Ja w tym momencie mogę odesłać Was na Instagram Julii Świat Burzy. Tam więcej znajdziecie podobnych zasad, lekcji dotyczących spania na dziko, bo dzisiaj dowiadujemy się, że jest to coś, czego trzeba się czasem po prostu nauczyć. Julio, bardzo dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci wielu udanych wypraw biwakowych.
0: Bardzo dziękuję i tego samego życzę naszym słuchaczom.
2: City Break. Vacacje. City Break. Vacacje. Born in the black and Hispanic.

0: What the fuck I'm thinking
1: about? Autopromocja. Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki, ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Chmury, deszcz, a nawet burze. Tak nam mija pierwszy wrześniowy weekend i pogoda na terenie całej Polski prezentuje się bardzo podobnie. Najzimniej w tym momencie jest niemalże tradycyjnie na wschodzie, północno-wschodniej części naszego kraju, a konkretnie w Białymstoku 12,3 stopnia na plusie. Cieplej, a może nawet i najcieplej w tym momencie jest w Katowicach i w Krakowie, tam 21,4 stopnia na plusie, co i tak nie jest dość wysoką temperaturą. Do tego dochodzi niestety deszcz, bo przelotnie ma popadać na terenie niemal całej Polski. Wyjątek stanowi południe naszego kraju. Gdzieniegdzie pojawią się również burze w Polsce centralnej, na północnym wschodzie i zachodniej części Polski. Jeśli chodzi o wiatr, no to ten z kolei ma być dość silny, nad morzem silny i bardzo silny. I nawet porywisty. Oczywiście w czasie burz ten będzie jeszcze bardziej intensywny.
1: Autopromocja.
2: Gdzie jesteś, kiedy spadam?
3: W sobotnim paśmie muzycznym polsko-angielska wokalistka Vera Lis opowie o swojej solowej twórczości i współpracy z BRK. Posłuchamy też A$AP Rockiego, który 14 września zagra w Atlas Arenie w Łodzi. Na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Sobota, godzina 20, pasmo muzyczne. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: I tak sobie myślę, że w dzisiejszej audycji stopniujemy emocje, bo chwilę temu w czwórce rozmawialiśmy o biwakowaniu, o tym, jak resetujące może być kilka dni w naturze. To teraz to wszystko, to się zgadza, ale w wersji naprawdę ekstremalnej, bo gość, z którym połączymy się już za chwilę, Michał Zabłocki, wyruszył głównym szlakiem sudeckim. Pokonał odległość 500 km pieszo. A zajęło mu to zdecydowanie więcej niż tylko kilka dni. Po drodze noclegi,

zwierzęta spotykane, czasami w ciągu dnia, czasami w nocy, ale przede wszystkim odkrywanie tego, co kryje pogranicze Polski, Czech i Niemiec. Zapraszam Was na rozmowę, bo myślę, że będzie naprawdę ciekawie.

0: 14 minut po godzinie 19, a my zostajemy w klimacie pieszych wędrówek, biwaków, spania na dziko i z nami na łączach jest już zapowiadany przeze mnie wcześniej gość Michał Zabłocki, dziennikarz, reportażysta i wędrowiec, autor książki Znikająca Kraina, wędrówka przez Góry Śląska. Cześć.
1: Cześć, dobry wieczór Państwu.
0: Michał, ja na początku chciałabym zacząć od kulis naszej rozmowy, bo ty wracasz prosto z Festiwalu Górskiego. Tam wręczane były nagrody w konkursie Książka Górska Roku. No i jak możecie się już domyślać, ta książka, która właśnie przede mną leży, Znikająca Kraina, wędrówka przez Góry Śląska, otrzymała nagrodę specjalną imienia Jacka Kolbuszewskiego dla książki sudeckiej. No i chciałabym zacząć od gratulacji.
1: Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło i czuję się cały czas stremowany po tym wydarzeniu, więc to było duże zaskoczenie dla mnie.
0: No właśnie, jak tegoroczna edycja Festiwalu Górskiego? Czy udało się złapać jakieś inspiracje, przeprowadzić jakąś ciekawą rozmowę? Jakie emocje w tym roku towarzyszyły wszystkim uczestnikom tego wydarzenia?
1: Przed chwilą miałem wspaniałe spotkanie z czytelnikami, którzy byli bardzo zainteresowani tym, co znika, ale też tym, co zostaje tak naprawdę do odkrycia. Czyli pytali o stare zamki, pytali o stare wsie, o nazwy tych miejscowości, które się zmieniają biegiem historii. I to teoretycznie wszystko jest w mojej książce, ale tych miejscowości na Śląsku jest niezliczona liczba, więc tak naprawdę trzeba by przejść cały region wzdłuż i wszerz, żeby to wszystko zmapować.
0: No właśnie, tak myślę, że chyba pytania twoich czytelników w zasadzie pokrywają się też z tym, jak ty lubisz zwiedzać nowe miejsca, no bo ciebie fascynuje to, co niszczeje i pęka, o tym czytamy w twojej książce. Jestem ciekawa dlaczego, akurat to, dlaczego najciekawsze znaleziska tego typu mogą pojawić się właśnie na trasie. To jest ta historia, to jest ten sentyment?
1: Z sentymentu może tu jest niewiele, to jest raczej taka próba odkrycia, co kryje się pod pierwszą warstwą, pod następną warstwą, jak historia jest dostrzegalna z jednej strony gołym okiem, ale co pod tym, co jest głębiej, jeszcze się kryje i istnieje gdzieś zarówno gdzieś schowane w trawie, w jakimś polu, wśród ruin, na skrzyżowaniu dawnych dróg. A z drugiej strony też w archiwach i właśnie kryje się w dawnych nazwach. No, tak jak sama nazwa Śląska przecież jest niezwykle archaiczna i prawdopodobnie sięga czasów prehistorycznych i jest jedną z najstarszych w Europie.
0: A co twoim zdaniem jest potrzebne, żeby właśnie w taki sposób podejść do swoich podróży? Na co trzeba się uwrażliwić? Na co zwracać uwagę? I to właśnie też pytanie trochę o twoją pieszą wędrówkę. Jak ty do tego się przygotowywałeś pod tym kątem? A może to wszystko pojawiało się dopiero w trakcie?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja byłem zupełnie nieprzygotowany do tej wędrówki. Ja miałem iść 5 dni, skończyło się na 16. Tak naprawdę wiele razy już byłem o krok od tego, żeby się poddać i dać sobie spokój, bo zmęczenie bardzo często bierze górę i zwłaszcza bolące nogi, kiedy nie ma się jakiegoś wielkiego treningu, bo jestem zwykłym chłopakiem, który po prostu wrócił do rodzinnej krainy, że tak powiem. I to było ogromne wyzwanie. A z drugiej strony właśnie te wszystkie odkrycia, zarówno na miejscu, w terenie, te wszystkie detale, stare kamienie, na przykład graniczne, czy napisy, jakieś drogowskazy wykute w skale, które mówią, jakimi językami ktoś się posługiwał kiedyś, to daje dodatkową motywację. Jeszcze do tego dochodzi literatura, którą z czasem też zacząłem do tego wszystkiego dodawać. To wszystko uzupełnia obraz bardzo różnorodnego miejsca, bardzo bogatego kulturowo.

0: kulturowo i w różne nacje.
1: Dzisiaj naszym gościem jest Michał Zabłocki, autor książki Znikająca Kraina, Wędrówka przez Góry Śląska. I my dla was taką książkę też mamy. Dzwońcie do naszego studia 4 226 45 2100. A do naszej rozmowy wracamy już za moment.

0: 22 minuty po godzinie 19. Wracamy do naszej rozmowy z Michałem Zabłockim, dziennikarzem, wędrowcem i autorem książki Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. To ja tylko przypomnę, że nie jest to byle wędrówka. 500 kilometrów zrobionych pieszo, a ja jestem bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach i jak podejmuje się decyzję właśnie o takiej wyprawie, chociaż mówiłeś wcześniej, że w zasadzie to miało wyglądać zupełnie inaczej, czyli rozumiem, że ta trasa wydłużyła się w międzyczasie.
1: Tak, nie planowałem przejścia jednorazowo całego szlaku, głównego szlaku sudeckiego. Myślałem, że to będzie tylko 5-6 dni, jakieś 150 kilometrów. Tym bardziej, że akurat z moją żoną mówiliśmy się, że oboje wrócimy z różnych miejsc do domu w tym samym czasie. Ale w międzyczasie okazało się, że ta wędrówka mi idzie coraz lepiej, jest coraz ciekawsza, coraz bardziej mnie pochłania. Organizm przyzwyczaja się do tych wszystkich zmian wysokości i długotrwałych marszów. I stwierdziłem, że idę dalej. Szkoda porzucać po prostu marsz tak w trakcie.
0: A co właśnie było tym czynnikiem, który dodawał ci sił? Bo ja domyślam się, że taka wyprawa to są i chwile słabości, i chwile uniesienia, i w zasadzie mieszanka wszystkich możliwych emocji, warunków i myśli.
1: W pierwszej kolejności chyba dopingowali mnie najbardziej przyjaciele, ponieważ ja robiłem na bieżąco relacje na Facebooku, oni pisali: o Jezu, jak fajnie, jakie to są

0: piękne tereny, których nie znamy, bo bardzo dużo moich znajomych po prostu Dolnego Śląska nie zna. Więc z zainteresowaniem śledzili nowe jakieś tam wpisy. Nie były one jakieś super regularne, ale po prostu pokazywały wraz ze zdjęciami to co się wokół mnie działo. I motywowali, żebym szedł dalej, że dasz radę, przejdziesz, nie poddawaj się. Potem oczywiście spotkani wędrowcy, którzy dochodzili już idący z naprzeciwka i dochodzący już do mety, pokazywali, że to jest możliwe, że taki długi marsz jest osiągalny nawet dla kogoś no, ze średnim przygotowaniem, chociaż często spotykałem naprawdę doświadczonych wędrowców, którzy mieli za sobą nie tylko główny szlak sudecki, ale też inne długodystansowe szlaki Polski i Europy.
1: No właśnie, w swojej książce piszesz też, że w zasadzie sporo, oczywiście w pewnej skali, osób decyduje się dzisiaj na takie trasy i nawet ci, którzy blisko takich tras pracują, zwracają uwagę, że takich osób jest coraz więcej. Ja więc jestem ciekawa, czy jest to coś, co twoim zdaniem można byłoby się tego podjąć właśnie bez wcześniejszego, większego doświadczenia, przygotowania? To się po prostu da zrobić, nawet taki 100-kilometrowy odcinek, chociaż brzmi to naprawdę mimo wszystko abstrakcyjnie.
0: Wiesz, wydaje mi się, że tu trzeba popatrzeć na to z dwóch stron. Po pierwsze, decyduje się na to coraz więcej osób, dlatego że jest to naprawdę autentyczne, mocne przeżycie, bliskość z przyrodą, bliskość z historią i taki rodzaj, powiedziałbym, slow travel, które daje nam ogromną satysfakcję, ponieważ mamy szansę dostrzegać różnego rodzaju detale na drodze, że nic nas nie pogania, nie musimy być o godzinie 9 rano na śniadaniu, wieczorem na kolację, a w międzyczasie mamy 2 godziny na zrobienie zdjęć z autokaru, prawda, podczas objazdowej wycieczki. To jest chyba ten pierwszy aspekt. Ale drugi, dotyczący tych wędrowców spotkanych, to oni wzajemnie się wspierają i wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne. No, ja nie będę zdradzał szczegółów, ponieważ opisuję różnych ludzi, zarówno tych doświadczonych, jak i mniej doświadczonych, których spotykam na szlaku, ale właśnie ludzie, których się spotyka i to jest takie... Ja być może powtórzę to po raz kolejny, jeśli ktoś mnie słuchał albo czytał, że jest coś takiego jak wspólnota ludzi szlaku i nagle okazuje się, że ludzie obcy sobie pomagają sobie w trudnych albo jeszcze trudniejszych sytuacjach i można liczyć zawsze na nie tylko dobre słowo, ale na naprawdę autentyczne wsparcie.
1: No i myślę, że to może być takim dodatkowym urokiem i motywacją do tego, żeby powtórzyć właśnie to doświadczenie. Michał Zabłocki jest dzisiaj naszym gościem i opowiada o swojej pieszej wędrówce przez główny szlak sudecki.

0: Z nami na łączach niezmiennie jest Michał Zabłocki, autor książki Znikająca Kraina, wędrówka przez góry Śląska. Książka została nagrodzona na Festiwalu Górskim w konkursie Książka Górska roku 2026. Dzwońcie do naszego studia czwórki, ponieważ mamy dla Was właśnie te książki 226452100, a my już wracamy do naszej rozmowy, bo jestem ciekawa, czy miałeś już taką wiadomość, może ktoś ci to powiedział, może właśnie Festiwal Górski był dobrą okazją. Ktoś podszedł i powiedział, ja chcę zrobić to samo. Ruszam za tydzień, za miesiąc, za pół roku, ale chcę dokładnie przejść tą samą trasę i przeżyć podobne, no bo tych samych emocji na pewno się nie da, ale odwzorować właśnie twój plan.
1: Byłaś blisko. Mm-hmm. Dużo osób podchodziło do mnie po przeczytaniu książki i mówiło, że lektura zmobilizowała ich do wyjścia z domu i przejścia się chociaż kawałek, poszukania zupełnie innych rzeczy niż patrzą zazwyczaj. Natomiast nikt jeszcze nie powiedział, że chce powtórzyć to, co ja, i może i dobrze, dlatego że każdy z nas indywidualnie odbiera to, co się dzieje wokół niego, i może ktoś będzie miał zupełnie inne wrażenia i napisze zupełnie inną książkę z przejścia tego samego szlaku, więc wydaje mi się, że raczej fajniej, żeby ludzie chodzili, zwracali uwagę na to, co się dzieje wokół nich, niż próbowali powtórzyć coś, co ktoś inny robi.
0: No, to byłoby dodatkowo bardzo trudne. Myślę sobie też o takim aspekcie tej całej wyprawy związanym z byciem ze sobą, ze swoimi myślami, no przez znacznie dłuższy czas niż ma to miejsce na co dzień. Jak wyglądała ta wyprawa od tej strony? Czy to było od razu komfortowe? To było ciekawe? Jak to wyglądało?
1: Z jednej strony to jest ogromna różnica w porównaniu z tym, co się dzieje zazwyczaj w dużym mieście, gdzie jesteśmy narażeni na miliony bodźców, hałas, to, co nas rozprasza. Więc moim wielkim odkryciem z samotnej wędrówki było to, że potrafię się koncentrować na swoich myślach i zapamiętywać je od początku do końca przez cały dzień. Ale oczywiście brakowało mi ludzi, brakowało mi rozmów, więc w wielu miejscach zatrzymywałem się i po prostu rozmawiałem przez telefon z bliskimi albo z przyjaciółmi. Kontaktowaliśmy się ze sobą na różnych komunikatorach i pisaliśmy do siebie.
0: Czyli jednak ludzie byli potrzebni, chociażby w takiej formie, no bo zawsze sobie wyobrażam, kiedy ktoś przeżyje taki nawet kilkudniowy wyjazd, chodzi po górach, jest sam, jeżeli do tego dochodzi nocowanie na dziko, że jest to też taki bardzo duży

0: reset dla głowy. Ty wróciłeś mimo wszystko po tej wycieczce właśnie wypoczęty, spokojniejszy?
1: Pierwsza myśl po przejściu szlaku była taka, że to już? To już koniec?
0: Kolejne 500 kilometrów, liczyłeś na to.
1: Dokładnie, trudno było się przyzwyczaić do tego, że trzeba będzie wrócić do jakiejś rutyny, albo raczej, że ta rutyna szlaku, czyli marsz na zmianę i to właściwie w rytmie naturalnym, bo od kiedy robi się jasno, aż po zmrok, to nagle po prostu coś się w głowie przestawia, ale z drugiej strony no już zacząłem planować następne trasy i kiedy tylko mogę, zaczynam eksplorować szlaki Śląska, albo raczej częściej teraz Bezdroża, bo chodzę częściej po różnych takich zapomnianych ścieżkach.
0: Dziś o pieszej wędrówce przez region Śląska i pogranicza Polski, Czech i Niemiec rozmawiamy z Michałem Zabłockim, dziennikarzem, autorem książki Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska, i do naszej rozmowy wracamy za moment.

0: wakacje.
1: Prawie 500 km pieszo, ponad 10 tysięcy metrów przewyższeń i Śląsk oglądany z perspektywy szlaku. To są doświadczenia Michała Zabłockiego, który wyruszył głównym szlakiem sudeckim. Swoje wrażenia opisał w książce Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska. I my właśnie o tym doświadczeniu dziś razem rozmawiamy. Ja jestem ciekawa, czy masz jakąś ulubioną historię, zasłyszaną, przeczytaną, no albo taką, którą już znałeś, o którymś z miejsc, które właśnie mijałeś podczas swojej wędrówki. No bo w książce czytamy chociażby o ośle. Ja na to zwróciłam uwagę, że rzekomo był kiedyś właściciel osła, który tak wytrenował swoje zwierzę, że ten schodził w dół do wioski, zaopatrywał się co rano, no i wracał z pełnym wyposażeniem do góry. Czy to prawda, czy nie? No tutaj niech każdy sam oceni, ale czy takich właśnie ciekawostek, smaczków było dużo więcej?
2: Wydaje mi się, że takich historii jest mnóstwo w całych

0: Betach. Oczywiście ta jest taka mniej znana, natomiast te najbardziej popularne dotyczą legend o duchu gór, o liczyrzepie w Karkonoszach, czy też historii o gwarkach, którzy znajdowali skarby w sudeckich sztolniach. Ale chyba to nie to było najważniejsze. Tak naprawdę raczej istotniejszy jest ten związek tych legend z tym, co się dzieje wokół, i nagle jak można skonfrontować swoje własne wyobrażenia o tej krainie ze spotkanymi ludźmi, jak na przykład udało mi się tam spotkać górnika, który kiedyś pracował w Zagłębiu Wałbrzyskim i przeżył tą całą tragedię zamknięcia tych wszystkich zakładów, prawda? To są chyba inne historie i to mnie najbardziej poruszyło z tych wszystkich zdarzeń, ponieważ on opowiadał o tym, czego doświadczył i jak został porzucony przez państwo, przez władzę. Tak naprawdę jego losem nikt się potem nie zajmował, po tym jak stracił pracę.
1: Które jeszcze historie tak wyjątkowo zapadły ci w pamięć?
0: Raczej koncentrowałbym się na tym, co się dzieje z przyrodą. Właśnie spotkanie z leśnikiem było takie ujmujące, dlatego że sprawiało wrażenie człowieka, który wykonuje tylko rozkazy i tnie wbrew staraniom, wbrew zasadom ochrony przyrody, i to w obszarze, właściwie na granicy obszaru chronionego, na granicy parku narodowego. I to było też takie dość ujmujące, zakrawające wręcz o absurd, ponieważ leśnik mówił, że i tak nie może ciąć więcej, nakazują mu plany. A wiadomo, że plany przewidują tylko i wyłącznie obszary zdatne do wycinki, więc to trochę tak brzmiało szwajkowsko i tak naprawdę zapadło mi w pamięć.
1: Jestem też ciekawa, co z całej wyprawy, z rozmów oczywiście, bo to też jest zawsze ciekawe, że gdy podróżuje się samemu, to tak naprawdę nigdy nie można się poczuć samotnie, no bo wtedy ta możliwość zagadywania jest dużo większa i też my po prostu mamy na to większą ochotę. Ale co z tej wyprawy zostanie z tobą na dłużej, być może na zawsze? Z jednej strony te historie, z drugiej strony własne przemyślenia, widoki.
0: Na pewno pragnienie ruszenia na szlak po raz kolejny. I staram się każdą wolną chwilę spędzać na Dolnym Śląsku, na tych starych, nowych i też nieodkrytych jeszcze ścieżkach, gdzie można dostrzec rzeczy znikające. To jest coś jak taka niekończąca się tęsknota, że kiedy wracam już do domu, już obmyślam następną trasę, gdzie mogę ruszyć, gdzie, co mogę zobaczyć, albo jakie miejsce odwiedzić i jakich zabytków przyrody bądź historii dotknąć.
1: Ja myślę, że wersją dla tych bardziej odważnych jest właśnie pójście tym szlakiem i próba przeżycia tego wszystkiego, o czym dziś rozmawiamy. Jeśli jednak wolicie słuchać o wyprawach innych, czy też czytać, no to wszystko znajdziecie w książce Michała Zabłockiego Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska. My dla was takie książki mamy. 226452100. Dzwońcie do nas, a ja bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Dziękuję, dobranoc Państwu.

0: 13 minut pozostało do godziny 20. Dziś przez ostatnie dwie godziny rozmawialiśmy o pieszych wędrówkach, o biwakowaniu, o spaniu na dziko i tym, jak głowa może wtedy odpocząć, kiedy ciało męczy się fizycznie. Mam nadzieję, że ktoś z Was zmotywował się do tego. Myślę, że wrzesień to jest w ogóle dobry moment na próbowanie takich rzeczy. Przynajmniej w Bieszczadach mówi się, że jest to najpiękniejszy miesiąc. A to już śmieje się siedzący naprzeciwko mnie Damian Sikorski.
1: Hipis się we mnie odezwał.
0: Tak, który chciałby się wyrwać na taką wędrówkę.
1: No pewnie.
0: O, słuchaj, ja też bym chciała tak odpocząć, bez telefonu, bez zasięgu.
1: Kończę o 23.
0: No właśnie, to tak w nocy wyruszasz. No to co do tej 23?
1: Byśmy musieli mieć czołówki. No, to tak za późno. Ale lubię taką dzikość i naturę w ogóle super. Takie wyjazdy spontaniczne i spanie

0: namiocie. No tak, kąpanie się w jeziorze. Ekstra.
1: Można się rozmarzyć.
0: Można. Ognisko, brak prądu. Super.
1: To jest to. A co po 20?
0: A, po 20.
1: Tak, mówimy o tym też.
0: Pasmo muzyczne. Kolejny wieczór spędzam z wami wczoraj. Również byłem z wami dzisiaj, jestem z wami. Pasmo muzyczne. W pierwszej godzinie pojawi się Vera Lis, która, no można powiedzieć, że zadebiutuje w czwórce, choć artystka od jakiegoś czasu serwuje różne single i pojawiała się w przestrzeni publicznej, medialnej, ale dziś premierowo usłyszymy piosenkę Uwaga. Pierwszą w jej repertuarze, którą zaśpiewała po polsku, stworzyła ją wspólnie ze znakomitym producentem, jakim jest BRK, więc trochę go obgadamy i mam nadzieję, że uszy dzisiaj będzie miał czerwone przez cały wieczór. Uwielbiam tego artystę, a po godzinie 21. Monografia A$AP Rockiego, z tego względu, że za moment przyjeżdża do Polski, by zagrać nie jeden, ale już się okazuje dwa koncerty, bo pierwszy tak szybko się sprzedał, że wrzucili kolejny, a w ostatniej godzinie co będzie? Będzie koncertowo. Jeżeli ktoś nie może dziś wyskoczyć na jakiś koncert, to w radiowej czwórce Natura 2000, retransmisja z rap sceny czwórki.
1: No, ja myślę, że to będzie bardzo przyjemny wieczór, szczególnie, że pogoda raczej ty wychodzeniu z domu nie sprzyja, także
0: no wieje
1: w domu.
0: Ale
1: na
0: za 10 minut szczegóły.
1: Tak, i słuchamy czwórki. Dziękuję wam bardzo za ostatnie dwie godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Hop, hop, hop do świata natury. W audycji Szanuj Zieleń zaglądamy tam, gdzie szumią drzewa, kumkają żaby i dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy. Rozmawiamy o przyrodzie, ekologii i pomysłach, dzięki którym nasza planeta może odetchnąć pełną piersią. Wskakuj na zieloną stronę życia w sobotę i niedzielę z samego rana. Marta Hoppe, zapraszam od 8 do 10. Autopromocja. Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 20, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Dość dynamiczna. Miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, a niebo pozostaje w wielu regionach zachmurzone. Z godziny na godzinę opadów ma być coraz mniej. Wieczór jest chłodniejszy. Temperatury będą spadać w okolicach kilkunastu stopni. W tej chwili około 12-13 stopni na północy, od 16 do 17 maksymalnie na południu.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor gituwa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu Narazka z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
4: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
5: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
6: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
4: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: Aby dla samego autora warto było zagrać tę kompozycję Drive Me Off The Wall i Q w radiowej czwórce 5 minut po 20.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: Tak, to ja. Od 42 lat nic się nie zmieniło. Witam i zapraszam do 23. Sobotnie pasmo muzyczne i dużo dobrej muzyki. W pierwszej godzinie nawet z gośćmi. Fajnie, bo uwielbiam rozmawiać z artystami, a tym bardziej tymi, którzy są na początku swojej drogi. Choć może nie do końca na początku swojej drogi, o czym przekonamy się już za moment. Odwiedzi nas wokalistka Vera Lis. Porozmawiamy o jej twórczości, ale także współpracy z BRK. Tu jej trochę zazdroszczę, bo z BRK próbuję się umówić na nagrania od kilku lat i jakoś nam nie wychodzi, a proszę. Vera ma już z nim numer. Po godzinie 21. Cały czas zerkam na dwa zegary, które są po lewej mojej stronie i zastanawiam się, czy to są właśnie te godziny. Tak, wszystko się zgadza. Po 21. posłuchamy A$AP-a Rockiego, który, uwaga, występuje w Polsce dwa razy. Był pierwszy termin 13 września, szybko sprzedały się bilety, drugi koncert dołożyli na 14 września w Atlas Arenie w Łodzi, więc trochę monograficznie spojrzymy na jego twórczość, a na koniec wrócimy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjemy koncert Natury 2000. Damian Sikorski, witam i zapraszam na pasmo muzyczne Jungle. Ostatnio ukazał się ich piąty genialny album. Tam jest w zasadzie wszystko to, co w dobrej muzyce tanecznej powinno się znaleźć. Od soulu, trochę nawet i jazzu, dobrej muzyki popowej, R&B. Na nowym krążku Sunshine znajdziemy naprawdę znakomite dźwięki, dobrą muzykę i również, uwaga, w listopadzie wystąpią w Łodzi. Ja na ten koncert się wybieram i już przebieram nóżkami w miejscu. Reflection, Jungle.

0: Jeszcze się nie udało, ale wszystko przed nami.
1: Tak, pracowałam z Berka. Mega mi się dobrze pracowało z Berka w ogóle i stworzyliśmy razem Przez Ciebie mój kawałek z AX Music Campu.
0: Dzisiaj o nim porozmawiamy z pewnością, ale bardziej chcę też trochę poznać Ciebie i przede wszystkim nasi słuchacze, ale zatrzymam się jeszcze przy producencie muzycznym, bo często okazuje się, że to nie tylko jest człowiek, który pomaga dobrze skomponować piosenkę, okazuje się, że jest też często świetnym kumplem, często wkurzającym, dobrym terapeutą, ale osobą, która potrafi otworzyć w głowie muzyka coś, co było poblokowane i we wcześniejszych latach nie miało szansy wyjść z niego. Czy Berka sprawił, że otworzyłaś się i chociażby zaczęłaś śpiewać po polsku?
1: Tak, był jednym z powodów, dlaczego czułam się komfortowo, żeby w ogóle zaśpiewać po polsku i stworzyć coś po polsku. Jak byłam młodsza, to miałam experience z producentami, ale wtedy nie wiedziałam, co dokładnie chcę, ale z BRK w ogóle złapaliśmy taki flow i poczuł tą piosenkę, no i mega się po prostu zgraliśmy pod nią.
0: A jeśli chodzi o warstwę muzyczną, to on też zmienił coś w tobie pod względem kompozycyjnym, bo mam dzisiaj takie asy w rękawie, utwory, które wcześniej wydawałaś i no to jest inna stylistyka. Czy znałaś wcześniej twórczość Berka i mogłaś się spodziewać, że on wniesie trochę soulu w twoją twórczość?
1: Tak, ogólnie ja słuchałam dużo piosenek Berka i ja jako osoba po prostu piszę dużo w soulu teraz, bo piszę przy pianinie zwykle, a wtedy to śpiewałam z gitarą i to było bardziej takie indie pop, a teraz trochę bardziej pod soul i no mega mi się to podoba.
0: Jesteś po brytyjskiej szkole, prawda?
1: Tak.
0: A masz takie porównanie z edukacją muzyczną w Polsce, a w Anglii?
1: Nie za bardzo, bo tutaj się nie uczyłam tak muzycznie, ale z tego co widzę, no muzyka to jest język, który każdy zna tak naprawdę i no można tak, się dogadać.
0: To prawda, ale jeśli chodzi o edukację, to tutaj pewnie byśmy mogli osobną audycję na ten temat stworzyć, bo myślę, że londyńska szkoła jest bardziej nastawiona na songwriting, prawda? Nie tyle co na szkolenie warsztatu i oczywiście super grać na wszystkie gamy i pasaże perfekcyjnie i wiedzieć, że gamę C-dur można w 12 przewrotach zagrać, ale ten songwriting jest na pewno bardziej rozwinięty. I czy to też tobie pomogło w tworzeniu piosenek?
1: Na pewno. Uczęszczałam do... Znaczy ostatnio zostałam absolwentką The Brit School, czyli to jest szkoła artystyczna, która jest no, znana w Anglii z ludzi, którzy uczęszczali tam, czyli Adele, Amy Winehouse, Olivia Dean. I no, tam to widziałam, że to nie ma takiego nacisku na teorię i że bardziej tak popychają kreatywność i indywidualność osób, którzy tam są.
0: To do Berki muszę zadzwonić, czy on coś od ciebie wyrwał, takiego świeżego i nowego, bo zawsze ta współpraca to jest nauka w dwie strony. To za moment wrócimy sobie do twoich kompozycji, do tego, jak przebiega twoja edukacja muzyczna, w ogóle komponowanie i tworzenie, pisanie, a tymczasem premierowo w radiowej czwórce Przez Ciebie, Vera Liss.

0: Mordo i BRK w radiowej czwórce. Niezwykła postać. Bardzo cenię sobie tego producenta muzycznego, jakże muzyka. I nie bez przyczyny pojawił się na wstępie tej audycji. Z nami w studiu jest Veralis, czyli Weronika Drozdowski. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Znasz BRK, prawda?
1: Tak.
0: To nie jest obca osoba. To nie był takie zaskoczenie na antenie. Ojejku, co to za artysta i w ogóle jak ciekawie. Bo z BRK-ą, jak się okazuje, miałaś tę przyjemność i trochę ci zazdroszczę, że już z nim pracowałaś. Ja z nim się umawiam od kilku lat, jakoś

0: Veralis w radiowej czwórce przez ciebie i Veralis dziś z nami we własnej osobie w audycji Pasmo Muzyczne. Słuchasz w ogóle swoich piosenek? Zdarza ci się, żeby tak odpalić i wejść jeszcze do tego świata? Bo to jest akurat bardzo osobista kompozycja i tutaj ja za bardzo w twoje życie prywatne nie będę wchodził, ale czy po dłuższym czasie, gdy już ukazuje się ta piosenka i słuchasz sobie takiej kompozycji, czujesz ulgę?
1: Tak. Na pewno największą ulgą jest tworzenie tej piosenki, wyrzucanie tych emocji z siebie, ale no, tej na przykład słucham, tych starszych może nie, ale jest fajnie też usłyszeć, jak daleko ja zaszłam tak jakby muzycznie, ale też emocjonalnie, jak dojrzałam powiedzmy.
0: A łatwiej było ci napisać ten tekst wcześniej po angielsku, bo domyślam się, że pewnie jakieś szkice powstawały.
1: Tak, ogólnie się zaczęło od zwrotki, której napisałam po angielsku dzień przed sesją studyjną i później przetłumaczyłam to sama na polski i później przyszłam z tym do Mimi Wyrzyczyńskiej, która pomogła mi ukształtować to tak jakby i no, powiedzieć po polsku to, co ja chcę przekazać słuchaczowi.
0: Dobrze, dzisiaj czujesz się z tym, że śpiewasz po polsku, bo nawet na Instagramie twoim widziałem, że wrzucasz takie filmiki znanych artystów, piosenki zaśpiewane po polsku, ty śpiewasz po angielsku.
1: Tak.
0: Znaczy, a teraz mamy odwrotność. No. Wchodzisz ty do tego świata języka polskiego.
1: Tak, znaczy, no to jest na pewno dla mnie nowa rzecz i nadal się tak jakby wprawiam w to, ale ja lubię śpiewać ogólnie po polsku, bo to nie jest coś, co robiłam na co dzień i to jest zawsze no, nowa rzecz i nie wiem, po prostu te wykony po angielsku, no to też czytam te polskie teksty i próbuję zrozumieć tak jakby, więc to też pomaga mi tak jakby zbliżyć się do tej polskiej muzyki.
0: Większość życia swojego spędziłaś w Anglii?
1: Tak, urodziłam się i wychowałam się i to ostatnie 18 lat byłam w Anglii.
0: Ale języka nie zapomniałaś, bo śpiewasz bardzo poprawnie w języku polskim. Dziękuję. I zresztą wypowiadasz się też bardzo dobrze. To jeszcze na moment zostanę przy tej piosence, bo trochę zastanawiałem się nad pytaniami i odpowiedziami. I czy chciałaś opowiedzieć o rozstaniu z perspektywy osoby, która zostaje właśnie z pytaniem bez odpowiedzi?
1: Tak, ta piosenka jest o tym, no, o strachu, który myślę, że każdy z nas zna, gdzie osoba nagle odcina się od emocji i no, próbuje zrozumieć, dlaczego

0: i gdzie te emocje tak jakby zniknęły?
1: No jest takie główne pytanie, czy ja naprawdę znam tę osobę, prawda?
0: Tak.
1: Okej. I dzisiaj odpowiedziałaś sobie na to pytanie?
0: Znaczy nadal nie wiem, ale ta piosenka
1: Zastanawiam
0: też...
1: się, czy ta piosenka będzie miała swoją kontynuację, czy ten nam temat jest zamknięty.
0: Znaczy ta piosenka jest świeża, więc zobaczymy, gdzie to dalej pójdzie.
1: Szukając trochę sobie informacji o tobie w internecie, zastanawiałem się, no jak to jest możliwe, przecież na pewno ta dziewczyna ma więcej piosenek, ale jako Vera Lis, no nie ma więcej, no jest jeden utwór, przekopałem ten internet, nie ma, ale w końcu znalazłem i nie wiem, może moja pamięć mnie tutaj trochę zawodzi, ale wydaje mi się, że ty jakiś czas temu, kilka lat temu zgłaszałaś się już do Radiowej Czwórki, podsyłałaś coś, bo jak znalazłem cię pod imieniem i nazwiskiem na Spotify'u, mówię, nie no, ja znam tą twarz. Ale widzisz, gdy zobaczyłem ciebie jako Vera Lis, to nie pomyślałem, że to jesteś ty, ale okładka na Spotify'u jako Weronika Drozdowski, to ja tę okładkę widziałem, więc gdzieś musiałem już trafić na twoją twórczość. Dlaczego odcięłaś się od Weroniki Drozdowskiej i zostałaś Weroniką Lis? Masz dwa konta na Spotify.
0: Tak. Vera Lis to jest tak jakby nowy rozdział dla mnie. I no, to symbolizuje, że już odnajduję siebie. Pod Weroniką Drozdowski występowałam pod tym imieniem i tworzyłam muzykę pod tym imieniem, kiedy byłam w miarę młoda, no 15 lat, powiedzmy, że te
1: cały
0: piosenki...
1: Cały czas jesteś młoda?
0: Że te piosenki powstały, jak miałam 15 lat i nie wiedziałam do końca, w którą chcę stronę pójść i dałam to naprawdę w ręce kogoś innego. Mimo, że teksty były moje i melodie były moje, to tak jakby produkcja, no to ja się nie czułam w niej do końca.
1: No to mam nadzieję, że teraz będziesz się czuć dobrze.
0: Tak, czuję się.
1: Bo mam dwie kompozycje jako Weronika Drozdowski i muszę zaprezentować naszym słuchaczom, żeby mieli porównanie, jak bardzo zmieniła się Vera. Utwór Out teraz w czwórce.

0: Weronika Drozdowski w radiowej czwórce i utwór Out. Weronika Drozdowski, ale też Weronika Lis jest dzisiaj z nami. Dwie osoby tak naprawdę w jednej. No ale to ta sama postać. Weronika po prostu, tak? Ale zobacz, jaka różnica. Utwór Out, a ten nowy przez ciebie to naprawdę przesiadka z malucha do proszaka. No nie zaprzeczysz, no. Ale to świadczy tylko o tym, że rozwijasz się jako muzyki, też trafiłaś na dobrego człowieka, który potrafił wyciągnąć z ciebie jako artystki to, co najlepsze. A utwór Out, jak sama powiedziałaś, to były początki, bo byłaś 15-letnią osobą, czyli no, na pewno jeszcze nie ukształtowano muzycznie. Nie wiedziałaś pewnie wtedy, czego oczekujesz.
1: Tak, mimo że napisałam te piosenki, to też nie wiedziałam, nie znalazłam swojego stylu jeszcze. Znaczy nadal odnajduję siebie tak jakby, ale no, jestem bliżej tego niż byłam. No i po prostu inaczej.
0: No to jest bardzo ważne, no trzeba wiedzieć, czego się chce, tak? No bo nawet nie wyobrażam sobie dziś takiej sytuacji. Są producenci, którzy no, potrafią z artysty ulepić wszystko, no ale artysta musi wiedzieć, czego chce. Tak. No i czego ty dziś chcesz?
1: Znaczy ja wiem już, w jaki kierunek chcę iść muzycznie.
0: W jaki?
1: Dużo inspiracji mam od polskich artystów, czyli na przykład Kasiki Sochackiej, pierwszych płyt Zali i Liwki. I oczywiście duży influence, tak jakby mają te kawałki, które przerabiam na angielski.
0: Myślałam, że zasypiesz mnie tutaj angielskimi jakimiś artystami, a tu widzisz jednak Polska.
1: Znaczy mam angielskich też, Adele, Lana Del Rey to są duże inspiracje.
0: Kumpale ze szkoły.
1: Adele może tak, Lana Del Rey, no...
0: No nie, ale Amy Winehouse, tak.
1: Tak.
0: Chociaż słyszałem, że ty z gitarzystą od Amy Winehouse miałeś coś wspólnego, jakieś tam wspólne występy były,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, miałam przyjemność występować i współpracować w ogóle z Robinem Banerjee. Mhm. No i zrobiliśmy tam kilka moich piosenek razem, więc było, no, to było mega przeżycie.
0: Okej. Okay. A klimaty właśnie Amy Winehouse są ci bliskie? Czy raczej to nie twój kierunek?
1: No tam... Znaczy Amy Winehouse mnie dużo inspirowała, jak dorastałam. Nadal dorastam, ale no ten. I dużo lubię jej śpiewać piosenek albo przerabiać je, bo mega mi się podobają jej teksty, ale też ten jazz, pop styl też mi się podoba.
0: Ja myślę, że gdybyś wbiła do Berki, do studia, tego kurnika słynnego i powiedziała, że chcesz mieć numer w stylu Amy Winehouse, to woda na młyn dla tego człowieka. No tak, tym bardziej, że on ma jeszcze listę takich sampli. On potrafi cuda zrobić. No. Czy zamierzasz w Polsce trochę więcej zawojować, zostać tutaj dłużej, czy wracasz do Anglii?
1: Zamierzam zostać trochę dłużej tutaj. Teraz jest najlepszy moment tak naprawdę na to, dlatego że skończyłam szkołę i nie mam tak jakby na chwilę obecną zobowiązania. Mhm. I no, chcę tworzyć w Polsce, bo przyjechałam tutaj i chcę otworzyć ten nowy rozdział. Już otworzyłam, więc chcę skończyć to, co zaczęłam, a nie po prostu to zostawić.
0: Jakieś tam piosenki w szufladzie pewnie są, tak? Demówki.
1: Są szkice. Piosenek następnych może.
0: No to kiedy następne spotkanie w takim razie?
1: Nie wiem, zobaczymy. Szykuję się na następną premierę, mam nadzieję. Jestem w ogóle mega otwarta na...
0: Ale to masz nagraną piosenkę?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Ale szykujesz się na premierę.
1: Tak.
0: To
1: szkice
0: dobrze.
1: Są.
0: No to elegancko. No to realizować tylko. W Gdańsku, w Trójmieście, w którym teraz przebywasz, masz też znakomitych producentów muzycznych. A jak w takim soulowym klimacie trochę chciałabyś pozostać i już w ogóle zaczerpnąć?

0: zamknąć vintage, to masz Maćka z Cinemongam. No, to taka ode mnie podpowiedź. Na koniec jeszcze naszego spotkania będzie starość od ciebie, tak powiedzmy, i mam nadzieję, że do zobaczenia z kolejnymi soulowo-popowymi piosenkami. Tak, zapraszam do Radiowej Czwórki. Weronika była z nami, Weronika List, a tak naprawdę Weronika Drozdowski. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.

Jędrzej Weiss, Ofelią, jeszcze jeden dzień, ależ ten chłopak zmienił kierunek. Jego debiutancka płyta była bardziej bluesowo-soulowa, a teraz widzę, że poszedł mocno w gitarowe granie. Gdzieś tam przecież jeszcze w tak zwanym międzyczasie zahaczał o rapsy. Zresztą no, jego serdeczny przyjaciel Quebo trochę pomagał mu z tych starszych nagraniach i myślałem, że to pójdzie w bardzo hip-hopową stronę. No a jednak... Genów nie wydubiesz i jak w kimś siedzi rock and roll, no to prędzej czy później wróci. Jędrzej Weiss bardzo poszedł w stronę gitarową, z czego ja się akurat bardzo cieszę. Wcześniejszy singiel z Katarzyną Nosowską również wyznaczył już nowy kierunek. No z Ofelią to spodziewałem się, że będzie gitarowo. No i mamy to, czego mogliśmy się spodziewać. Zresztą po nagraniach Mateusza Popiołka, jego gitarzysty, widziałem, że ten gitarowy kierunek będzie bardzo szlifowany i stworzyli tak naprawdę zespół, bo Robert Szczytowicz i Bartek Gorzkiewicz, czyli sekcja rytmiczna, która dołączyła do tego składu, dodała jeszcze tak zwanego mięsa, więc bardzo jestem ciekaw albumu długo grającego, który jest zapowiadany, no i wersji koncertowej. Zostaniemy z gitarowym graniem jak najbardziej. Hayden Henderson teraz, I Wanna Be Your Girl w czwórce. To jest nowość od tego artysty.

0: Comfort Food.
1: Stacha i Kisiel w radiowej czwórce Comfort Food. Stacha ostatnio zwyciężyła Famę 2026. Gratuluję. Bardzo dobry w ogóle album wydała w zeszłym roku. Zdolna bestia, Kisiel również wspólny numer, który mam nadzieję, że zawojuje nie tylko w radiowej czwórce, ale także u kolegów i koleżanek w innych stacjach radiowych. Jagoda Kret nam teraz zaśpiewa, nowa kompozycja zatytułowana Przez Dwa. No Jagoda jest z pewnością jedną z tych ciekawszych polskich rockowych wokalistek, gdzie w uchach ma pazur taki w głosie. Jagodo, no czas na drugi album, debiutancki już dawno na rynku. Mam nadzieję, że Przez Dwa to zapowiedź kolejnego krążka.

0: Autopromocja.
1: Za chwilę wyjazd, a ja nadal się nie spakowałem. Skarpetki? No są. Dmuchany flaming? Też jest. Gofrownica? Nie pytaj. Ale dlaczego ta walizka nadal się nie domyka? Stop. Bez paniki. Każdy z nas przez to przechodził. Jak się spakować i nie zwariować? Jest na to sposób.
2: Jest na to sposób.
1: Czwórkowe walizki. Do zdobycia na naszej antenie w każdy piątek, sobotę i niedzielę. Między 10 a 13 wkładamy do środka kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj je wszystkie. Podaj je na antenie i pakuj się na wyjazd. Regulamin znajdziesz na naszej stronie Czwórka Online. Spędź z czwórką weekend na walizkach.
0: Autopromocja.
3: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Informacja Almost Monday doprowadziła nas do godziny 21.
1: Pogoda.
0: Cały czas dynamiczna, miejscami pojawiają się przelotne opady deszczu, niebo pozostaje w wielu regionach zachmurzone. Z godziny na godzinę jest niestety chłodniej, no taki jest już sierpień, a w zasadzie już mamy wrzesień. Ja cały czas jedną nogą w sierpniu, wrześniowe wieczory i noce są bardzo ochłodne, a w tym momencie temperatury od 12 do maksymalnie 13 stopni na północy kraju, 16, max 17 stopni na południu, no i z biegiem wieczoru robi się zdecydowanie coraz chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: No ten kontrabas to cały czas czuję jeszcze na plecach i wręcz pod skórą. A$AP Rocky w radiowej czwórce i gościnnie Doci. Mamy 6 minut po 21.
1: Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej sobie witam i zapraszam jeszcze na 2 godziny pasma muzycznego w radiowej czwórce. A$AP Rocky rozpoczął naszą drugą godzinę i pozostanie z nami do końca tej godziny z pewnością. No w kolejnej godzinie będzie nieco inny rap, bo będzie Natura 2000 z prosto naszej sceny hip-hopowej z koncertu naszego, retransmisja. No myślę, że to też dobra gratka dla tych, którzy dziś nie mogą się wybrać na jakieś wydarzenie muzyczne, a chcą poczuć koncertowy vibe, to wystarczy odpalić czwórkę po 22 albo zostać z nami po prostu i koncert zaserwujemy. Natura 2000 już za godzinę, a tymczasem A$AP Rocky, trochę przeprowadzę was przez jego twórczość, a to w związku z dwoma koncertami, które odbędą się w Łodzi. Pierwszy wyprzedany 13 września w Atlas Arenie w Łodzi. Organizatorzy szybko się zebrali i stworzyli kolejne wydarzenie. Dzień później, by jeszcze nakarmić fanów A$AP Rockiego, żeby no, mieli tę możliwość przybyć na kolejny koncert. Więc dwa wydarzenia z rzędu mamy. 13-14 września, Atlas Arena Łódź. A$AP Rocky, to jest kawałek, naprawdę uwielbiam. Punk Rocky, zaskakujący jest ten artysta, jak potrafi w różnych gatunkach muzycznych się otaczać. Posłuchajmy.

Artysta wielu twarzy A$AP Rocky w radiowej czwórce Story of Flow na naszej antenie, a wcześniej Punk Rocky. No przyznacie, że to w zasadzie dwa różne gatunki muzyczne i dwóch różnych artystów, gdybyśmy mogli wsadzić do tych utworów. A$AP Rocky potrafi zaskakiwać tym, jak się porusza w różnych gatunkach muzycznych. To trochę ciekawostek wam sprzedam, bo może nie każdy wie, tak naprawdę nazywa się Rakim Meyers, urodził się 3 października 1988 roku w Harlemie w Nowym Jorku. I co ciekawe, Rakim to jest w ogóle nawiązanie do legendarnego rapera Rakima, więc może rodzice gdzieś tam rapu słuchali, chociaż Harlem, Nowy Jork, no to pewnie tak. Dorastał w trudnych warunkach. Jego ojciec trafił do więzienia, był wychowywany przez mamę, bardzo szybko stracił swojego starszego brata, który został w Nowym Jorku zabity. No i z mamą i siostrą przez pewien czas mieszkał w schroniskach. Mocno to wpłynęło z pewnością na jego twórczość. No i na pewno na to, jak mocno pracował na swój sukces, na to, by stać się wielkim człowiekiem. No i wypracował sobie wiele rzeczy, które nie przychodziły mu łatwo, ale ciężko pracował i jest przykładem takiego artysty, który jak już posmakuje pewnej dziedziny artystycznej, to chce więcej. I myślę, że wielu muzyków w historii, którą sobie możemy prześledzić, tak miało, że jak dotknęło się muzyki, to poczuło modę, ale poczuli się też jako styliści, poczuli się dobrze w filmie. No i taka też historia jest A$AP Rockiego, o której dzisiaj trochę będę wam opowiadał. Nagrał też utwór z jedną z moich ulubionych formacji, czyli z Gorillaz. Jest utwór zatytułowany Whisky. Nie tylko Gorillaz tutaj gościnnie się pojawia, bo też Westside Gun. Whisky ma swój drugi tytuł, Reels Me. Posłuchajmy A$AP Rocky.

był ten sant klawisza takiego flecikowego. Kiedyś były takie sample i w ogóle brzmienia niektórych syntezatorów, które stały się bardzo modne i były wykorzystywane w kolejnych kompozycjach u innych artystów i w zasadzie, no, prawda była taka, że jak ktoś kupił sobie Rolanda czy Kurzweila, to miał te same sandy w piosenkach i ten flecik pojawiał się w wielu kompozycjach. Mniej widoczny, mniej słyszalny lub więcej, ale był swego czasu bardzo modny. Ja nie przepadam, ale ma swoje charakterystyczne brzmienie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dzisiaj, gdy wraca się tak bardzo do starych brzmień i młodzi, w szczególności młodzi artyści, chcą bardzo brzmieć tak jak niektórzy artyści u końca lat 80. albo początku lat 90., to kolega, który w Bielsko-Białej prowadzi taki vintage'owy sklep z instrumentami, mówi, że to właśnie 20-parolatkowie wykupują te wszystkie instrumenty, żeby mieć takie brzmienia. A to można wtyczki też poszukać w programach muzycznych. To taka podpowiedź ode mnie. Ciekaw jestem, czy A$AP Rocky, gdy jako nastolatek dołączył do A$AP Mood, to na pewno była niezwykła przygoda z ekipą raperów, grupy skupiającej również producentów, stylistów, reżyserów i ludzi zajmujących się modą. Czy bardziej wtedy stawiał na pierwszym miejscu muzykę, czy właśnie to, co się dzieje wokół świata artystycznego? Jedno jest pewne, że w każdej tej dziedzinie spełnia się do dziś i no, na najwyższym poziomie. Stał się na pewno częścią w większą światowej kultury. Czas na kolejny utwór, Helikopter od A$AP Rockiego.

Eldros Passing i A$AP Rocky w radiowej czwórce. Artysta, który za moment przyleci do Polski, by zagrać dwa koncerty w Atlas Arenie w Łodzi 13 i 14 września. Don't Be Dumb World Tour. Tego wszechstronnego artysty doczekał się przystanku w Polsce, bo trasa ma różne przystanki. Jest Europa, jest też koncerty w Ameryce na obu kontynentach Ameryki Północnej i Południowej. Dziś o A$AP Rocky mówi się jako wszechstronnym artyście, przedsiębiorca, aktor, ikona mody. Ogłasza, że koncerty przede wszystkim są w tym momencie dla niego najważniejsze. Trasa na pewno będzie dla fanów pierwszą okazją, by usłyszeć na żywo album Don't Be Dumb. Pierwsze pełnowymiarowe wydawnictwo w sumie od 8 lat A$AP Rockiego. Ten tour rozpoczął się w Ameryce Północnej wyprzedanym koncertem w Chicago, gdzie Rocky zaprezentował materiał z ostatniego krążka, ale podobno nie zabraknie też przekrojowego spojrzenia na poprzednie albumy i myślę, że dobrego show możemy spodziewać się w Atlas Arenie w Łodzi. A$AP Rocky dziś króluje w radiowej czwórce do godziny 22:00.

Babuszka Boń, A$AP Rocky w radiowej czwórce. Bardzo ciekawą rzecz finansową wam jeszcze powiem o tym artyście, bo po sukcesie pierwszych kawałków Rocky podpisał kontrakt opiewający na około 3 chyba milionów dolarów. No sporo to było już jak na tamte czasy. I co ciekawe, część tych pieniędzy przeznaczył nie tylko na swoją solową karierę, ale również na rozwój A$AP Mob. No i generalnie zaczęło się inwestowanie pieniędzy, nie tylko w muzykę, ale również w inne dziedziny artystyczne, które go bardzo interesowały. No i do dziś rozwija różne swoje biznesy. Nie tyle, żeby mieć jakiś backup, bo myślę, że wystarczająco dużo pieniędzy z muzyki zarobił, no ale stał się ogromnym przedsiębiorcą, który jest stawiany jako wzór często w środowisku po prostu artystycznym. A$AP Rocky dziś w radiowej czwórce. Opowiadam wam trochę o tym artyście, gram przede wszystkim jego piosenki i to w związku z tym, że za moment 13 i 14 września pojawi się w Polsce w Atlas Arenie w Łodzi, by zagrać swoje solowe koncerty. Posłuchajmy kolejnych kompozycji. Yeah. Fake homies do turn to fake phony dudes. Let me find out that you phony too. Yeah. Fake homies do turn to fake.

0: shambles and shit. Lifestyles to the rich, lifestyles in shambles and shit. Gamble with the rent, nigga came up quick.
1: Walk around with a chip on the shoulder, talking down, get a chip with the soda. Fuck around, getting click.
0: Run around, getting chauffeur. Can't walk around, so we walk down. Can't walk down, so we talking down.
1: Be nice to them.
2: Don't be dumb, Trip Baby, A$AP Rocky w radiowej czwórce i z pewnością tę kompozycję, ja tak obstawiam, że fani A$AP-a Rockiego usłyszą w Atlas Arenie w Łodzi 13-14 września. W 2018 roku, czyli dość szybko po swoim debiucie, powiedział, że on nie chce robić klasycznego rapu i szybko jego muzyka zaczęła się zmieniać, bo w 2013 roku, gdy zadebiutował, szybko znalazł się na pierwszych miejscach Billboardu. Zresztą na tej płycie pojawili się też znakomici goście, jak Kendrick Lamar, czy to chociażby Drake. Ale w 2018 roku, gdy postanowił trochę pobawić się bardziej muzyką, gdy wówczas wydał Testing, no to powiedział przede wszystkim, że nie chce robić tego klasycznego rapu, ale dodał bardzo dużo elektroniki, psychodeli, ambientu, no i bawił się bardzo nietypowymi samplami. Chociażby na tej płycie pojawił się Frank Ocean, to było już dużą zmianą. A$AP Rocky już niebawem w Polsce, 13-14 września, Atlas Arena Łódź. Pierwszy koncert wyprzedany, nowa data 14 września, jest jeszcze kilka wejściówek, więc jeśli są tutaj fani, to oczywiście powinni się na tym koncercie pojawić. Moda jest bardzo ważna w twórczości i życiu A$AP-a Rockiego i idealnym przykładem jest właśnie singiel zatytułowany Fashion Killer.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja.
2: Tak jak my. Nie gra nikt.
3: Siemano, z tej strony BRK

0: Na zegarach 22, tu czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Wieczory coraz chłodniejsze. Temperatury w tej chwili od 11 do maksymalnie 12 stopni na północy kraju. W centrum 15 stopni, na południu nieco cieplej, no między 16 a 17 stopni Celsjusza, ale z biegiem wieczoru zrobi się zdecydowanie coraz chłodniej.
1: Autopromocja.
2: Niedziela wieczór i humor Gituwa? No ba, zwłaszcza z pasmem muzycznym czwórki. Pod lupę weźmiemy, o co chodzi, tuż przed premierą jego nowego albumu. Później rapowy chill na niedzielny wieczór, a na koniec posłuchamy DJ setu Narazka z 12 cali na godzinę. Niedziela od 20. Zaprasza Zu, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Na pasmo muzyczne zaprasza Damian Sikorski.
1: Nic się nie zmieniło, to prawda. Trzecia godzina pasma muzycznego startuje i na koniec wracamy do rap sceny czwórki i raz jeszcze przeżyjmy koncert Natury 2000.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak wulgaryzmy i narkotyki. Siema ziomale, trigger alert dla nieletnich. Przez najbliższą godzinę będzie tu trochę bluzgów i treści przeznaczonych dla dorosłych. Jeśli nie masz osiemnastki w bio, to skipnij tę audycję.

0: Wszystkiego łapy do gór! Je. Czwórka!
1: Natura 2000,
2: bro! Chodźcie bliżej,
0: Natura, wszystkie nóżki do góry! 2000!

0: wziął cała sala.
1: Skaczę do naturalnego flow.
0: Ej, what? Kurwa, co?
1: Gimme, gimme, gimme, every single girl.

0: Yeah.
1: Świetnie was widzieć tutaj.
2: Witamy was tutaj serdecznie w radiu, witamy was serdecznie przed wszystkimi odbiornikami. Życzymy wam cudownego wieczoru, spędźcie go miło z nami. Wy też spędźcie go miło z nami, zróbcie dla samych siebie wielki hałas, proszę państwa. Jesteśmy tutaj, jest to możliwe.
0: Jest to możliwe.
2: Rulon.
0: Chodźcie bliżej, please. Mogą jeszcze podejść bliżej, prawda, czy nie? A, tutaj
1: nie
0: pan
1: mogą.
0: Piwa jednego.
1: Wszystkie łapy w górę.

co tam się stało. A i na pani mam barłok, a nie parok, parcie kotyk, bo w Paryżu się zjerało. Przepaliłem styk, już długo się zrastają. Notre Dame, motker, lotę dałeś plamę. Znowu z Johnem, Bartkiem, topem. Zbija bucha, miał

0: Jak wam się podobała Oma? No to
1: ale nie wiem, czy wy też to czujecie, ale dobra energia płynie od tego tłumu.
0: Tak, aż kusi trochę, wiesz.
2: Kusi was grów?
0: Kusi jakiś grów tutaj chyba. Słuchajcie, mamy specjalnego gościa tutaj, stałą bywalczynię tak naprawdę tego pięknego polskiego Radia Czwórka. Zróbcie ogromny hałas dla Dominiki Płonki, dobrze? Hej! Najpiękniejsza polska popstar.
3: Bo się zarumieni.
4: Czwórka, jesteście tutaj, zróbcie jakiś hałas dla Natury 2000!

0: Natura 2000! Yeah. O, ktoś znalazł.
1: Zróbcie jakiś hałas dla ananasa!
2: Shout out!
0: Yeah.

0: mądrzej.
1: Hell yeah.
2: Jest dobrze, jest naprawdę dobrze.
0: Teraz zróbcie porządny hałas!
1: Elegancko, dzięki.

0: dawaj, chodź!
1: Yeah. Ruszaj się, bo przed nami biodrami kobiety,
0: które chcą coś dostać.
2: Aha, aha. Nikają
1: do końca.
2: Dawajcie mocniej, jeszcze raz.
1: Więc dawaj, chodź, dawaj, chodź. Ruszaj się, bo przed nami biodrami jają na skroś kobiety, które chcą coś dostać.
0: Aha, aha.
1: Ciała przenikają do końca. No pięknie, pięknie.
2: Jak zajebiście śpiewali w ogóle. Szczerze, szacun, szacun, nie?
1: Naprawdę super sobie poradzili.
2: Ja bym tak nie dał rady.
3: Jak chór po prostu.
4: W radiu jest presja, w radiu jest presja po prostu.
1: Nie, no co ty, no pressure, no pressure. Słuchajcie, teraz zagram dla was piosenkę, która nazywa się Miłość przezwycięża wszystko. Nie wiem, o, ktoś kojarzy. Super, super. To też mi możecie pomóc. Co, wydałam album w zeszłym roku, który się nazywa Ostrzegali cię przed raperami. Dziękuję wam bardzo serdecznie.
2: Hej, głośniej! Dzięki.
1: Dzięki, dzięki. No i tak, no i wydałam album. W tym roku wydałam też epkę remiksową, która nazywa się Ostrzegałam EP. I zagram wam teraz Miłość przezwycięża wszystko, czyli piosenkę z albumu Ostrzegajcie przed raperami. Dobra,
2: teraz klaszczemy.
1: ogólnie jak chłopacy mają
2: chcecie być w stanie mili, tak?
1: Mój numer, to jedyne, co są w stanie wymyślić, to klaskanie. Więc zobaczycie, zaraz będą klaskać na stówę.

0: No i co? Pogo w Radio Czwórka zaliczone, co nie?
1: Istnieje.
0: Mamy to. Pytałam, czy można, ale nie uwierzyli, że serio pytam. Nie spodziewali się tego. Ale super, dzięki Radio Czwórka, że mogłam to zrobić.
2: Hałas dla Azji!
1: Ej, no, po pierwsze to tak, chodźcie tu bliżej, bo możecie podejść. A po drugie, co to ma kurwa być za hałas? Zajebisty koncert dała. Hałas dla Agaty! A teraz chciałbym was zaprosić na podróż po moich bebechach. Przystanek pierwszy, Nera.
0: Nera!
1: A dla was, kochani internauci, jestem Saburaka, wydałem album Organy z Sandro, jest zajebisty.

0: Na Natura 2000, bro.
1: Dzięki. Pierwszy przystanek, organy.
2: Zróbcie hałas dla mojego brata Sobury!
1: Teraz sprawa wygląda tak. Zanim zagramy następny numer, chcę wyzerować butelkę wody specjalnie dla was.
3: Zeruj!
1: A w tym czasie...
3: Zeruj! Zeruj!
1: Może być takie coś.
3: Zeruj! Zeruj! On jeszcze nigdy nie zerował wcześniej, panowie i panie, bez butelki wody, zobaczcie, jak on
0: to robi! Zabura! Zabura!
3: Zabura! Zabura! Zabura! Dawaj! Ciężko, ale idzie! Idzie, on to zrobił! Dobrze! Dawaj, obiję!
1: O, no nie dokończył, nie dokończył.
4: Ale lipa.
1: Kur... Nie no, Sapciu. Zrobię to. Byłem ogólnie mentalnie gotowy na wiele upokorzeń tutaj. Bo wiadomo, wszystko jest nagrane, wszystko się tutaj dzieje na żywo. Pozdrawiam was, internauci.
2: Jakie pozdro teraz w tym momencie.
1: No i nie wiedziałem, że mi się nie uda, nie? Jakby wierzcie w swoje marzenia, ale trzeba też jednak brać się za to, że no nie każdy jest stworzony do wszystkiego, tak?
2: Porażki się zdarzają,
1: nie każdy jest stworzony.
2: To jest super
1: i ewidentnie płyta. Nigdy nie będę profesjonalnym zerownikiem wody, ale za to nawinę dla was na spokojnie piosenkę.
2: Na spokojnie. Yeah.
4: Pozdro z IP, pozdro,
3: jest jakiś hałas! To jest wielki chaos za wszystkie porażki!
2: Yeah. Yeah. Yeah.

0: да, спокойно.
1: Спокойно.
2: Эй, Крейзи, мы мовиме на спокойно, вы вогуле вискакуете.
0: Да, я тупо там куре, эмоция.
3: Я не зажалею, они нас вогуле не слухают.
2: Вогуле нас не слухают, неправда. Трешня дотарла, но, але добре, спокойно, что в Англии хотя бы что-то, не? Хубаки, то может вы сейчас заграть что-то?
3: Dobra. Ej, dobra, teraz specjalnie dla was na wizji. To jest nowa natura. Tego jeszcze nie było. Nie to dopiero będzie.
4: Nie opublikowane.
3: A dzisiaj macie to dla was, od nas, specjalnie. Tu i teraz, Radio Czwórka.
5: Ja się już w sumie nie dziwię, że sobie z Maxem Galerykiem wychodzi bez koszulki.
3: Dzięki!
2: I wszystkie łapki do góry, Radio Czwórka! Ja widzę wszystkich stąd, widzę wszystkich. Kto jeszcze tam z tyłu nie ma, to już widzę. No, tak średnio, trochę wyżej.
6: Wychowały mnie.

0: 2000.
1: Dobra, podobało się, panowie, panie? Można puszczać, nie ma wstydu? Zajebiście.
2: Fajny numerek, co? Mi się podoba bardzo, szczerze. Szkoda, że mnie na nim nie ma trochę. Dobra, dawaj, OG, pokażę wam po prostu. Muszę ci...

0: to zapraszam do głosowania. Natura 2000, bro. Dziękuję bardzo.
1: Ja chciałbym przeprosić Agatę za to, że nie mogę usiedzieć. Zróbcie hałas dla przeprosin. Dzięki. A teraz chciałem zaprosić przyjaciela mojego serdecznego. Zróbcie wielki hałas dla Kosmy Króla. Witaj, bracie. Dobrze cię widzieć.
2: Siema. Cześć.
0: Kosma ogólnie tutaj, myślę, że będzie to...

0: najdłuższy featuring w historii.
1: Dokładnie, też to chciałem powiedzieć właśnie.
2: Taka stylowa zwrota, no.
0: Ogólnie nie jesteście w stanie tego nawet zaśpiewać, więc nie próbujcie, okej?
1: Przygotowywałem się dużo do dzisiejszego koncertu.
0: Mam nadzieję, Kosma, bo jak ty się wypierdolisz, to ogólnie cały koncert idzie się jebać.
1: Jesteście gotowi na to? Nie słyszałem, czy jesteście gotowi na to?
0: Oni są gotowi na to,
1: chyba. To,
0: chyba
1: tak.
3: Jak Oliver, odwiedziłem znów zielone płuca Polski. Pechy przewierciły smakołyki, już mam dości. Zostało nas pięciu, bo tak wypadła kości. A znajomości pękają, kiedy za mało jest torci.
0: Miam.
3: Po kawałku dla moich, dla tych, co muszą

0: Właśnie ten Zaburaka! Zaburaka! Dziękuję za te kolabo.
1: Zróbcie hałas dla Kosmy Króla. Ja uważam, że to jest najbardziej liryczny raper w Polsce. Zaprezentował swojego skilla.
0: To było świetne.
2: Zabura skarb.

0: A więc to było moje ostrzeżenie przed raperami. Wielki shoutout Crow, który zrobił ze mną ten remix. No i zapraszam was na
1: Spotify. Chodź do nas.
0: Gdzie jest Wojtek? Słuchajcie, ogólnie wymyśliliśmy taki nowy format. Ja uważam, że jest mega dojebany, bo my mamy dużo jakichś niewydanych numerów, wiadomo. Więc wzięliśmy beat z niewydanego numeru mojego i Bartiego, który nazywa się House Minecraft, bo zrobiliśmy go z dźwięków z Minecrafta razem z Chaosem. I wymyśliliśmy, że po prostu, ja bym w ogóle chciała tak na wszystkich koncertach od teraz robić, że bierzemy właśnie jakiś bicik i nawijamy wam zwrotki, które jeszcze nie wyszły. Więc tak luźno sobie po prostu ponawijamy, trochę taki cyferek, trochę taka improvisation, ale tak naprawdę wiemy, co będziemy nawijali, no już nie będę tutaj oszukiwać, co? Dobra, dawaj, OG.
2: Czwórka, jesteście z nami?

0: Kizy! Ja jestem ci przejebany hałas dla natury 2000! Tak kurwa jest! Chujowo, chujowo to było! Jeszcze raz czwórka! Hałas dla natury 2000!
1: Yeah, man!
2: Yeah, man!
3: Dobra, słuchajcie, powtarzajcie za nami!
4: Dobra!
3: OG!

Ktoś mnie popie, chudy fuck is DJ.

0: Słuchaj!
1: Nadal nie wiem.
2: Dobrze.
3: Kurwa, ja też.
2: Słuchajcie, kochani, to jest nasz ostatni numer, który mamy dla was przygotowany tutaj na dzisiaj, więc zbliżamy się do tego końca. No niestety! No niestety, ale z czym to się wiąże?
1: Wszystko co dobre kiedyś się kończy.
2: Kiedyś się kończy.
3: W sumie kończymy tak jak zaczęliśmy
2: lepszy
3: trochę.
2: Lepszy niedosyt niż przesyt. Pętla się domyka. Zaczynaliśmy gimi, kończymy gimi remix. Gimi remix oznacza, że nawet na te warunki, które tutaj są, konieczne jest stworzenie poga, ponieważ bez poga ten numer nie ma sensu. Dlatego robimy mini pogo. Uważamy na sprzęt, uważamy na siebie, uważamy na ludzi dookoła. Jesteśmy dla siebie mili, podnosimy ręce, pomagamy sobie. A o, tutaj mamy
1: naczelnych pogowników.
2: Elegancko, elegancko.
1: Yeah, yeah, yeah.
3: High quality people.
2: Rojowisko w formie.
3: Yeah. Hey, what?
1: Hey,

0: My jesteśmy Natura 2000, bro!
1: Autopromocja. W każdy weekend od 10 zapraszamy Was na przerwę. Na kawę, na spacer, na odpoczynek.
2: A może na krótki wyjazd? Nie masz się w co spakować? Nie ma sprawy. Mamy dla Ciebie żółte i czarne walizki od czwórki.
1: W piątek, sobotę i niedzielę od 10 wkładamy do walizki kilka przedmiotów. Słuchaj nas uważnie, zapamiętaj wszystkie, podaj je na antenie i pakuj się na weekend.
2: Konkurs Weekend na walizkach. Co tydzień, w piątek, sobotę i niedzielę między 10 a 13. Oczywiście w czwórce. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. No to bajo!
1: Autopromocja. Tak jak

0: Julka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytaj go o ryby, staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja.

warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość u

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę

Ero sur wody. O, tak się to robi. O, ero sur wody. Tak się to robi.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dbał o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta. Godzina drogi stąd, najbliższa. Jak masz, tak daleko.

0: Nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Bo żyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i nich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.
3: Gramy.
4: Gramy.
3: Teraz gramy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ej, yo! Happy set, happy set! AC Moro Exclusive Business!

Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

Yeah, yeah. Divvy up the bread and then we split the check.

0: Daytona.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
1: Gramy.
2: Teraz gramy.